0: Dobra noc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Gdybyśmy mieli do wyboru przebywać w towarzystwie czystych, pachnących, zdrowych i kulturalnych ludzi, albo dzielić przestrzeń z istotami brudnymi, cuchnącymi, chorymi i nieprzyjaznymi, to co byśmy wybrali? To oczywiste. Dlatego my wciąż z mozołem postępujemy na naszej drodze do świętości, a on chwałę nieba już osiągnął. Osiągnął, bo zobaczył w dziadach, jak mawiano o biedakach i żebrakach we Lwowie, Chrystusa. Ale nie upadajmy na duchu. Zanim Zygmunt Gorazdowski stał się księdzem dziadów i świętym Kościoła, wcześniej musiał przejść przemianę. Był w końcu ziemianinem z połowy XIX wieku o szlacheckich korzeniach. Owszem, jak przystało na czasy i swą pozycję, był także społecznikiem, ale to wciąż nie to samo, co żyć pośród tych, których wszyscy odrzucili. Do tego potrzebne było zamknięcie oczu na to, co widziane po ludzku, i otworzenie serca na miłość Boga. Tak oto Zygmunt Gorazdowski trafia do lwowskiej katedry, gdzie w 1871 roku otrzymuje święcenia kapłańskie, a gdy z katedry tej wychodzi, staje przed nim ogrom duszpasterskiej pracy, by w żadnym człowieku w potrzebie nie przegapić Boga. Tanie kuchnie ludowe, internaty, szkoły, parafialne stowarzyszenia dobroczynne, codzienna prasa, zakład Dzieciątka Jezus, towarzystwo opieki nad porzuconymi niemowlętami, wspólnota sióstr Józefitek. To pół wieku pracy księdza Zygmunta Gorazdowskiego, który w roku 1920 w końcu udał się tam, gdzie wszyscy zmierzamy. To jest do nieba. Zatem do dzieła. Zamknijmy oczy, a otwórzmy serca. Na Boga i na człowieka.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
1: E benedica Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z homilii w czasie mszy świętej w kaplicy w domu świętej Marty. Kościół, jak mówił nam Benedykt XVI, nie wzrasta przez prozelityzm, ale przez przyciąganie, przez świadectwo. A kiedy ludzie, całe narody widzą to świadectwo pokory, łagodności, cichości, odczuwają potrzebę, o której mówi prorok Zachariasz. Chcemy iść z wami. Ludzie czują tę potrzebę wobec świadectwa miłości pokornej, nie narzucającej swej woli, nie samowystarczalnej, ale właśnie pokornej.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Jest piątek, 26 czerwca, minęła szósta.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, co wolno przywozić z zagranicznych wakacji. Za tydzień wyrusza 92. poznańska piesza pielgrzymka do Częstochowy. Specjalna komisja bada przyczyny wypadku kolejowego w Białośliwiu. Jak co roku Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała poradnik turystyczny, by turyści wiedzieli, co wolno, a czego nie wolno przewozić przez granicę, mówiła w porannej rozmowie Radia Emaus Małgorzata Spychała-Szuszczyńska z Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.
3: Jeżeli znajdujemy muszlę, czy na przykład rafę koralową, no nie jesteśmy ekspertami, żeby rozstrzygnąć, czy to jest akurat ten gatunek, który podlega ochronie i absolutnie go nie powinniśmy zabierać, czy to jest na przykład muszla niechroniona i możemy ją ze sobą zabrać. Najlepiej i najbezpieczniej zrobić po prostu świetne zdjęcie zabrać ze sobą, a te rzeczy po prostu zostawić w swoim naturalnym środowisku.
2: Krajowa Administracja Skarbowa zachęca do pobrania mobilnej aplikacji Granica, gdzie znajdują się wszystkie niezbędne i aktualne informacje. Poradnik turystyczny jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
1: Informacje z Poznania.
2: Wielkimi krokami zbliża się 92. poznańska piesza pielgrzymka do Częstochowy. Pielgrzymi wyruszą już za tydzień pod hasłem Wypłyń na głębie. Wędrówka z Poznania i okolic tradycyjnie odbywa się w lipcu, podczas gdy większość grup pielgrzymkowych dociera na Jasną Górę w sierpniu. Kierownik pielgrzymki, ksiądz Rafał Walit, zauważa, że dzięki temu atmosfera jest bardziej kameralna, a wierni mogą zatrzymywać się na noclegi w domach mieszkańców mijanych miejscowości.
4: Rzeczywiście trzeba powiedzieć, że ta gościnność jest, mimo tego, że mamy doświadczenie pandemii, gdzie ten zwyczaj pielgrzymowania był troszeczkę naruszony. Jednocześnie też wiadomo, dzisiaj ten czas zabiegania, zaangażowania zawodowego sprawia, że ludzie są bardziej zaangażowani, aktywni, ale nie ma problemów, jeśli chodzi o rozlokowanie pielgrzymów.
2: Pielgrzymka dotrze na Jasną Górę 15 lipca.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Jutro w transporcie publicznym na liniach miejskich i podmiejskich Zarządu Transportu Miejskiego zostanie wprowadzony wakacyjny rozkład jazdy. Tramwaje i autobusy na liniach miejskich będą podjeżdżały na przystanki co kwadrans. Dodatkowo zawieszone będą linie minibusowe numer 123 i 124. Nie będą wykonywane kursy szkolne na linii numer 154, a linia numer 188 będzie kursować tylko w godzinach popołudniowych. Na liniach numer 152, 157, 166, 181 i 184 częstotliwość kursów w dni robocze przez cały dzień wynosić będzie co 30 minut, a na liniach 162 i 196 co 60 minut.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Specjalna komisja bada przyczyny wypadku, do którego doszło wczoraj po godzinie 18 w Białośliwiu na północy Wielkopolski. Zderzyły się tam dwa pociągi, którymi podróżowało około 200 osób. Wicewojewoda Wielkopolski Jarosław Maciejewski, który pojawił się na miejscu zdarzenia, podkreślił w rozmowie z Polskim Radiem, że zdarzenie miało poważny charakter.
5: Po, że tak powiem, uszkodzeniach tych wagonów, które uszkodzeniom uległy, czy też wypadnięciu z toru tego wagonu Intercity, widzimy, że to naprawdę było poważne. Dobrze, że pasażerowie na pewno siedli na swoich miejscach, nie byli w jakiejś pozycji stojącej. Możemy powiedzieć, że szczęście w takim nieszczęściu, które miało miejsce.
2: Jaki mógł być prawdopodobny przebieg wypadku, wyjaśnia zastępca wielkopolskiego komendanta Straży Pożarnej, starszy brygadier Tomasz Wiśniewski.
6: Wiemy, że pociąg Polregio z toru bocznego włączał się do ruchu, ponieważ przepuszczał pociąg Intercity, który zwalnia tu na tym odcinku, na szczęście. No i doszło do obtarcia tych dwóch pociągów, po prostu zbliżył się zbyt mocno do toru głównego, no i doszło prawdopodobnie do tego zdarzenia.
2: Sprawę bada specjalna komisja. Kolejarze zapewniają, że jeśli nie doszło do uszkodzeń szyn, to jest szansa, że dziś wznowiony może zostać po jednym torze ruch kolejowy na trasie Piła-Bydgoszcz.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: -33 stopnie Celsjusza. To maksymalna temperatura prognozowana na dziś. Poranek jest słoneczny, lekko zachmurzony, nieco chłodny, tylko 16 na termometrze. Ciśnienie jest umiarkowane, ale w tej górnej granicy teraz 1019 hektopaskali, później nieznacznie wzrośnie.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Jest piątek tygodnia, koniec i początek weekendu, rzecz jasna. Jest piątek wakacji, właściwie też początek. Dzisiaj jeszcze rozdanie świadectw z czerwonymi, zielonymi i innego koloru paskami. A potem już całe dwa miesiące wakacji. Nawet chyba troszkę więcej to wyjdzie kalendarzowo. Przy mikrofonie Tomek Wandel, witam serdecznie. Zapraszam na poranny program Radia Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Trędowaty nie powinien był zbliżać się do innych. Pewnie dlatego święty Mateusz podkreśla, że podszedł do Jezusa w wielkim tłumie. Co nam mówi postawa tego człowieka? Po pierwsze, każdy ma prawo przyjść do Jezusa, niezależnie czy to się komuś podoba. A do tego potrzeba odwagi. Trędowaty nie wiedział, czy tłum go nie przepędzi. Po drugie, czasem dobrze jest przyznać się do swojej choroby przed innymi, by mogło przyjść uzdrowienie, wolność od uważania siebie za gorszego. Po trzecie, modlitwa prośby może być prosta. Jeśli chcesz, możesz, oczyść mnie. Czego może mnie nauczyć postawa trędowatego?

She's so high, prosto ze Skandynawii, Kurt Nielsen. O, temperatury to będą high, dzisiaj high, jutro high, a w niedzielę very, very high, bo aż 42 stopnie są prognozowane. Dwa dni temu prognoza temperaturowa na niedzielę to było tylko 40 stopni tylko. Teraz już 42 stopnie, aż się boję spoglądać i monitorować tę prognozę, bo zaraz może okazać się, że 45 stopni będzie w niedzielę. No zobaczymy, proszę się nawadniać, proszę się wychładzać i proszę przede wszystkim nie wychodzić z domu. Prezydent Poznania wspaniałomyślnie przeniósł obchody Poznańskiego Czerwca z placu Adama Mickiewicza do wnętrza auli UAM i bardzo dobrze, bo przecież wśród weteranów są prawie sami starsi ludzie, a wiadomo, że starsi ludzie muszą w te upały uważać szczególnie. Grupa Roxette Joyride teraz u nas na zegarze 15 i pół minuty po 6:00 tu Radio Emaus. Hello.

Jeśli macie już skonkretyzowane plany wakacyjne, no to proszę bardzo się ze mną podzielić. 601 077 033. Proszę napisać, gdzie się wybieracie. Ja w tym roku preferuję turystykę europejską. To tyle mogę wyznać na ten moment. I mam nadzieję, że mój ride będzie joyride, tak jak to śpiewa duet Roxette. A tym razem śpiewałem we dwójkę i Per Gessle i nieodżałowana Mary Fredriksson. Piątek, 26 czerwca, dziś imieniny Pawła, Jana, Dawida, Andrzeja, Jeremiego, Pelegi, Jeremiasza, Edburga i Maksencjasza. Maksencjusza czy Maksencjasza? Maksencjusza jednak. Jak powiedziała onegdaj Agnieszka Osiecka, młodość jest potwornie ciężkim przypadkiem i chyba nie ma nikogo, kto by z tego wyszedł bez powikłań. No bardzo to mądre, co powiedziała Agnieszka Osiecka. W październiku będziemy świętować 90. rocznicę jej urodzin. 20 po 6.

0: Kto lubi te francuskie piosenki? Jeszcze jedna pojawi się u nas śpiewana po francusku parę minut po siódmej przy okazji kalendarium zaśpiewa Garou, bo Garou dzisiaj świętuje swoje urodziny. Kalendarium 7.10, 6.45, czyli jeszcze w tej godzinie sprawdzimy jakość powietrza. 7.45 to rzecz jasna przegląd prasy. O 8.30 natomiast w studiu Radia Emaus pojawi się gość Szymon Wojdo, dzisiaj z Wildeckiej Inicjatywy Lokalnej Wildzianie. Tematem rozmowy będzie, jak się można domyślać, 70. rocznica wydarzeń czerwca 56 i o 9.15 zapraszam na konkurs filmowy. Dziś akurat konkurs filmowy nie będzie dźwiękowy, będzie za to jedno bardzo ważne pytanie, lokalne pytanie.
1: Wszystko będzie dobrze, wszystko będzie dobrze, wszystko kłamstwa.
0: No co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Krzysztof Zalewski.

0: Reklama.
1: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
2: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Daryl Stormer jak zwykle zagrał przepiękne solo na gitarze, równie cudownie zaśpiewali Phil Collins i Philip Bailey. Phil Collins dodatkowo jeszcze tam podłożył te swoje traki perkusyjne, bardzo charakterystyczne zresztą. Czerwiec mokry po zimnym maju, chłopom w jesieni będzie jak w raju. Czerwiec, końcówka przynajmniej, jest bardzo upalna. W długoterminowej prognozie pogody nie widzę opadów deszczu, przynajmniej przez najbliższych parę dni. Natomiast widzę wysokie temperatury, bardzo, szczególnie w niedzielę, które to mnie przerażają. Najwyższe temperatury, które przeżyłem, to było parę lat temu w Rzymie. Tam było 39 stopni, a w najbliższą niedzielę według najświeższej prognozy ma być aż 42 stopnie. Za 25 minut minie 7. Chciałoby się powiedzieć byle do zimy, no ale przecież tak długo czekaliśmy na lato, że grzechem byłoby mówić coś takiego. Słuchacie porannego programu Radia Emaus, piątek, 26 czerwca.

0: Natalia Kukulska, czy ona jest? Jeszcze jedna Natalia zaśpiewa w tej godzinie. Kto to taki będzie? Czy to będzie to może Natalia Oreiro? Przekonacie się za kilkanaście minut, a może troszkę nawet wcześniej. Jaka jest jakość powietrza? O tym przekonacie się za niecałe 4 minuty już.
1: Radio Emaus.
0: No bo wtedy mam w planie zajrzeć do naszego czujnika smogu.

0: smogu.
1: Według specjalistów jakość powietrza jest dzisiaj akceptowalna dla większości osób, czyli jest umiarkowana. Osoby wrażliwe jak zwykle mogą odczuwać niewielkie lub umiarkowane objawy po dłuższym przebywaniu na zewnątrz. Pojawiło się pomarańczowe ostrzeżenie. Wiadomo, upały nadciągają. Właściwie upały już w tej chwili są. Niektórzy mówią ukropy. Też dobre określenie. Albo skwiera. Jeszcze lepsze określenie. Drobne cząstki stałe PM2,5, cząstki PM10 są na poziomie umiarkowanym. Na poziomie znakomitym jest ozon przygruntowy i dwutlenek azotu.

0: Reklama.
1: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złota Nioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Piątek, 26 czerwca, minęła siódma.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Główne obchody 70. rocznicy poznańskiego czerwca przeniesiono z powodu upałów. Sanktuarium Matki Bożej w Wieleniu Zaobrzańskim zaprasza na doroczny odpust. Główny inspektor sanitarny ostrzega przed skutkami upałów. Główne uroczystości 70. rocznicy poznańskiego czerwca zostały przeniesione. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak po rekomendacjach zespołu zarządzania kryzysowego zdecydował, że niedzielne obchody zamiast na placu Mickiewicza odbędą się w auli uniwersyteckiej. Ma to związek z prognozowanymi upałami. Temperatura tego dnia może sięgnąć 40 stopni Celsjusza. Ze względu na planowany udział prezydentów Polski, Litwy, Łotwy i Estonii, obiekt musi zostać dokładnie sprawdzony przez Służbę Ochrony Państwa. SOP podejmie decyzję, ile osób ostatecznie będzie mogło wejść do auli. Dyrektor gabinetu prezydenta Poznania Patryk Pawełczak zaznacza jednak, że najprawdopodobniej będą to wyłącznie osoby posiadające wcześniejsze zaproszenia.
3: Być może dlatego, że infrastruktura się buduje, no nie możemy tego zatrzymać, infrastruktura się buduje. Będzie zapewniony sygnał z tego, co się odbywa na auli, na ekranie, natomiast cały czas wskazuje, że te inne osoby tak samo są narażone na te czynniki atmosferyczne i tam też nie ma zacienienia.
2: Pozostałe punkty programu, z wyjątkiem przemarszu po mszy świętej w kościele Ojców Dominikanów, odbędą się zgodnie z planem. Na uczestników w ciągu dnia będą czekać klimatyzowane autobusy, namioty oraz woda. Organizatorzy pracują również nad tym, by wszystkie uroczystości przebiegły jak najsprawniej.
1: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
2: W sobotę rozpoczyna się odpust w Sanktuarium Matki Bożej Ucieczki Grzeszników w Wieleniu Zaobrzańskim. Będzie to okazja do modlitwy i spotkania wspólnoty wiernych. Przez najbliższy tydzień pielgrzymi każdego dnia będą wypraszać łaski w różnych intencjach, mówi kustosz sanktuarium ksiądz kanonik Marian Szymański.
4: Tradycyjnie w pierwszym dniu odpustu pragniemy naszą modlitwą otoczyć ludzi ciężkiej pracy, przede wszystkim rolników. Bardzo się cieszę, że w uroczystej sumie o godzinie 11:15 będzie przewodniczył ksiądz biskup Szymon Stółkowski, który jest wiadomo ordynariuszem diecezji płockiej.
2: Przyszłą niedzielę, 5 lipca, sumę odpustową o godzinie 11:15 odprawi arcybiskup Zbigniew Zieliński, a mszę o godzinie 17:00 arcybiskup senior Stanisław Gondecki.
1: Informacje z Poznania.
2: Już jutro rozpoczną się prace torowe na ulicy Zamenhofa oraz na północnej części Ronda Starołęka i po zachodniej stronie Ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego. Te remonty spowodują zamknięcie dla ruchu tramwajowego trasy pomiędzy rondami Rataje i Starołęka oraz trasy od Ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego do Junikowa. W związku z tym tramwaje linii 7, 12 i 13 będą kursowały zmienionymi trasami. Tak samo jak autobusy linii 174, 184, 190, 217 i 218. Dodatkowo między Grunwaldzką a Rondem Jana Nowaka Jeziorańskiego będzie kursować zastępcza linia autobusowa T6. Prace potrwają do końca lipca.
1: Informacje z kraju.
2: Przed nami upalne dni z temperaturą powietrza przekraczającą 30 stopni Celsjusza. Główny inspektorat sanitarny ostrzega przed zbyt długim przebywaniem na słońcu. Może to doprowadzić do przegrzania i odwodnienia organizmu, a w konsekwencji do udaru słonecznego lub cieplnego. Najbardziej narażone są małe dzieci i osoby starsze, jednak przy tak wysokiej temperaturze wszyscy musimy zachować ostrożność, mówi Marek Waszczewski, rzecznik prasowy inspektoratu.
5: Oczywiście wszyscy powinniśmy unikać przebywania na zewnątrz w godzinach, kiedy jest największe słońce, czyli między godziną 10 a 15. Starajmy się unikać wysiłku fizycznego na słońcu, jeżeli tylko mamy taką możliwość. Zawsze też nośmy nakrycie głowy, stosujmy kremy z filtrem UV i nośmy lekką oraz przewiewną odzież. Pamiętajmy o tym, żeby regularnie nawadniać się.
2: Według zaleceń głównego inspektora sanitarnego w czasie dnia należy zasłonić okna w mieszkaniu, aby zmniejszyć nasłonecznienie. Okna lepiej otwierać w nocy, aby przewietrzyć pomieszczenia nieco chłodniejszym powietrzem.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Słońce, które dziś ogrzeje nas do 33 stopni Celsjusza, jest na naszej części nieba od 4.31, najwyżej będzie o 12.38, teraz 19 stopni, ciśnienie umiarkowane około 1020 hektopaskali, wiatr powie dziś słaby, umiarkowany ze wschodu, a najcieplej, czyli to właśnie 33 stopnie, będzie odczuwalne dopiero około godziny 17. Co tam? Odczuwalne będzie pewno wcześniej, a gdy będzie 33 stopnie na termometrze, to pewno będziemy odczuwać około 37-38, tak jak widziałem to na zdjęciu, które nam słuchacz wczoraj około godziny 16 przesłał. Na nasz numer telefonu 601 077 033.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: To 77 dzień roku, 26 czerwca, w kalendarzu piątek, przy mikrofonie Tomek Wandel. Imieninowo pozdrawiam Pawła Jana, Dawida Andrzeja, Jeremiego Pelagie, Jeremiasza Edburga i Maksencjusza. 7 po 7.

0: Bardzo.
1: Kartka z kalendarza.
2: Rok. Ulrich von Jungingen zostaje wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego. A w 1812 roku, 214 lat temu, w Warszawie rozpoczęły się obrady nadzwyczajnego Sejmu Księstwa Warszawskiego, które miało na celu zawiązanie Konfederacji Generalnej oraz proklamowanie przywrócenia Królestwa Polskiego. W roku 1930 w Poznaniu rozpoczął się Krajowy Kongres Eucharystyczny. W roku 1960 udostępniono do zwiedzania okręt Muzeum ORP Burza, zacumowany przy skwerze Kościuszki w Gdyni. W 1976 roku ten okręt został zezłomowany. Jego miejsce zajął inny, Błyskawica. W roku 1960 w Gdańsku, a więc pozostajemy w Trójmieście, odsunięto pomnik Jana III Sobieskiego. Pomnik waży ponad 7 ton, mierzy ponad 8 metrów wysokości, a stoi na Targu Drzewnym, jednym z głównych placów gdańskiej Starówki. W roku 1972 FSO rozpoczęła produkcję modelu Syrena 105. W przeciwieństwie do 104 i 103 drzwi były otwierane już nie pod wiatr, ale z wiatrem. W roku 2009 w Łodzi otwarto halę widowiskowo-sportową Atlas Arena. 10 049. Tyle miejsc jest na trybunach, a Atlas Arena mieści się przy Alei Bandurskiego pod numerem 7. W roku 684, czyli 1342 lata temu, papieżem został Benedykt II. Był nim niecały rok. W roku 1472 działalność rozpoczął pierwszy bawarski uniwersytet w Ingolstadt. W 1843 roku wszedł w życie traktat nankiński, kończący pierwszą wojnę opiumową pomiędzy Wielką Brytanią a Chinami. Na jego mocy między innymi Hongkong przeszedł pod panowanie brytyjskie. W roku 1906, 120 lat temu, na torze w Le Mans odbył się pierwszy wyścig samochodowy o Grand Prix Francji. W 1907 brytyjski Transatlantic Majestic, który był siostrzanym statkiem Titanica, wypłynął z Southampton w swój dziewiczy rejs do Nowego Jorku. Dotarł tam bez problemu. W roku 1935 w III Rzeszy wydano zarządzenie o obowiązkowej 6-miesięcznej pracy na rzecz państwa przez mężczyzn w wieku od 18 do 25 lat. Obowiązek miał być wypełniony przez pracę w Reicharbeitsdienst. W roku 1948, dwa dni po wprowadzeniu radzieckiej lądowej blokady Berlina, uruchomiono amerykański most powietrzny. 29 lat temu ukazała się powieść fantasy Harry Potter i Kamień Filozoficzny autorstwa brytyjskiej pisarki J.K. Rowling. To była pierwsza z 7-tomowej serii książek o Harrym Potterze. Niedługo później Harry Potter zadebiutował na ekranie kinowym. 19 lat temu Benedykt XVI przywrócił tradycyjne zasady wyboru papieża, według których kandydat ma uzyskać 2/3 głosów. Dzisiaj swoje 54. urodziny świętuje kanadyjski piosenkarz Garou.

54. urodziny świętuje dziś Pierre Garand, znany bardziej pod pseudonimem Garou, kanadyjski piosenkarz śpiewający głównie po francusku. Ja myślę, że już teraz mogę wam wyjawić, czego, a właściwie jakiego filmu będzie dotyczył poranny konkurs filmowy. Otóż ten konkurs będzie dotyczył filmu Późne popołudnie. Na razie wczesny poranek, 18,5 minuty po siódmej, gorąco.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
5: Benedicta Dio Onipotent, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
6: Z homilii w czasie mszy świętej w kaplicy w domu świętej Marty. Kościół, jak mówił nam Benedykt XVI, nie wzrasta przez prozelityzm, ale przez przyciąganie, przez świadectwo. A kiedy ludzie, całe narody widzą to świadectwo pokory, łagodności, cichości, odczuwają potrzebę, o której mówi prorok Zachariasz. Chcemy iść z wami. Ludzie czują tę potrzebę wobec świadectwa miłości pokornej, nie narzucającej swej woli, nie samowystarczalnej, ale właśnie pokornej.

Love is a Neighborhood to grupa Foo Fighters. Zwolniliśmy nieco muzycznie, ale poranek cały czas trwa. Poranny program Radia Emaus cały czas trwa. Za 18 minut minie 8. Niebawem przegląd prasy, a teraz piosenka ze słońcem w tytule, ze słońcem i nawet z czerwcem w tytule. Grupa Jamiroquai.

0: Radio Emaus. Poranna prasówka.
1: Zapraszam na przegląd prasy. Zaczynamy od Gazety Wyborczej. Na stronie 13 czytamy o biedach emeryturach kobiet. Jeśli nic nie zmienimy, Polki nie będą w stanie się otrzymać z własnej emerytury, będą zdane na pomoc bliskich lub na opiekę społeczną, mówi dr Marcin Wojewódka z Instytutu Emerytalnego. Obecnie emerytura Polek jest przeciętnie 1650 zł mniejsza niż Polaków. Potężne trzęsienie ziemi nawiedziło w środę w Wenezueli. Raport z tego miejsca w Wyborczej na stronie 9. W Wyborczej również poradnik dla palaczy. Palisz, co musisz wiedzieć, żeby dłużej żyć, to strona 20. W najnowszym numerze Głosu Wielkopolskiego na stronie 4 porady, jak się chronić, gdy upał może zabić i gdzie będzie chłodniej. Dużą część miejsca Głos Wielkopolski poświęca też na 70. obchody poznańskiego czerwca i zamieszcza nigdy niepublikowane zdjęcia, niezwykłą opowieść o życiu w 1956 roku i coś więcej. W najnowszym numerze Newsweeka o partii Tuska jest kilka historii, które składają się na opowieść o partii przeżartej patologiami, mówi polityk KO. W Newsweeku również populista i cynik, który dla pieniędzy i rozgłosu zrobi wszystko, na czym tak naprawdę polega fenomen Krzysztofa Stanowskiego. W Newsweeku również mówi znany rosyjski pisarz, przemoc jest spoiwem Rosji, jesteśmy obsesyjnie zafascynowani władzą. W najnowszym numerze Rzeczpospolitej na stronie 4 i 5 o szpitalach. Szpitale łączą oddziały, konsolidacja ma objąć na razie niektóre szpitale w 9 województwach. Badamy sprawę Szpitala Południowego, deklaruje Bartłomiej Chwielowiec, rzecznik praw pacjenta. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Prywatyzacja powinna prowadzić do sytuacji, w której spółka ma dziesiątki tysięcy akcjonariuszy, a żaden z nich nie sprawuje samodzielnie pełnej kontroli. Na stronie 8 przekonuje Grzegorz Malinowski. Lekarzu, możesz być spokojny, to strona 21. Ujawnienie zarobków lekarzy ułatwi identyfikowanie jednostkowych patologii, ale nie zmieni mechanizmów działania ochrony zdrowia. Zapraszamy do lektury.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest piątek, 26 czerwca, minęła 8.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Arcybiskup poznański Zbigniew Zieliński powołał nową Radę Społeczną. Jesteśmy coraz bliżej porozumienia w sprawie ulokowania stałej bazy wojskowej w Stanów Zjednoczonych w Polsce. Arcybiskup poznański Zbigniew Zieliński powołał nową Radę Społeczną. To tradycja zapoczątkowana przez jego poprzednika, arcybiskupa Stanisława Gondeckiego. Rada składa się z ekspertów z różnych dziedzin. W trakcie każdej trzyletniej kadencji jej członkowie publikują około 10 oświadczeń dotyczących różnych tematów. Tłumaczy sekretarz Rady ksiądz Paweł Deskur.
3: Dotyczyły różnych problemów ważnych życia społecznego, aczkolwiek nie była to straż pożarna, która reagowała na jakieś konkretne wydarzenia, tylko raczej omawiała tematy, które w życiu społecznym kościoła i miasta, regionu się pojawiały i były istotne.
2: Rada powołana przez arcybiskupa Zielińskiego odbyła już swoje pierwsze posiedzenie. Na stronie archidiecezji można przeczytać jej pierwsze oświadczenie poświęcone pojednaniu opartemu na szacunku i trosce. Jesteśmy coraz bliżej porozumienia w sprawie ulokowania stałej bazy wojskowej Stanów Zjednoczonych w Polsce, mówił w stolicy Wielkopolski poseł Krzysztof Paszyk z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Według informacji podawanych przez Wirtualną Polskę Rzeczpospolitą, Amerykanie mają wybrać między Poznaniem a Wrocławiem. Liczymy, że politycy amerykańscy zdecydują się na Wielkopolskę, podkreślał poseł PSL.
4: Już podejmujemy takie kroki, uważamy, że nasz region ma wszelkie do tego cechy i wszelkie korzystne czynniki, zarówno infrastrukturalne, zarówno już jeśli chodzi chociażby o Krzesiny, o Powic, doświadczenia też logistyczne w utrzymywaniu wojsk amerykańskich, że jak najbardziej jest do tego predysponowany, a to też dla nas, dla Poznania, dla Wielkopolski byłoby przeniesienie o kilka poziomów bezpieczeństwa też regionu i jego mieszkańców.
2: Relacje ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem wojny Pitem Hegsethem ułatwiają negocjacje, dodaje Krzysztof Paszyk.
4: Ta sekwencja listu wysłanego 29 maja do Pita Hegsetha, w ślad za tym decyzja rządu polskiego o koordynacji i przygotowaniach, bo to jest nie tylko finansowanie, ale to jest całe przedsięwzięcie, które wymaga właśnie ścisłej koordynacji, doprowadziło nas do tej ogłoszonej w zeszłym tygodniu informacji przez stronę amerykańską.
2: Budowa nowej infrastruktury pod stałą bazę Stanów Zjednoczonych ma kosztować Polskę od 10 do 12 miliardów złotych. W bazie ma stacjonować 5 tysięcy żołnierzy. Oznaczałoby to wzrost amerykańskiej armii w Polsce do 15 tysięcy osób.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Przed nami bardzo upalny weekend, apogeum temperaturowe ma być w niedzielę, będzie ponad 40 stopni, dziś maksymalnie tylko 33 stopni Celsjusza, to też jest bardzo wysoka, bardzo niebezpieczna temperatura, proszę na siebie uważać. Dane meteo na ten moment to 21 stopni na termometrze i 1020 hektopaskali na barometrze.
1: Dobre radio na dobry dzień.

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii, Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur to dni ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. W Azerbejdżanie dzisiaj Święto Sił Zbrojnych, a na Madagaskarze i w Somalii Święto Niepodległości. To wszystko 26 czerwca w piątek, to 177 dzień roku. Będę dzisiaj z wami do godziny 10. Zapraszam serdecznie przy mikrofonie Tomek Wandel.

0: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus zszedł z góry, postępowały za nim wielkie tłumy, a oto podszedł trędowaty i upadł przed nim, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. Jezus powiedział do niego: Uważaj, nie mów o tym nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich.
1: Trędowaty zbliża się do Jezusa, przekraczając granice strachu i odrzucenia. Podchodzi w głębokiej pokorze, świadomy Jego mocy. To nie jest zwykła prośba o cud, ale akt całkowitego zawierzenia, uznanie, że ostateczna decyzja należy do Mistrza. Odwaga i otwartość trędowatego spotkają się z bezwarunkową miłością i uzdrawiającą mocą. Jezus odpowiada natychmiast, pokazując, że Bóg działa tam, gdzie człowiek przestaje kurczowo trzymać się własnych rozwiązań i naprawdę Mu ufa. Pomyśl, na ile potrafię oddać Bogu moje decyzje i pozwolić Mu działać.
2: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio.

Cry Me a River to Justin Timberlake, który jest doskonałym wokalistą, doskonałym tancerzem, nieco gorszym aktorem. Jest 14 po 8 w naszym porannym programie, 8.30. Rozmowa z naszym gościem. Będzie nim dzisiaj Szymon Bojda z Wileckiej Inicjatywy Lokalnej w Wildzianie. Oczywiście będziemy rozmawiać, Lilia Łada będzie rozmawiać o poznańskim czerwcu 1956, a po 9.15 zapanuje u nas późne popołudnie. Zaproszę Was wtedy na konkurs filmowy. Do wygrania oczywiście zaproszenie do Multikina. Zapraszam do udziału.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Tu Radio Emaus, jest 8.30.
4: Poranny gość.
6: Porannym gościem Radia Emaus jest dzisiaj Szymon Bojdo z Wildeckiej Inicjatywy Lokalnej Wildzianie. Będziemy mówić o czerwcu 56 roku, a właściwie o 70. rocznicy czerwca, bo na Wildzie bardzo wiele się z tego dzieje. Także jeśli ktoś by pomyślał, że jeśli rocznica czerwca to tylko Łazarz albo tylko Jeżyce, no to się bardzo pomylił. Dobrze mówię, prawda?
7: Dzień dobry, miło u was znów gościć. Ja myślę, że Jeżyce... No tak, Jeżyce tak, ale Łazarz nie za bardzo. Na Wildzie gdzie się wszystko zaczęło i dlatego my pamiętamy o tym, bo też mieszkamy na Wildzie i już od kwietnia właściwie upamiętniamy, w jakiś sposób przypominamy sobie o tej 70. rocznicy.
6: Upamiętnianie było tak bardzo szeroko zakrojone, bo wiem, że na przykład był konkurs na plakat i te plakaty wypadły bardzo pięknie, prawda?
7: Bardzo pięknie, w ogóle bardzo wiele prac spłynęło do nas i wybraliśmy trzy rzeczywiście takie, które zostały wyróżnione, czy też nagrodzone. Pierwszą nagrodę otrzymała pani Aleksandra Górecka. Okazało się później, że osoba z naszego Fyrtla, więc bardzo się z tego cieszymy. Ten plakat przedstawia taką szczelinę w murze, która układa się w liczbę 1956. On ma tytuł Blizna Miasta. Myślę, że jest bardzo wymowny i nawiązuje również do tego, że rzeczywiście mury, kamienice, bruki, ulice, Wildy pamiętają i są częścią tej historii, a również i Wildzianie, i całe miasto. Myślę, w jakiś sposób te 70 lat temu pękło po prostu pod naporem z jednej strony wołania o sprawiedliwość robotników, a z drugiej tej niesprawiedliwości, która pogwałciła tę potrzebę i to wołanie, więc to pęknięcie też między nami, prawda? Ono jest do dziś widoczne, ale myślę, że dobrze to też oddaje atmosferę tamtego czasu.
6: Zdecydowanie i budzi bardzo interesujące refleksje, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, prawda?
7: No ja myślę, że w ogóle w różnych działaniach, które ja też osobiście podejmuję, żeby upamiętnić czerwiec 56, chcę pokazywać, że to nie jest tylko historia sprzed 7 dekad, ale te idee i to wszystko, o co walczyli poznańscy robotnicy, jest aktualne do dzisiaj. I w naszym projekcie Wildzian złożyło się na to przygotowanie poznańskich przewodników miejskich, żeby mogli oprowadzać po naszej dzielnicy i pokazywać po prostu palcem te miejsca, gdzie działy się konkretne wydarzenia. To jak wspomnieliśmy, był konkurs na plakat, ale mieliśmy też dużo inicjatyw dla ludzi młodych, bo to jest przecież podstawa tego, żeby pamiętano i żeby przenosić tę pamięć później. Stworzyliśmy grę terenową pod tytułem Zaczęło się na Wildzie. Można jeszcze odebrać takie specjalne drukowane karty, więc w tę terenową grę można wyjść, nie wiem, z klasą, z grupą przyjaciół i rzeczywiście zobaczyć te miejsca. Były spacery dla młodych ludzi z przewodnikiem właśnie, żeby pokazać im, gdzie wydarzały się te wszystkie wydarzenia. I mieliśmy też warsztaty animacyjne, chodzi o animację filmową. Młodzi ludzie, najmłodsi właściwie, stworzyli taki teledysk pod tytułem Czerwcowi Robotnicy i w tę sobotę o godzinie 14 będzie można go zobaczyć na Wildzie, zobaczcie na naszych platformach społecznościowych konkretnie gdzie. No i właśnie w tę sobotę od 15 do 18 mamy taki piknik, wspólny stół. I w niedzielę jeszcze niedzielny spacer wildecki po Wildzie. Mam nadzieję, że nas nie spali słońce.
6: No, zapowiedziałeś, że będzie to spacer przed południem, więc miejmy nadzieję, że te 20 kilka stopni jeszcze wtedy będzie i będzie ta taka przyjemna temperatura do spacerowania.
7: Tak, ruszamy o 11, także myślę, że uda się w jakiś sposób przejść.
6: Jeszcze przejść.
7: Tak, jeszcze też dlatego, że o 13 zaczynają się jest kolejny etap wydarzeń rocznicowych przy bramie HCP, więc tam pewnie będzie trochę zamieszania, ale mamy nadzieję, że przejdziemy. Te spacery cieszą się ogromną popularnością i bardzo wielu ludzi, nawet jeżeli już jest jakiś temat, który kiedyś był, to przychodzi, ale myślę, że ten czerwcowy będzie szczególnie ciekawy.
6: To na pewno. A gdzie się odbędzie w takim razie ten piknik, ten wspólny stół?
7: Można powiedzieć, że w takim wyjątkowym miejscu, gdzie grupy robotników też się rozdzieliły na dwie części, bo ulica Wierzbięcice i Górna Wilda łączą się na rynku wildeckim i tak rozwidlają właśnie. I my się spotykamy nie na samym rynku wildeckim, ale na placu Marii Skłodowskiej-Curie.
6: Czyli obok.
7: Plusem jest to, że są drzewa tam, prawda? Więc mamy nadzieję, że ten wspólny stół będzie w takiej bezpiecznej atmosferze. No i właśnie co to ma być? To ma być spotkanie przy stole. Ten wspólny stół ma nazwę Chleba i Wolności, czyli te hasła, z którymi szli też poznańscy robotnicy. I nie chodzi tu bynajmniej o jakieś takie piknikowanie, powiedzmy takie, no, prawda, letnie i w lekkiej atmosferze. To znaczy my będziemy się cieszyć z tego, że jesteśmy ze sobą, ale też te wspomnienia, będziemy starali się tę opowieść o czerwcu tam kontynuować, a myślę, że też w kontekście tego, co słyszeliśmy ostatnio a propos hasła żądamy chleba i tak dalej, nie będę tutaj
6: tak,
7: tego
6: to
7: rozwijać, to myślę, że warto ten wspólnotowy wymiar też takiego świętowania, upamiętniania kontynuować. Tam będą też warsztaty z robienia nadruków na koszulkach, na torbach, dlatego zachęcamy, żeby przynieść ze sobą też jakąś koszulkę, czy też torbę, na której będzie można sobie własny swój szablon odbić, tak też nawiązujący do czerwca 56. No i ten piknik, to spotkanie będzie też finałem akcji, do której zapraszaliśmy przez cały czerwiec. Prosiliśmy mieszkańców Wildy, żeby na swoich balkonach, ogródkach i wszędzie tam, gdzie można wyeksponować, pokazali biało-czerwoną, ale w wyjątkowej formie, czyli kwiatów białych i czerwonych, które się właśnie będą układały w naszą polską flagę. Na tym spotkaniu będzie finał tej akcji, który będzie polegać też na tym, że otrzymamy takie właśnie kwiaty w tych kolorach, więc no myślę, że to taki ładny gest też dla wszystkich.
6: Zdecydowanie tak. I już sobie wyobrażam ten spacer ulicami Wildy, gdzie wszystkie balkony toną w ferii białych i czerwonych kwiatów. To będzie piękne.
7: Są takie miejsca, ale też ja w rozmowie w internecie z osobami, które mówiły, jejku, dlaczego nie napisaliście wcześniej, no bo ci, co mają balkon czy ogródek, wiedzą, że te kwiaty się dobiera wcześniej. No więc ja odpowiadałem, że to też o te ferie nie chodzi. Jak się postawi 2, 3, 4 takie kwiaty, to już będzie taki symboliczny, ładny gest. I widzę, że są miejsca, gdzie rzeczywiście to się pojawia.
6: To jest piękne.
7: A oprócz tego te plakaty, ten plakat główny, który, jeżeli chodzi o ulicę też, co można zobaczyć, w wielu punktach usługowych, sklepach, w witrynach po prostu, Wildy, ten plakat można zobaczyć. Wielu ludzi się w ogóle nas pyta, czy mogą sobie taki do domu, do swojej jakiejś takiej kolekcji przyjąć, no i staramy się odpowiadać też na to zapotrzebowanie, bo jest naprawdę taki wymowny. Mhm.
6: Jeszcze mieliśmy wspomnieć o spektaklach teatralnych, bo one są również poświęcone czerwcowi, odbywają się w plenerze, no i są na Wildzie.
7: Tak, bo ja jestem w dwóch osobach dzisiaj, nie tylko jako członek Stowarzyszenia Wildecka Inicjatywa Lokalna Wildzianie, ale też pracownik Teatru Ósmego Dnia i my mamy jako teatr, ale też myślę jako państwo, jako widzowie, niesamowite szczęście, że możemy pokazać w sobotę spektakl w tym miejscu dokładnie, gdzie czerwiec 56 się rozpoczął. W zakładach Hipolit Cegielski Poznań HCP. To jest miejsce, które jest teraz zakładem zbrojeniowym, więc bardzo trudno jest się nam dostać, dlatego bardzo byliśmy wdzięczni panu prezesowi HCP za to, że wyraził zgodę na to, żebyśmy na jednym z placy mogli pokazać bardzo widowiskowy, piękny, poruszający spektakl Stukot Czerwiec 56. Kto się interesuje światem teatralnym, może pamiętać, że spektakl o tym tytule był pokazywany 10 lat temu na 60. rocznicę czerwca na ulicy Młyńskiej, więc tam tak zwany site specific było dokładnie tam, gdzie się działy te wydarzenia, razem z takim odniesieniem do aresztu wtedy centralnego więzienia, gdzie było takie zdobycie Bastylii właśnie naszej poznańskiej. Tym razem w tym symbolicznym, wyjątkowym miejscu to już jest trzeci spektakl plenerowy Teatru Ósmego Dnia, który na przykład spektakl o mecenasie Hejmowskim mieliśmy przy ulicy Hejmowskiego, więc...
6: Tak, na tyłach prokuratury.
7: Tyłach prokuratury to nas też bardzo wzruszyło i widzowie opowiadali, że dla nich to było niesamowite przeżycie, a myślę, że to, co się stanie w sobotę o 22:00, już słońce będzie po zachodzie, będą projekcje, będzie światło, będzie muzyka, także częściowo grana na żywo. I taki bardzo żywiołowy, ale też refleksyjny spektakl. I ten spektakl akurat pokazuje, tak nawiązując też do naszego wildeckiego plakatu ze szczeliną miasta, pokazuje właśnie, jak Poznań jako miasto właśnie wzięło udział w tym wydarzeniu. Nie omijamy oczywiście historii pojedynczych osób, ludzi młodych, którzy z różnych powodów stali się częścią tych wydarzeń, ale właśnie to miasto, ten stukot tytułowy, czyli uderzanie butów z drewnianą podeszwą, okuloków, tak po poznańsku się na nie mówiło, wywierało ogromne wrażenie i do tego dźwięku nawiązujemy. Dźwięku, co jeszcze powiem na koniec może, że wildzianie starsi doskonale pamiętają. I ci, którzy żyli, nawet jak byli dziećmi w tamtym czasie, to właśnie ten dźwięk okuloków, który na Wildzie był jeszcze w ciszy. Te okrzyki, śpiewy.
6: Pierwsza zmiana, która jechała przed 6 rano.
7: Tak, czyli
6: to
7: zmiana,
6: to się...
7: która była, wyszła razem z tymi, którzy przyjechali na 6. I oni, kiedy wyszli z ówczesnego ZISPO, to mniej więcej do centrum szli w ciszy. To nie, te hasła, te okrzyki, te śpiewy, pieśni patriotycznych i kościelnych, to jest dopiero centrum miasta.
6: A do tej pory było tylko słychać stukot drewniaków.
7: Tak jest, stukot okuloków.
6: Coś niesamowitego.
7: Mamy też takie świadectwo zebrane pani, która pracowała w laboratorium HCP, która mówiła, że ona przyszła w ten dzień do pracy, do swojego laboratorium i nagle była bardzo zdziwiona, bo usłyszała tykanie zegara, którego nigdy wcześniej nie słyszała, bo przecież taka fabryka z maszynami, kiedy działała, była bardzo głośna, prawda? Usłyszała to tykanie zegara,
6: już
7: bardzo symboliczne
6: że coś się
7: też.
6: Dzieje.
7: Tak, dokładnie. A musiała jeszcze iść do swoich dzieci, odebrać je z przedszkola i bała się, że nie kupi chleba. To wraz koleżanka jej podpowiedziała i wraz z koleżanką poszli do takiego socjalnego miejsca, gdzie robotnicy trzymali kanapki, bo już wiedziały, że oni raczej nie wrócą i dla tych swoich dzieci wzięły po prostu z tego, co robotnicy przynieśli sobie na śniadanie. Tych sznytek pewnie ubogich,
6: historia.
7: Ale tak, takie udało nam się też, tworząc spektakle, tworząc projekt Wildeckie ulice pamiętają, takie różne historie zebrać.
6: Gdzie dokładnie będzie się odbywał ten spektakl? Jak tam widzowie mają trafić?
7: Jeżeli państwo na pewno kojarzą główną bramę HCP, tą z napisem właśnie Hipolit Cegielski Poznań, to przez tą bramę będziemy wchodzić. Bardzo jest ważne, żeby mieli państwo dowód osobisty albo dowód, e-dowód, dlatego że wspomniałem, jaki jest ten zakład teraz.
6: Jeżeli brama przy szpitalu, tak?
7: Brama przy szpitalu, właśnie. Jeżeli będą państwo jechać tramwajem, to ten przystanek się nazywa HCP, więc zapraszam.
6: Trafić.
7: Po prostu można tam wysiąść.
6: Historie fascynujące. Jak widać, Wilda się dopiero rozkręca, jeśli chodzi o obchody Poznańskiego Czerwca i będzie się tam bardzo dużo działo. Warto, myślę, się tam wybrać koniecznie, zwłaszcza na spektakl, mimo że godzina 22 to już dla niektórych jest środek nocy. Ale warto i warto też pamiętać o tym właśnie wydarzeniu, o 70. rocznicy Czerwca 56. A przepięknie opowiadał nam dzisiaj o niej pan Szymon Bojdo z Wildeckiej Inicjatywy Lokalnej Wildzianie, no i z Teatru 8 Dnia.
7: Dziękuję.
4: Poranny gość.
5: Rozmawiała Lilia Łada.

0: Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Minęła dziewiąta.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Poznaniacy będą się mogli słodzić w zdrojach wodnych. Prawie 1 000 000 zł na ratowanie żywności w Wielkopolsce. Podczas upałów pogarsza się jakość powietrza, przestrzega polski alarm smogowy. Najbliższy weekend w Poznaniu termometry mogą wskazać nawet 39 stopni Celsjusza. Mieszkańcy, którzy szukają ochłody na ulicach miasta, będą mogli skorzystać z sieci zdrojów wodnych, mówi Przemysław Ciupka z poznańskiego Akwanetu.
3: One znajdują się w takich lokalizacjach jak parki Chopina, Jana Pawła II, Park Sołacki, ale też przy moście Jordana na Ostrowie Tumskim, przy skwerze Łukasiewicza, przy starym ZOO w Poznaniu na Jeżycach, przy stacji kolejki Maltanka, a także przy parku Jasińskiego.
2: Dostępne są także mgławice. To specjalne słupki, które po przyciśnięciu przycisku rozprowadzają chłodną mgiełkę, zużywając przy tym niewiele wody.
3: Je można znaleźć w takich miejscach jak Park Wilsona, Pomnik Starego Marycha, Plac Adama Mickiewicza, Rondo Śródka, Międzynarodowe Targi Poznańskie, inne duże ronda w Poznaniu jak Ronda Kaponiera czy Rataje i jeszcze w kilku innych lokalizacjach, a także pojedyncze sztuki w Mosinie, Murowanej Goślinie, Koziegłowach, Luboniu czy Puszczykowie.
2: W związku z upałami Akwanet apeluje również o podlewanie ogrodów wyłącznie nocą lub wczesnym rankiem, by uniknąć spadków ciśnienia wody w sieci.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Blisko 1 000 000 zł samorząd województwa wielkopolskiego przekaże organizacjom pozarządowym z regionu na ratowanie żywności przed zmarnowaniem. Przekazana dotacja to efekt konkursu Transport, dystrybucja i magazynowanie żywności uratowanej przed zmarnowaniem w latach 2026-2027. Najwięcej funduszy otrzyma Bank Żywności w Koninie, Wielkopolski Bank Żywności oraz Pilski Bank Żywności. Każda z organizacji została dofinansowana w wysokości 170 tysięcy złotych. Te pieniądze są przeznaczone między innymi na budowę jadłodzielni, mówi wicemarszałek Wielkopolski Krzysztof Grabowski.
4: Dzięki środkom z budżetu województwa 41 takich jadłodzielni w Wielkopolsce powstało. Dofinansowujemy zakup małych mobilnych kuchni warsztatowych. 112 umów już w tym roku zostało podpisanych, ale jeszcze kolejny konkurs jest w trakcie rozstrzygania. Natomiast generalnie zależy nam na tym, żeby promować niemarnowanie żywności, bo problem społeczny jest olbrzymi na całym świecie.
2: Leszczyński Bank Żywności, który również dostał pieniądze, wykorzysta je na transport, mówi członkini stowarzyszenia Katarzyna Jaśkowiak.
5: Codziennie wyjeżdżamy w 7-8 tras. 2 są rano, 5 jest 6 po południu. Każda trasa ma około 30-40 marketów. Takim łańcuszkiem to pokonujemy i zbieramy żywność, którą w nocy przetwarzają dziewczyny, czyli segregują odpowiednio do lodówek, do zamrażarek, do towarów świeżych, żeby rano kolejna zmiana dziewczyn, czyli wolontariuszy, komponowała z tego paczki żywnościowe, które są przekazywane podopiecznym.
2: W Polsce marnuje się rocznie około 5 milionów ton żywności. Za ponad połowę tej liczby odpowiadają konsumenci.
6: Ja.
2: Andrzej Poczobut, więziony latami na Białorusi, polski dziennikarz, aktywista i działacz Związku Polaków na Białorusi, został uhonorowany nagrodą Stukot 56 Odgłosy Czerwca w kategorii za wolność. Oprócz Andrzeja Poczobuta tegorocznymi laureatami zostali również w kategorii Oboga brat Marek Durski z Międzynarodowej Ekumenicznej Wspólnoty Steze za dawanie szczególnego świadectwa wiary, otwartość oraz wieloletnią opiekę nad uchodźcami i migrantami, a w kategorii za Prawo i Chleb Fundacja imienia doktora Janaszka Podaj Dalej z Konina, realizująca niespisany testament swojego patrona poprzez mądre, pełne godności i nowatorskie wspieranie osób z niepełnosprawnościami w drodze do samodzielnego życia.
1: Informacje z kraju.
2: Podczas upałów pogarsza się jakość powietrza. Rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego Piotr Siergiej wyjaśnia, że zagrożeniem staje się ozon, który w wysokim stężeniu jest trujący. Zagrożenie to dołącza do innych niebezpiecznych zanieczyszczeń.
7: W taką pogodę mamy dużą emisję również ozonu i tutaj słońce jest przyczyną tego, czyli do jednego czynnika, jakim jest dwutlenek azotu, który i tak już jest szkodliwy, dokłada się jeszcze podwyższony poziom ozonu, a do tego pamiętajmy, wciąż mamy pyły zawieszone, czyli to wszystko, co emitują stare diesle, ścierające się opony, ścierające się klocki hamulcowe. Mamy koktajl toksycznych substancji, które wpływają na nasze zdrowie.
2: Ozon podrażnia drogi oddechowe i błony śluzowe. Może powodować problemy z oddychaniem, pieczenie i łzawienie. Podczas największych upałów należy więc unikać miejsc o nasilonym ruchu samochodowym i ograniczać uprawianie sportu na świeżym powietrzu.
0: Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
8: Hartmut, zwany antycyklonem, to on właśnie jest odpowiedzialny za te upalne klimaty, z którymi mamy do czynienia przez najbliższych parę dni. Wysokie, a nawet bardzo wysokie temperatury nas nie opuszczą. Dziś maksymalnie 33 stopnie zobaczymy na termometrze, ale czuć będziemy, jakby było znacznie więcej. Ciśnienie dziś będzie raczej stabilne. Teraz 1019 hektopaskali.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Poranny konkurs.
1: Dzisiaj w Multikinio mini-maraton Superman i Supergirl. Filmy o tych właśnie tytułach będzie można zobaczyć, a to są filmy z kultowymi bohaterami, nawet super bohaterami. W kinie na obsasach, natomiast w Multikinie już 1 lipca, czyli w środę, film Zaproszenie w reżyserii Olivia Wilde. To pełna napięcia i nieoczywistych sytuacji opowieść o małżeństwie, którego pozornie uporządkowane życie zaczyna się komplikować po spotkaniu z tajemniczymi sąsiadami. No muszę przyznać, że brzmi bardzo intrygująco. W filmie występują m.in. Penelope Cruz, Edward Norton, no i sama reżyserka Olivia Wilde. Dziś w konkursie do wygrania podwójne zaproszenie do Multikina, które można wykorzystać albo na kino na obcasach w najbliższą środę, albo na mini maraton już dziś. Szczegółowy program, rozkład godzinowy i tak dalej możecie znaleźć jak zwykle na stronie www.multikino.pl. Czas przejść do konkursu. Mamy jeszcze poranek, ale na chwilę niech nam zapanuje późne popołudnie, bo dzisiaj chciałbym was zapytać o polski dramat psychologiczny w reżyserii Aleksandra Ścibora-Rylskiego Późne popołudnie z roku 1965. W rolach głównych m.in. Magdalena Zawadzka i Franciszek Pieczka, a pytanie jest bardzo proste. Gdzie ten film został nakręcony? 71-48 w treści wiadomości proszę wpisać słowo Emaus, a potem kropka, potem imię i nazwisko. No i proszę oczywiście na końcu dopisać odpowiedź na moje pytanie, gdzie został nakręcony film Późne popołudnie, bo to rok 1964 właściwie, bo w 65 miał premierę. To polski dramat psychologiczny w reżyserii Aleksandra Ścibora-Rylskiego. 71-48 do zdobycia dziś podwójne zaproszenie do Multikina.

Przypomnę pytanie konkursowe, gdzie nakręcony został film Późne popołudnie. Reżyserem jest Aleksander Ścibor-Ryski, a film miał premierę w roku 1965. To polski dramat psychologiczny. 71-48 do zdobycia. Dzisiaj podwójne zaproszenie do multikina. Zapraszam do zabawy.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Reklama.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
2: Po reklamie. Radio Emaus.
3: No tak, a Lilia postanowiła przyjść pół godziny przed swoim serwisowym wystąpieniem, by zachęcić was do tego, by słuchać tych wiadomości jednego pełnych godzinach, prawda?
4: No pewnie.
3: Ale ja mam do ciebie wcześniej pytanie, ponieważ ty z roślinkami jesteś za pan brat.
4: No, tak bywa różnie.
3: No, czy wiesz, co to jest dźwidło olbrzymie? Na przykład?
4: O, no to wszyscy wiedzą przecież.
3: Nie, nie, ja przepraszam, ja wiem, ale dopiero od jakiejś godziny.
4: No, ale na pewno widziałeś też zdjęcie i zrobiło to na tobie ogromne wrażenie.
3: No, większe wrażenie by zrobił pewno na mnie zapach.
4: No to tak, ale na szczęście...
3: Ponieważ zapach dźwidła olbrzymiego przypomina zapach padliny.
4: Jak ktoś nie wie, jak pachnie padlina, to powinien sobie obejrzeć dźwidło... Jak kwitnie, to będzie wiedział.
3: Obejrzeć i powąchać.
4: Tak.
3: A można obejrzeć na przykład na Sumatrze, albo znacznie bliżej, czyli w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, bo właśnie zakwitło tam dźwidło. W ogóle genialna nazwa, uważam.
4: Prawda?
3: Dobrze, to w takim razie teraz zapraszaj do tego, żeby słuchać serwisów informacyjnych. Proszę bardzo.
4: No w pierwszym słowie mojego wystąpienia chciałam powiedzieć, że nie będzie o dźwidle. Bardzo mi
3: przykro. A myślałem, że nie będzie serwisów.
4: No proszę cię, Tomku. Serwisy oczywiście będą. Będą poświęcone wszystkim ważnym sprawom. Będą też poświęcone propozycjom weekendowym, bo jak zwykle w weekend w Poznaniu dzieje się tyle, że nie wiadomo w co ręce włożyć. Ale będą też i poważniejsze tematy. Między innymi brak wody w Środzie Wielkopolskiej. Nie tylko chodzi o to, że mieszkańcy Środy Wielkopolskiej mają problemy z dostawami wody, bo ich wodociągi po prostu nie nadążają, ale chodzi także o to, że ze względu na suszę, jaka panuje w Wielkopolsce, suszę hydrologiczną i to już od kilku lat, to może być początek serii. Wkrótce również inne miejscowości mogą mieć problem z wodą, z dostawami wody i trzeba się na to przygotować. Także jeśli ktoś do tej pory jeszcze wody nie oszczędzał, to powinien się nad tym poważnie zastanowić, bo to już jest nasza rzeczywistość. Będzie także w serwisach o nowym osiedlu przy ulicy Żelaznej, które powstanie. Będzie również o ofercie żywego skansenu na weekend. Oczywiście skansenu w Dziekanowicach. Będzie także o wakacyjnej ofercie dla uczniów. Ofercie kolejowej, bo gdyby ktoś zapomniał, to właśnie rok szkolny się kończy, no i uczniowie zazwyczaj wyjeżdżają w tym czasie na wakacje. Oczywiście jak wygląda koniec roku szkolnego w Wielkopolsce, również będziemy mówili w naszych serwisach informacyjnych. Będzie także o tym, i to chyba będzie dominujący temat podczas dzisiejszych serwisów, wracamy znów do wody, bo będzie o tym, jak sobie samorządy będą radziły z upałami. Przypomnę, że w Wielkopolsce szykuje się ekstremalna fala upałów. Ekstremalna dlatego, że jest nawet szansa na pobicie rekordu Polski w wysokości temperatur. Ten rekord został pobity już ponad 100 lat temu w Pruszkowie w województwie opolskim i on wtedy wynosił 40 stopni i 2 dziesiąte.
3: A to ma być 42, no albo właśnie. Nawet 3.
4: No właśnie, jeśli się uda pobić ten rekord, no to no cóż, no nie będzie to dobra wiadomość dla mieszkańców miast, zwłaszcza, ponieważ tam jest zazwyczaj goręcej. Jakie środki podejmują samorządy, żeby nie było aż tak gorąco, żeby mieszkańcom udało się przetrwać upał w betonowych budynkach, o tym również będziemy mówili w serwisach, ale także będziemy mówili o tym, że no cóż, jeśli można, to lepiej wyjechać za miasto i tam zawsze temperatura jest o te kilka stopni niższa. Oczywiście nie da się zapomnieć o tym, że przecież w ten weekend świętujemy obchody 70. rocznicy Powstania Poznańskiego, czerwiec 56. To jest szalenie ważna uroczystość, szalenie ważna okazja. Będzie się wiele działo z tej okazji w mieście, już się dzieje cały czas, ale będą to także atrakcje plenerowe, no i z których warto oczywiście skorzystać. Mówił o tym Szymon Bojdo z inicjatywy lokalnej Wildzianie, ponieważ wiele z tych wydarzeń dzieje się na Wildzie. I również to sobie można zaplanować na weekend, jeśli ktoś się nie boi upałów, ale jednak mimo wszystko lepiej te upały brać pod uwagę, jeśli będziemy wybierali się gdzieś w plenery.
3: A ja tak sobie patrzę na to dźwidło olbrzymie, się nie mogę nadziwidłować, że ładnie wygląda w sumie. Ładnie się też nazywa Amorphophallus titanum.
4: Nie obraziłeś mnie teraz, nie.
3: To ja tyle, nie, absolutnie. To ja tyle w tym temacie. Dziękuję serdecznie. Najbliższy serwis informacyjny o godzinie 10 i potem do końca dnia o pełnych godzinach.

Crosstown Traffic, czyli korek na skrzyżowaniu po prostu, to Jimi Hendrix, wielki ognisty mańkut. Ja przypomnę już po raz ostatni pytanie konkursowe. W jakim mieście został zrealizowany dramat psychologiczny z roku 1964 w reżyserii Aleksandra Ścibora Rylskiego? Późne popołudnie, 71:48. Konkurs kończymy za około 7 minut.

do Multikina. Filmu Późne Popołudnie w Multikinie raczej nie zobaczymy, ale będzie można w Multikinie dziś na przykład wybrać się na mini maraton z super bohaterami w tle lub też 1 lipca na Kino na Obcasach. To taki cykl doskonałych filmów, który prezentuje Multikino 1 lipca w ramach tego cyklu, w ramach Kina na Obcasach, film Zaproszenie. Panie Wojtku, serdeczne gratulacje. Za chwilę wyślę instrukcję, co zrobić, by odebrać tę właśnie nagrodę.

Piosenka o pociągach, grupa Soul Asylum. Za uwagę dziękuję, Tomek Wandel. Życzę miłego, no i bardzo chłodnego mimo wszystko weekendu. Uważajcie na siebie. Słyszymy się w poniedziałek. A za chwilę przywita się z wami Kuba Antkowiak. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też, to poprosimy.
6: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
8: No to lecimy z tematem. W tym momencie minęła godzina 10:00, czas na najnowsze informacje.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
9: Władze Poznania nie traktują poważnie zmian klimatycznych, uważają członkowie partii Razem. Park miejski w Gostyniu przeszedł metamorfozę. Jest szansa na pobicie rekordu temperatury w Polsce. Poznań nie podchodzi wystarczająco poważnie do problemu zmian klimatycznych. Tak twierdzą członkowie partii Razem, którzy wraz z posłanką Marceliną Zawiszą złożyli wczoraj interpelację do prezydenta miasta w związku z nadchodzącą falą upałów. Pytają, czy w autobusach i tramwajach będzie działała klimatyzacja, w jaki sposób w tych dniach zostanie zapewnione bezpieczeństwo służbom porządkowym oraz czy w poniedziałek urzędnicy będą pracować w skróconych godzinach. Łukasz Garczewski z partii Razem zwraca uwagę, że tak wysokie temperatury będą pojawiać się coraz częściej. Dlatego miasto powinno skupić się na długofalowych działaniach i budowaniu bardziej zielonej przestrzeni.
10: Mimo, że wiedzieliśmy wszyscy o tym, że klimat będzie się ocieplać, to laliśmy beton na potęgę. Na Ratajach jest taki plac zabaw dla dzieci, który jest cały wyłożony kostką pozbruk, ale żeby było nieco chłodniej, to dodano fontanny i wodotryski.
9: Według danych działaczy w 2024 roku w Europie w wyniku fal upałów zmarło ponad 62 tysiące osób.
0: Dynia.
9: Park miejski w Gostyniu przeszedł metamorfozę. Rewitalizacja kosztowała samorząd 7,5 miliona złotych. Udało się nam całkowicie zmienić ten teren, zaznacza zastępca burmistrza Gostynia Grzegorz Skorupski.
11: Tam posadzone ponad 22 tysiące różnych roślin. Powstała tam tężnia solankowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Nowe oświetlenie parkowe, przebudowa ścieżek, miejsc parkingowych wokół parku, ogrodzenie, schody, wiata śmietnikowa, samoobsługowa toaleta i chociażby też ten system automatycznego nawadniania terenów zielonych.
9: To dopiero początek tego typu inwestycji.
11: Przede wszystkim na pierwszym miejscu dla mnie jest park, który się ciągnie od ulicy Szczeleckiej aż do Górnej. Nazywamy go roboczo Cegielnią, bo było tam wcześniej Cegielnia. Będzie to park jeszcze większy. Myślę, że ten kompleks tych dwóch parków, Cegielni i Pedeku, to chyba będzie stanowić największy kompleks parku na terenie byłego województwa leszczyńskiego.
9: Projekt Zielonej Rewolucji w Gostyniu będzie kosztować 20 milionów złotych.
0: Kopolski.
9: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na projekt rozbudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 72 z drogą powiatową Szadów-Pański-Laski oraz drogą gminną Laski-Kaczki-Piastowe. Celem inwestycji jest poprawa płynności oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Powstaną m.in. dodatkowe lewoskręty, doświetlone przejścia dla pieszych z azylem, a także ścieżka pieszo-rowerowa. Oferty można składać do 3 lipca. Na realizację zamówienia wykonawca będzie miał 527 dni, czyli blisko półtora roku.
0: Informacje z kraju.
9: Synoptycy i eksperci spodziewają się w weekend pobicia ponad stuletniego rekordu temperatury. 29 lipca 1921 roku w miejscowości Pruszków na Opolszczyźnie wynosił on 40 stopni i 0,2 stopnia Celsjusza. Agnieszka Prasek, rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, twierdzi, że pobicie tego rekordu jest bardzo prawdopodobne.
7: Na tą chwilę prognozy synoptyczne, modele numeryczne są dość zgodne. Tutaj mówimy głównie o zachodniej części kraju, gdzie te temperatury lokalnie mogą dochodzić do 40 stopni. Także im bliżej tego terminu, tym większa szansa na tak wysokie temperatury.
9: Pobicia rekordu spodziewa się też Michał Brenek z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Ekspert podkreśla, że jest to efekt zmian klimatu.
12: Same ciepłe pogody w końcówce czerwca to pewnie nic takiego niespotykanego. Tym powiemy, że typowe dla tej pory lata są właśnie pogody wyżowe z niewielkim zachmurzeniem. Natomiast planeta cieplejsza o parę stopni powoduje, że mamy do czynienia właśnie z takimi wyjątkowymi w skali już całego kontynentu falami upału.
9: Eksperci podkreślają, że takie fale upałów będą się w przyszłości powtarzać.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
8: Po informacjach czas na pogodę, chociaż informacje pogodowe były już przed chwilą w naszych informacjach. Obecnie na termometrach 26 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna jest nieco wyższa, bo 28 kresek na plusie. Maksymalna temperatura dzisiaj będzie o godzinie 17 i będą to 33 stopnie Celsjusza. Pamiętajcie, drodzy słuchacze, o nawadnianiu przede wszystkim. Jest słonecznie w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.

6 minut po godzinie 10 kłania się środek dnia w radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada w tym składzie, w tym duecie. Jesteśmy z wami do godziny 12 z Lilią, ale pasmo trwa do godziny 14. Zapraszam was bardzo gorąco, abyście byli razem z nami. W sumie tak sobie teraz pomyślałem, że mówię bardzo gorąco, chcę, żebyście zostali. No nie ma co ukrywać, że te temperatury naprawdę są bardzo wysokie, bo dzisiaj maksymalnie, tak jak powiedziałem, 33 stopnie Celsjusza i jutro ma być 38, a w niedzielę 42, i ja sam w to nie wierzę, jak ja widzę te wartości. Później ta temperatura będzie łagodniejsza, no bo w poniedziałek owszem, podobnie jak dzisiaj 32, no ale później we wtorek 28, środa 24, czwartek 25, piątek przyszły 24, te temperatury mają być niższe. No pik będzie teraz w weekend, ale przede wszystkim, drodzy słuchacze, uważajcie na siebie, nawadniajcie się, bo to jest podstawa w te... No właśnie, szukam odpowiedniego słowa, ale w te anomalie, które będą się pojawiać w najbliższy weekend, no i w sumie no również dzisiaj, no dzisiaj będą temperatury podobnie jak wczoraj maksymalne, no bo to co mówię, 33 stopnie Celsjusza maksymalnie o 17. No ale właśnie, jest to cisza przed tymi wysokimi temperaturami, nie chcę mówić cisza przed burzą, bo niestety burzy przynajmniej na razie, tak jak widzę, nie uświadczymy, no ale uświadczymy przede wszystkim wysokie temperatury. No i mówię przede wszystkim, będę to powtarzać, nawadniajcie się, drodzy słuchacze, nawadniajcie się. Już za moment mini audycja w drodze do Emaus, ale zanim ten program zaczniemy, no to skoro piątek, no to nie może być innego utworu. The Cure, Friday, I'm in Love. Tak zaczynamy pasmo w środku dnia, tak zaczynamy również piątek dla wielu z was, bo może ktoś z was w tym momencie włączył radio. Rozgadałem się, no to gramy. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Trędowaty nie powinien był zbliżać się do innych. Pewnie dlatego święty Mateusz podkreśla, że podszedł do Jezusa w wielkim tłumie. Co nam mówi postawa tego człowieka? Po pierwsze, każdy ma prawo przyjść do Jezusa, niezależnie czy to się komuś podoba. A do tego potrzeba odwagi. Trędowaty nie wiedział, czy tłum go nie przepędzi. Po drugie, czasem dobrze jest przyznać się do swojej choroby przed innymi, by mogło przyjść uzdrowienie, wolność od uważania siebie za gorszego. Po trzecie, modlitwa prośby może być prosta. Jeśli chcesz, możesz, oczyść mnie. Czego może mnie nauczyć postawa trędowatego?
0: Radio Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Już prawie 20 minut po godzinie 10. Za nami mini audycja w drodze do Emaus. Za nami także dwa utwory. Trochę skrajne, bo z jednej strony Wiktor Dyduła, Tam słońce gdziemy, a z drugiej strony Mela Koteluk i Himalaje. Dostaliśmy pozdrowienia, dokładnie ja dostałem pozdrowienie od naszego stałego słuchacza Mariusza, który napisał tak. Przesyłam schłodzone pozdrowienia z Leszna, gdzie temperatura jest poniżej 30 stopni Celsjusza. Odpisałem Mariuszowi w ten sposób, powiem to od razu publicznie. Dzięki wielkie, trochę lodu się przyda, oczywiście trochę humoru w te gorące dni zawsze się przyda. Pozdrawiamy Mariusza bardzo gorąco z Poznania, pozdrawiamy Was bardzo gorąco z Chartowa. Sprawdzamy teraz dzisiejszą kartkę z kalendarza. Co widzimy? Widzimy, że dzisiaj mamy piątek, 26 czerwca, 177 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj Paweł, Jan, ale także Andrzej. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Nietypowe święta mamy trzy. Światowy Dzień Chłodnictwa, Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur, a także Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii. Przysłowie na dziś mamy jedno. Czerwiec mokry po zimnym maju, chłopom w jesieni będzie jak w raju. A zdanie na dziś pochodzi od Agnieszki Osieckiej. Młodość jest potwornie ciężkim przypadkiem i chyba nie ma nikogo, kto by z tego wyszedł bez powikłań. Potwierdzam jak najbardziej. To była dzisiejsza kartka z kalendarza. A my gramy dalej i powiem tak, jeżeli miałbym wskazać jakiś jeden utwór, który mi się kojarzy z Radiem Emaus, to byłby to właśnie ten. Kaja i Fleciki.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: 22 minuty, już prawie 22 minuty zostały do godziny 11. Za nami mrozu i napad. Za nami także duet Daria, przepraszam, trio Daria Zawiałów, Dawid Podsiadło, Vito Bambino i ciebie też bardzo. Hymn męskiego grania bodajże z 2021 roku. A przed nami ostatnia już w tym tygodniu muzyczna podróż w czasie. Zapraszam was na nią bardzo gorąco. Dzisiaj przygotowałem dla was trzy wydarzenia zagraniczne. Jesteście ciekawi, jakie będą przystanki w naszej muzycznej podróży w czasie? Zapraszam was bardzo gorąco. Startujemy o godzinie 10.45, a teraz, no właśnie, będzie też taka muzyczna podróż w czasie. Ten utwór ma prawie że 40 lat, a nadal brzmi pięknie, zwłaszcza w Radiu Emaus. Fleetwood Mac i Everywhere gramy.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Muzyczna podróż w czasie.
1: Dziesiąta 45 na naszych radiowych zegarach. Czas na muzyczną podróż w czasie. Wybrałem dzisiaj dla Was trzy wydarzenia zagraniczne z 26 czerwca. Najpierw rok 2000, premiera singla zespołu Coldplay Yellow. Rok 1979, urodził się Nathan Followill z zespołu Kings of Leon. No i zagramy You Somebody. A następnie rok 1955, urodził się Mick Jones z zespołu The Clash. No i zagramy utwór London Calling. A zatem dzisiaj w muzycznej podróży w czasie grupa Coldplay, później Kings of Leon, a następnie The Clash. Zapraszam Was do muzycznej podróży w czasie, jak i zapraszam Was już teraz na najnowsze informacje Radia Emaus, te informacje

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Castorama. Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy grill,
0: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
0: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
4: Godzina 11 na naszych radiowych zegarach. Czas na najnowsze informacje.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
5: Prawdopodobnie wieczorem pociągi znów pojadą przez Białośliwie. W Środzie Wielkopolskiej nadal brakuje wody. WOPR apeluje o zachowanie rozsądku nad wodą. Ruch na jednym z torów w Białośliwie w Wielkopolsce zostanie prawdopodobnie przywrócony wieczorem. Bartosz Pietrzykowski z PKP PLK powiedział, że służby techniczne pracują nad wkolejeniem wagonów.
6: Próbujemy obecnie tymi swoimi siłami wkoleić jeden z wagonów wykolejonych PKP Intercity. Wiemy też już, że do tego będzie potrzebny ciężki sprzęt, więc zamówiliśmy już wczoraj z firmy zewnętrznej z Poznania dźwig. Wtedy rozpocznie się kolejanie tych 3 wagonów PKP Intercity, a później naprawa toru, właśnie na którym ten skład się znajdował.
5: Bartosz Pietrzykowski nie wyklucza opóźnienia prac.
6: Tutaj przeszkodą mogą być te upały, które obecnie nad Polskę nadciągnęły, ponieważ takie prace torowe nie mogą się ze względów technologicznych przy wysokich upałach odbywać.
5: Ruch na trasie Piła-Bydgoszcz jest wstrzymany na odcinku Kaczory-Wyżysk-Osiecksk. Kursuje tam komunikacja zastępcza.
0: Informacje z regionu.
5: Nadal są kłopoty z wodą w Środzie Wielkopolskiej. Zużycie w ciągu dnia jest tak duże, że wyschły zbiorniki rezerwowe i trzeba było zamknąć dopływ wody w kilku miejscowościach. Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Bartosz Bałażyk apeluje o oszczędne korzystanie z wody.
7: Wiadomo, że odlewanie w dzisiejszej temperaturze też powoduje, ta woda w większej części odparowuje. No i prośba też, aby nie napełniać zbiorników i basenów, bo to jest główną przyczyną tego, że tej wody brakuje na cele socjalno-bytowe. Tak, ja dla przykładu podam, że przeciętna rodzina w ciągu dnia zużywa około 500 litrów wody, a jedna godzina napełniania basenu bądź podlewania ogrodu to jest 1000 litrów.
5: Podobne ograniczenia mogą występować do poniedziałku.
0: Informacje z Poznania.
5: Jutro o godzinie 20 w sali witrażowej Teatru Animacji w Poznaniu odbędzie się koncert inaugurujący nowy cykl Scena dla Muzyki, organizowany przez Centrum Badań nad Kulturą Muzyczną Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa UAM. Wystąpią Maria Erdman, klawikord oraz Aureliusz Goliński, skrzypce. Scena dla Muzyki to projekt pomyślany jako przestrzeń wyjątkowych spotkań z muzyką kameralną. Jest realizowany we współpracy z Fundacją Arte Dei Suonatori oraz z Teatrem Animacji w Poznaniu.
0: Informacje z kraju.
5: WOPR apeluje, aby podczas wakacyjnego wypoczynku korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk i stosować się do poleceń ratowników. Prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu, Krzysztof Skrzynierz, przypomniał o zasadach bezpieczeństwa.
8: Prosimy, żeby korzystać z miejsc bezpiecznych, tam gdzie są ratownicy. Na wodach otwartych musimy pamiętać, żebyśmy korzystali tylko z miejsc, które są nieobjęte zakazem kąpieli. Przypominam, że rzeka Odra jest szlakiem żeglownym, do Odry nie wolno wchodzić, pływać, kąpać się. Natomiast jak korzystamy z rekreacji, z tych najmniejszych jednostek, kajaki, rowerki wodne, czy nawet supy, żebyśmy pamiętali o kamizelkach ratunkowych.
5: Od 1 kwietnia w Polsce utonęły już 72 osoby.
0: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
4: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 27 stopni Celsjusza, ale temperatura odczuwalna powyżej 30 stopni Celsjusza, 31 kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.

5 minut po godzinie 11 kłania się środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak melduje się sprzed mikrofonu, a ze studia Radia Emaus odmeldowała się Lilia Łada, której bardzo dziękuję za wszystkie informacje Radia Emaus od godziny 6 do godziny 11. Lilię usłyszycie w przyszłym tygodniu od godziny 12 do godziny 17. Już teraz zapraszam Was bardzo gorąco, chociaż w sumie tutaj gwiazdkę robię, no bo przecież Lilię jeszcze faktycznie usłyszycie w naszej ramówce. Godzina 14.30, audycja u proboszcza w parafii, także jeszcze właśnie Lilię dzisiaj usłyszycie i jej audycję. Ja jestem z Wami do godziny 14. Zapraszam Was, abyście słuchali dobrego Radia Emaus. Już za moment mini audycja Słowo o Słowie, ale zanim będzie Beata Kozidrak i Rzeka Marzeń, tak, witamy godzinę 11 na naszej antenie, przynajmniej muzycznie. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Przemysław prosi o skomentowanie zasadności nachalnego użycia określenia od jako zamiennika angielskiego from. Slogany reklamowe golarka od Brown, hamburger od McDonald's, a teraz nawet mamy piosenka od Madonny, zamiast piosenka Madonny. Niestety nie mogę spełnić pańskiego oczekiwania, czyli nie mogę mówić o zasadności tego nachalnego użycia, ponieważ podobnie jak pan jestem bardzo nim zniesmaczony, a nawet po części oburzony. Oburza mnie i to od zamiast from w tych użyciach i brak odmiany. Gdybym słyszał golarka od Brauna, to jeszcze bym sobie wyobraził, że oto Braun, myślę tu o firmie oczywiście, daje komuś tę golarkę. Ale golarka od Braun? Dlaczego brak odmiany? Rozumiem, że brak odmiany w nazwach, w reklamach jest powodowana tym, że ci reklamodawcy chcą, żeby ta nazwa nam się w mianowniku wbiła w pamięć. No ale nie jest to do końca konsekwentne, bo gdyby tak było, to byłaby też piosenka od Madonna. No tak daleko już nie posunięto się. Byłoby to chyba dla każdego już widoczne, że jest to fatalne. Jestem przeciwko golarce od Brown i jestem przeciwko piosence od Madonny. Ironicznie pisze pan dalej, że proceder ma charakter rozwojowy, bo spotkał się już pan z takimi potworkami jak rekwiem od Mozarta. Przyznam, że panu nie wierzę. To niemożliwe. Proces od Kawki. Nie. Po to pod Sienkiewicza. Nie. No chyba, że ktoś tak sobie zażartował, a żart wskazywałby na to, że mamy podobny stosunek do tego od. Nie można tego uzasadnić. Jest to rzeczywiście użycie nachalne, niezgodne z gramatyką i niepotrzebne. Już niech to będzie golarka marki Braun.
1: Słowo o słowie.
2: Do usłyszenia.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Już prawie 21 minut po godzinie 11. Za nami Wojciech Baranowski, Rakieta, za nami także Perfekt i Kołysanka dla Nieznajomej. A przed nami punktualnie o godzinie 11.30 pierwszy dzisiaj serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Koniecznie zostańcie z nami. Pograliśmy po polsku, no to teraz tak dla odmiany pogramy zagranicznie. Na naszej playliście w tym momencie Morciba i Do You Good. Serwis kulturalny godzina 11.30.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Reklama.
1: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
4: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Serwis kulturalny Radia Emaus.
7: 11.30 na naszych radiowych zegarach. Czas na pierwszy dzisiaj serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Zaczynamy od spektaklu. Spektakl jest zatytułowany Pulverkopf. Start wydarzenia godzina 18. Miejsce to duża scena w Teatrze Polskim. Spektakl Katarzyny Kalwat na podstawie powieści Edwarda Pasewicza Pulverkopf. To monumentalne, powstające przez kilkanaście lat dzieło nagrodzone Angelusem jest jedną z najbardziej interesujących nowych powieści wydanych w Polsce. Pulverkopf to złożona intertekstualna próba poszukiwania własnej tożsamości, scalania jej z różnych wątków rozgrywających się na wielu planach czasowych i przestrzennych. Poprzez zgromadzone w powieści archiwum zapisków, szkiców, notatek i przypadkowych zdjęć główny bohater Patryk Werchund pragnie dotrzeć do źródeł własnej tożsamości, ułożyć ją niczym układankę i w końcu zrozumieć siebie. Tam jednak, gdzie pojawiają się brakujące fragmenty faktografii, swoiste luki w historii, pojawia się też wyobraźnia, która przynosi paradoksalne odkrycia. To za jej pośrednictwem nieustanna gra z własną tożsamością przybiera formę autokreacji dotkliwej, bo podyktowanej chorobą i procesem umierania. Spektakl Pulverkopf dziś o godzinie 18 na dużej scenie Teatru Polskiego. Był spektakl, to teraz czas również na spektakl, ale jest to spektakl muzyczny Rewolta. Zobaczycie go dzisiaj o godzinie 19 w Teatrze Muzycznym. A Rewolta to spektakl muzyczny osadzony w realiach poznańskiego czerwca 1956 roku. Napędzany energią, przebojem Anamu, są tu nie tyle tłem, co komentatorem opowieści o buncie, opresji, miłości i walce o chleb. Akcja łączy historyczne wydarzenia z fabułą inspirowaną losami poznańskiej rodziny. To pełna emocji narracja o pierwszym poważnym zrywie przeciw totalitarnemu systemowi w powojennej Polsce. Twórcy Rewolty umieścili osobisty, rodzinny konflikt na tle zbiorowego oporu przeciw opresji. Inspirowana prawdziwymi losami jednej z poznańskich rodzin opowieść wykracza poza duszne wnętrze powojennego mieszkania, rozlewając się na całe miasto. Rewolta, spektakl muzyczny, dziś o godzinie 19 w Teatrze Muzycznym. No i na koniec również spektakl, ale jest to premiera towarzysząca Malta Festival. Spektakl zatytułowany jest Past Simple. No i startuje ono o godzinie 20, a miejsce to Polski Teatr Tańca. Dwie postaci zanurzają się w przestrzeni wspomnień, gdzie przedmioty, gesty i emocje powracają niczym echa minionych chwil. Spektakl to opowieść o tym, co było i o tym, co wciąż nie chce odejść. Twórczynie przyglądają się naturze sentymentu, jego sile, ciężarowi, ale też ulotności. Rozważają, czy trzymanie się tego, co było, pozwala ocalić to na zawsze, czy raczej odbiera przestrzeń na to, co dopiero może się wydarzyć. Past Simple zaprasza do zatrzymania się w kruchym momencie między zachowaniem a utratą. Past Simple, premiera towarzysząca Malta Festival, dziś o godzinie 20 w Polskim Teatrze Tańca. No i to wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejsze wydarzenia z serwisu kulturalnego przedpołudniowego. Na ten popołudniowy zapraszam już Was teraz na godzinę 16.30.
0: Radio Emaus. W środku dnia.

0: Radio Emaus.
1: 10 minut zostało do godziny 12. Za nami pierwszy dzisiaj serwis kulturalny, a muzycznie za nami 4 utwory prosto z Polski. Pojawiła się Sofa, projekt Pozytywne Wibracje i Ewa Bem. Za nami także Mietek Szcześniak i Cleo. Przed nami punktualnie o godzinie 12 Anioł Pański, a następnie najnowsze informacje Radia Emaus, które przedstawi Piotr Wielicki. Koniecznie zostańcie z nami, a teraz trzymamy się polskiej muzyki. Pięknie to się układa dzisiaj na naszej playliście. Tym razem Sanach i Miłość jest ślepa. No to co, gramy!

0: Radio Emaus. W środku dnia. Reklama.
1: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też,
3: to poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania,

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed wysoką temperaturą dla prawie całej Polski. Uczniowie rozpoczynają wakacje, a koleje ruszają z akcją Bezpieczny Przejazd. Synoptycy ostrzegają przed upałem. Temperatura może dziś dochodzić do 33 stopni Celsjusza. Dietetyk i kardiolog Michał Mularczyk powiedział w Polskim Radiu 24, że podczas upałów należy dodawać litr do ilości wody, którą pijemy na co dzień.
2: Kupić sobie sól płodawską, ale taką z bryloną, żeby nie było antyzbrylaczy i żeby nie było jodanu potasu, bo to nie jest zdrowe dla nas. I sobie wziąć taką szczyptę soli do szklanki wody i tym się napajać jak najbardziej, jeśli chodzi o nadciśnienie. Takie upały, wysoka temperatura jest tak, jakbyśmy przyjęli dodatkową dawkę leku. W związku z tym skonsultujcie się ze swoim lekarzem, który lek możecie zmniejszyć, jeżeli ciśnienie wam zacznie spadać, a w 80% zacznie spadać, który lek można ominąć, a którego bezwzględnie nie można odstawiać.
1: Lekarz dodał, że picie alkoholu jest niewskazane, ponieważ odwadnia organizm. Oprócz nawodnienia podczas upałów należy nosić okrycie głowy i stosować kremy i filtry UV. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed wysoką temperaturą dla prawie całej Polski, przy czym na przeważającym obszarze kraju są to ostrzeżenia drugiego stopnia. Temperatura przekraczająca 30 stopni ma się utrzymać co najmniej do poniedziałku.
0: Informacje z Poznania.
1: Uczniowie pożegnali dziś nauczycieli i rozpoczęli upragnione wakacje. W Wielkopolsce rok szkolny zakończyło ponad 500 000 dzieci i młodzieży. Nasza reporterka Anna Hajduczek spotkała w Centrum Poznania zadowolonych uczniów i zapytała, jak zamierzają spędzić najbliższe 2 miesiące.
3: Nie będzie to jakieś bardzo długie wypoczywanie i leżakowanie. Raczej ambitnie podchodzę do spędzonego czasu wolnego.
4: Spędzić na dworze i trochę posiedzieć na działce.
5: Kąpanie się w basenie i też granie na komputerze i jeżdżenie na rowerze i trochę zabawy.
6: I wspólny wyjazd może się uda.
1: Przerwa wakacyjna potrwa do 31 sierpnia. W kończącym się roku szkolnym wprowadzono 2 nowe przedmioty – edukację obywatelską i edukację zdrowotną. Z kolei od września dzieci najprawdopodobniej nie będą mogły korzystać z telefonów komórkowych w szkołach. Może zaczekać. Pod takim hasłem koleje prowadzą akcję Bezpieczny Przejazd. Tuż przed wakacjami kolejarze przypominają kierowcom, co zrobić w razie awarii auta, wypadku czy zagrożenia na przejeździe drogowo-kolejowym. W pierwszej kolejności ratujemy swoje życie, podkreśla Radosław Siedzic-Ledziński, rzecznik PKP PLK.
7: Może dojść do różnych sytuacji na przejeździe, może dojść do usterki samochodu. Wtedy najważniejsze jest ratowanie swojego życia i zdrowia, czyli przede wszystkim opuszczamy pojazd, jeżeli jest on niesprawny. Gdy jest on sprawny, nie bójmy się wyłamać rogatki. Rogatki są wyposażone w specjalny mechanizm. Wystarczy, że delikatnie najedziemy, by ta rogatka się wyłamała i bezpiecznie możemy opuścić przejazd kolejowo-drogowy. Pamiętajmy, że koszt naprawy rogatki to są niewielkie pieniądze w momencie, gdy na szali kładziemy nasze życie.
1: Radosław Śledziński uczula też, byśmy zwracali uwagę na żółtą naklejkę.
7: Żółtą naklejkę możemy znaleźć zawsze po wewnętrznej stronie Krzyża Świętego Andrzeja. Na każdej żółtej naklejce 3 bardzo ważne numery. To jest numer indywidualny danego przejazdu kolejowo-drogowego, 9-cyfrowy, który składa się z numeru linii kolejowej, dokładnego kilometra i metra, gdzie znajduje się dane skrzyżowanie torów z drogą. Mamy również numer alarmowy 112, z którego należy korzystać natychmiast w momencie, gdy zauważymy jakiekolwiek niebezpieczeństwo na przejeździe kolejowo-drogowym, zagrożenie życia lub zdrowia.
1: Żółte naklejki umieszczane są na 14 000 przejazdów kolejowych w całej Polsce.
0: Pszczoła w Polsce.
1: Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda zaapelował do wiernych Kościoła katolickiego w Polsce o modlitwę i pomoc poszkodowanym w wyniku trzęsienia ziemi w Wenezueli. Ludzkie dramaty, których świadkami byliśmy już wielokrotnie, pokazują, że Polacy mają serca otwarte na cierpienie innych i gotowe do niesienia pomocy, napisał arcybiskup Wojda. Jednocześnie przewodniczący episkopatu wyraził wdzięczność wszystkim Polakom za dotychczas okazane wsparcie. Pomoc materialną poszkodowanym w wyniku kataklizmu można przekazywać za pośrednictwem Caritas Polska.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
8: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 29 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna to już 33 kreski na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Już prawie 9 minut po godzinie 12. Kłania się środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Piotr Wielicki w tym składzie, w tym duecie. Jesteśmy z wami do godziny 14. Zapraszam, abyście zostali razem z nami. Już za moment mini audycja 5 minut z Bogiem, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, będzie grupa Desu z jednym, właściwie z najbardziej znanym utworem tego zespołu. Chociaż powiedzieć o tej grupie, że jest to zespół jednego utworu, no niekoniecznie, bo jeszcze oni mają, znaczy dziewczyny mają pewien świąteczny przebój, no ale jeszcze do świąt daleko, póki co trzymamy się utworów nieokolicznościowych, że tak to ujmę, Desu. Życie cudem jest, tak zaczynamy godzinę 12. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus zszedł z góry, postępowały za nim wielkie tłumy, a oto podszedł trędowaty i upadł przed nim, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. Jezus powiedział do niego: Uważaj, nie mów o tym nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich.
2: Trędowaty zbliża się do Jezusa, przekraczając granice strachu i odrzucenia. Podchodzi w głębokiej pokorze, świadomy Jego mocy. To nie jest zwykła prośba o cud, ale akt całkowitego zawierzenia, uznanie, że ostateczna decyzja należy do Mistrza. Odwaga i otwartość trędowatego spotkają się z bezwarunkową miłością i uzdrawiającą mocą. Jezus odpowiada natychmiast, pokazując, że Bóg działa tam, gdzie człowiek przestaje kurczowo trzymać się własnych rozwiązań i naprawdę mu ufa. Pomyśl, na ile potrafię oddać Bogu moje decyzje i pozwolić Mu działać.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. W środku dnia.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Minut po godzinie 12, za nami mini audycja 5 minut z Bogiem, za nami także Kaja i Testosteron i za nami również Igo i Cud. Przed nami punktualnie o godzinie 12.30 audycja Wielkopolska, nie tylko na weekend. Zapraszam Was do wysłuchania tego programu. Startuje już on o godzinie 12.30, a teraz dosyć szybki utwór. Ja się tak zastanawiam, czy w taką pogodę jest sens grać takie szybkie, energetyczne utwory. No ale dobra, zagramy. Aha, Take On Me. Gramy.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama.
1: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
2: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złota Nioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Po reklamie Radio Emaus. Na dobry dzień. Audycja sponsorowana. Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną.
9: Wielkopolska nie tylko na weekend. Maciej Głodysz, witam serdecznie. Ze mną w studiu tradycyjnie Jacek Cieślewicz, Wielkopolska Organizacja Turystyczna. Witam cię.
10: Dzień dobry.
9: No i dziś mamy bardzo nietypową propozycję.
10: Tak, będziemy szukali nietypowych, nieoczywistych pomników i rzeźb w Wielkopolsce.
9: Tych pomników w sumie w Wielkopolsce jest pewnie całe mnóstwo, ale te takie...
10: Ogrom.
9: Nieoczywiste. Każde miasto chyba i każda mniejsza, większa miejscowość praktycznie jakimś pomnikiem może się poszczycić. Pewnie jakbyśmy w Poznaniu zaczęli liczyć te wszystkie pomniki, to też byłoby o czym mówić. No ale mówię, że dzisiaj te nieoczywiste, to znaczy jakie?
10: Jak myślisz o pomnikach, czy w ogóle różnych figurach, które stoją w przestrzeni miejskiej, no to przychodzą nam do głowy takie bardzo oczywiste postaci, tak? Gdzieś będzie Chrobry, na wschodzie Wielkopolski pewnie będzie Piłsudski. To też ciekawe, że w Poznaniu nie mamy i w okolicach też nie mamy żadnego Piłsudskiego, ale w Koninie czy w Kaliszu oczywiście.
9: No, w Poznaniu
10: jest.
9: Mamy od niedawna nowy pomnik konny.
10: Tak, oczywiście. No ale on jest też dosyć oczywisty, tak? No jest to król Przemysł na koniu, na wzgórzu Przemysła, u stóp zamku Przemysła, więc jak gdyby i na właściwie no, miejscu, gdzie faktycznie jest skojarzony. On jest dosyć oczywisty, tak? To są jak gdyby...
9: Nie wiem, czy dobrze kojarzę, że jest to chyba dopiero drugi konny pomnik w Poznaniu.
10: Tak, w ogóle konnych pomników jest... niewiele w Polsce. To jest jak gdyby nie jest takie typowe. No ale wracam do tych bardziej nietypowych jak gdyby. To są postaci oczywiste, które gdzieś tam zawsze kojarzymy, że jak to się mówi, są pomnikowe, tak? Natomiast jest wiele figur ciekawych, interesujących miejsc, które upamiętniają wydarzenia, osoby, czy na przykład legendy, które z danym miejscem związane i one wcale takie oczywiste nie są. Jeśli, oczywiście w Poznaniu mamy ich bardzo dużo, tak? Mamy na przykład pomnik Pyry w parku imienia Jana Pawła II na Wildzie, ale chyba takim pomnikiem, o którym mało kto wie, że istnieje, a jest właściwie na Starym Mieście tak naprawdę, to jest pomnik tak zwanego Zygi Latarnika. Kojarzysz go?
9: Kojarzę i kojarzę pomnik.
10: Na Grobli.
9: Tak jest.
10: On upamiętnia, jak gdyby jest też blisko spółki gazowniczej poznańskiej, on upamiętnia czasy, kiedy mieliśmy oświetlenie gazowe w Poznaniu, jak gdyby właśnie z takim latarnikiem, który idzie przez miasto wieczorem i zapala latarnię, po to, żeby było jasno, no bo oczywiście nie było innego pomysłu, jak można by zaświecić te gazowe latarnie. Bardzo ciekawy pomnik, jak gdyby trochę w stylu takiego właśnie starego Marycha, czyli typowy przedstawiciel klasy robotniczej, do którego można podejść. On nie jest na cokolwiek, po prostu jest na poziomie ulicy. Bardzo, bardzo fajna rzecz tutaj poznańska.
9: Swego czasu w ogóle bardzo modne się zrobiło tworzenie takich pomników, ławeczek, różnych postaci i osób, gdzie można właśnie albo sobie usiąść, albo podejść bardzo blisko do tych
10: postaci. To prawda,
9: postaci.
10: Ale wiele tych ławeczek zauważ, że też upamiętniają te takie postacie... No nazwijmy je wprost z elit, tak? Mamy profesora Heliodora Święcickiego, z którym można sobie usiąść. taki prosty przykład jak gdyby, tak? Ale mówimy tutaj często o profesorach, o zasłużonych różnych działaczach, na przykład z czasów pracy organicznej, jak chociażby na bulwarze w Śremie i tak dalej. Natomiast ciekawe są te postaci, które pokazują tak zwanego everymana, tak? Mówiłem właśnie o chociażby o Starym Marychu. A na przykład w Ujściu mamy postać hutnika. Ujście to jest miejscowość, która się kojarzy przede wszystkim z gigantyczną hutą szkła, chociaż oczywiście była tam też i jest do dzisiaj piękna kalwaria. No ale jest tam na przykład pomnik hutnika. Stoi robotnik z długą taką rurą, który właśnie dmucha ręcznie robioną, czy to jakąś butelkę, czy inne naczynie. I to jest właśnie takie coś, co pokazuje historię tego zwykłego człowieka, który z którym każdy się może utożsamić w pewien sposób. Także to jest zawsze bardzo, bardzo ciekawe.
9: I zdaje się, mamy też eleganta.
10: Mamy eleganta w Mosinie. No to jest oczywiście już postać legendarna. I faktycznie stoi taki elegant w surducie, w fraku, zaraz obok kanału Mosińskiego, jak się idzie tam do centrum Mosinem. To jest oczywiście legenda o tym przesadnie, chociaż trochę prowincjonalnie wystrojonym mieszkańcu Mosiny, który chciał na tych poznańskich salonach zaistnieć.
9: No dobrze, to co jeszcze?
10: No jeśli chodzi o takiego typowego everymana, no to przenieśmy się do mojej, jak wiesz, pewnie ulubionej krainy Stu Jezior i tam na rynku w Międzychodzie stoi postać rybaka. No oczywiście mamy jeziora, mamy warty, no to mamy też rybaków. I ten rybak właśnie rozwiesza swoje sieci na gruszy, pod którą siedzi. To się też wiąże z nazwą miasta, po polsku to jest Międzychód, ale w niemieckiej wersji to jest Birnbaum, czyli dosłownie drzewo gruszy. Jak gdyby grusza jest, czy gruszka też są symbolami Międzychodu. I do tej legendy nawiązuje właśnie postać rybaka, bo rzekomo tam, gdzie stoi dzisiaj, czy znajduje się dzisiaj rynek, tam miało stać drzewo, grusza taka potężna, na której okoliczni rybacy właśnie suszyli swoje sieci. Dzisiaj to żyje w postaci tej legendy, no i właśnie pomnika, który też takiego trochę everymana, czyli tego rybaka, który tam mieszkał, czy jeden z wielu rybaków, którzy tam mieszkali, właśnie upamiętnia.
9: Gdzie jeszcze się wybierzemy?
10: Oj, takich
9: poszukiwaniu nieoczywistych.
10: Są rzeczy, które oczywiście też nie są postaciami ludzkimi, to jest ciekawe. No chyba absolutnym hitem pod tym względem będą, czy jest jeleń ze Złotowa. Oczywiście pomników takich jelonka trochę w Polsce znajdziemy, szczególnie w tych miejscowościach, które otoczone są lasami, a faktycznie okolice Złotowa czy Puszczy Noteckiej to lasów jest mnóstwo, zresztą w Herbach Piły, czy na przykład Sierakowa, czy Ujścia, mamy te jelenie, no ale jeleń ze Złotowa jest jedyny, którego jak się wyśle SMS na odpowiedni numer, to się kręci w kółko i wydaje odpowiednie porykiwania. Zresztą codziennie w południe i bez SMS-a jest uruchamiany i można słyszeć w różnych punktach miasta, jak to jeleń na rondzie w Złotowie się odzywa.
9: Co jeszcze byś polecił?
10: Jak jesteśmy w okolicy lasu, to jest chyba takie miejsce totalnie zagubione w głuszy, nazwane jest Wózkiem Syzyfa. Jadąc w okolicach Miałów drogą, można znaleźć, że stoi na poboczu fragment torowiska, na którym jest wózek górniczy z napisem Wózek Syzyfa. I to upamiętnia nieżyjącego już mieszkańca tych okolic, który ręcznymi narzędziami i takim właśnie wózkiem wykopał kanał między dwoma jeziorami po to, żeby woda nie zalewała jego pól. Zrobił to ręcznie, miejscowi nazwali go Syzyfem i do dzisiaj właśnie w Puszczy Noteckiej stoi ten wózek opatrzony takim nazwą, że jest to wózek Syzyfa, który wykonał tą niesamowitą syzyfową dokładnie pracę.
9: Masz jakiś swój ulubiony taki nieoczywisty pomnik?
10: Ojej, to jest bardzo trudne pytanie. Ja myślę, że tutaj byśmy na pewno byśmy jeden z tych, które wymieniłem, chociaż są też takie, które zupełnie wydają się, jakby dosłownie pojawiły się znikąd. To jest na przykład pomnik egipskiej bogini Izydy w miejscowości, która samą nazwą przyciąga, jest to Małachowo Złych Miejsc, okolicy Witkowa, Gniezna. Nawiązując do tego, że w tej właśnie miejscowości znaleziono kiedyś małą figurkę egipskiej bogini Izydy, łączono najprawdopodobniej z tym, że zgubił ją jakiś kupiec z obszaru Cesarstwa Rzymskiego. Pamiętajmy, że egipska Izyda była popularnym kultem wśród obywateli rzymskich późnego antyku. Pewnie podróżował na przykład szlakiem bursztynowym nad Bałtyk, żeby zrobić interes z miejscowymi i przywieźć tak cenny dla Rzymian bursztyn z nad Bałtyku. I taką figurkę zgubił, została odnaleziona. Co prawda oryginał tej figurki gdzieś zaginął, natomiast do dzisiaj mamy znacznie większą kopię w postaci takiego pomnika, który stoi w naprawdę małej wiosce w pobliżu szkoły albo biblioteki, z tego co pamiętam. I to jest coś, co naprawdę wygląda jak z innej planety, czy przynajmniej właśnie z innego kręgu cywilizacyjnego i też może zaskakiwać.
9: Czyli podróżując po Wielkopolsce, warto się uważnie rozglądać i nie tylko zwracać uwagę na te główne atrakcje, główne zabytki, ale czasami pewnie na jakieś takie schowane albo gdzieś przy drodze różne nieoczywiste rzeczy.
10: Wiesz, czasami jest tak, że nawet jak ktoś nie najgorzej Wielkopolskę zna, może się zaskoczyć. Ja miałem taką sytuację, że kiedyś podróżowaliśmy w okolicach, to jest pogranicze wielkopolsko-lubuskie, okolice Miedzichowa, Pszczewa i tam na drodze, właściwie takim na skraju lasu, przy szosie, stoi instalacja, no nie jest to pomnik, jest taka bardziej instalacja wykonana z drewna i z kamienia częściowo, która upamiętnia dawne przejście graniczne między Polską a Niemcami. No bo oczywiście między dzisiejszym Lubuskiem a województwem wielkopolskim była ta granica przedwojenna. No i tam są tacy wykonani z drewna pogranicznicy, którzy pilnują szlabanu. Ale jest też ciekawe, bo w tym samym znajduje się oryginalny kamień graniczny, taki z napisem Wersal 1919, który właśnie pokazuje, gdzie ta granica była wytyczona po traktacie wersalskim. Jak gdyby jest to oryginalny słupek graniczny z tamtej epoki.
9: Czyli jak widać, takich miejsc jest naprawdę sporo i to, co mówiliśmy na początku, pewnie trudno by było nawet zliczyć te wszystkie pomniki, figury, rzeźby, ławeczki, instalacje, których chociażby w Poznaniu nie brakuje, te współczesne, nowoczesne instalacje artystyczne, czy swego czasu na poznańskiej Cytadeli, które powstawały. No, warto czasami też na takie drobiazgi zwrócić uwagę.
10: No w ogóle jak gdyby podchodzi trochę do tej przestrzeni publicznej, że rzeźba czy pomnik niekoniecznie musi być gigantycznym cokołem. Właśnie może być on bliski ludziom, zarówno turystom, jak i oczywiście mieszkańcom danej miejscowości, przypominać historie z ich codziennego życia, które też są ważne dla ich na przykład świadomości czy tożsamości danego miasta czy wsi.
9: Ja są chociażby też, o czym już nieraz mówiliśmy, gnieźnieńskie króliki.
10: Tak.
9: Czy w Poznaniu mamy przecież wrocławskiego krasnala?
10: Mamy, a pamiętasz gdzie?
9: Na Placu Kolegieckim.
10: Tak.
9: Także warto, spacerując może po Starym Mieście, tutaj w Poznaniu, po Starym Rynku, wybrać się na Plac Kolegiecki i poszukać taki ładny krasnal, bodajże on jest chyba z kwiatkiem, o ile dobrze, z takim słonecznikiem, o ile dobrze kojarzę.
10: Nie pamiętam, jak się nazywa, życzliwy chyba jest, czy jakoś tak został nazwany.
9: Warto go poszukać, bo to taki z kolei wrocławski akcent w Poznaniu. Też nieoczywisty.
10: Tak, ja myślę, że jest ich jeszcze, nie tylko wrocławskie oczywiście akcentów, ale jest ich dużo, dużo więcej. Właśnie warto, chodząc po mieście, szukać różnych pomników. Możemy dać naszym słuchaczom zadanie takie trochę terenowe, żeby znaleźć w Poznaniu pomnik psa.
9: A mamy?
10: Mamy. Podpowiem, że jest na Jeżycach, a gdzie dokładnie, to trzeba się rozejrzeć. To pies, który upamiętnia wszystkie psy mieszkające w danej kamienicy.
9: To czekamy na informacje, a dzisiaj już dziękujemy serdecznie za uwagę.
0: Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną. Audycja sponsorowana Radio Emaus. W środku dnia.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: 11 minut zostało do godziny 13, za nami audycja Wielkopolska, nie tylko na weekend, a muzycznie usłyszeliśmy Mroza, Miliony Monet, a także Reni Jusis, Nic o mnie nie wiecie. No właśnie, ja na przykład jeszcze nie wiem, jakie będą informacje, ale wiem, że pojawią się one o godzinie 13 i przedstawi je Piotr Wielicki. No już my wtedy wszystko będziemy wiedzieć. Zapraszam Was na informacje, jak i do wysłuchania kolejnego utworu z naszej playlisty. Kate Bush, Running Up That Hill, Eddie Hill, We've Got.

0: Radio Emaus. Reklama.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
0: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy Express Los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Godzina 13 na naszych radiowych zegarach. Czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Ciężarówki z wakacyjnym ograniczeniem w ruchu w każdy weekend do końca sierpnia. PTBS może kontynuować przygotowania do budowy nowego osiedla przy ulicy Żelaznej w Poznaniu. Kolejne poznańskie tramwaje odchodzą na emeryturę. Na drogach obowiązują od dziś wakacyjne ograniczenia w ruchu ciężarówek o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. W piątki zakaz obowiązuje od 18 do 22, w soboty od 8 do 14, a w niedzielę od 8 do 22. Rafał Fałkowski z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego powiedział, że inspektorzy będą sprawdzać, czy kierowcy stosują się do przepisów.
3: Ten obowiązek przestrzegania zakazów obejmuje pojazdy ciężarowe z niektórymi wyjątkami o DMC powyżej 12 ton. Także inspektorzy we wszystkie te dni będą kontrolowali, czy zakazy są przestrzegane. Myślę, że to wszystkim nam ułatwi podróżowanie, bo tych dużych aut po prostu będzie dużo, dużo mniej na drogach publicznych.
2: Wakacyjne zakazy będą obowiązywać w każdy weekend do końca sierpnia.
1: Informacje z Poznania.
2: Po zakończeniu postępowania odwoławczego przez Krajową Izbę Odwoławczą, Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego może kontynuować przygotowania do budowy nowego osiedla przy ulicy Żelaznej. W ciągu najbliższych lat powstanie tam 516 mieszkań przeznaczonych na długoterminowy najem, informuje dyrektorka inwestycyjna w PTBS Agnieszka Buczyńska-Piguła.
4: 5-6-kondygnacyjnych w takiej rozproszonej budowie, skupionej wokół przenikających się takich dziedzińcy, które jednocześnie będą tak zamykały i pozwalały na tworzenie takich małych podosiedli, w których będą place zabaw, place rekreacji, sprzyjające takiej naturalnej, silnej identyfikacji naszych mieszkańców.
2: Zakończenie budowy planowane jest na drugą połowę 2028 roku. W tym samym czasie mają rozpocząć się pierwsze zasiedlenia nowych lokali. Jeszcze wcześniej, bo już tej jesieni, Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego chce ruszyć z naborem wniosków dla osób zainteresowanych zamieszkaniem na nowym osiedlu przy ulicy Żelaznej. Kolejne poznańskie tramwaje odchodzą na emeryturę. Dziś po raz ostatni pasażerów przewiozą dwukierunkowe Helmuty. To pojazdy, które zasiliły poznański tabor w 1997 roku. W 2019 miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne pożegnało jednokierunkowe wagony tego modelu, ale we flocie pozostały trzy wagony dwukierunkowe, które, jak podkreśla prezes MPK Krzysztof Dostatni, były wówczas niezbędne.
5: Mieliśmy gwarancję wtedy jeszcze na zakup tak dużej ilości taboru dwukierunkowego, a jednak ten tabor dwukierunkowy jest dla nas bardzo istotny w przypadku remontów, a także obsługi komunikacyjnej chociażby trasy na Błażeja, czy takiej sytuacji, jak mamy do czynienia na Małych Garbarach, czyli możliwości wybudowania rozjazdu torowego, który umożliwia jednak dojazd tramwajom do przystanku Małe Garbary.
2: Z okazji pożegnania Helmutów dziś wieczorem uruchomione zostaną specjalne kursy linii ON od przystanku Biblioteka Uniwersytecka do pętli Błażeja. To kolejne wysokopodłogowe tramwaje wycofywane z ruchu. W ostatnim czasie poznaniacy pożegnali także tak zwane 105.
1: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
2: Uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła, patronów Bazyliki Archikatedralnej w Poznaniu, celebrowana będzie 28 i 29 czerwca. Podczas uroczystej celebracji nieszporów w niedzielę o godzinie 17 arcybiskup Stanisław Gądecki wręczy nagrody Optime Merito Archidiecezis Poznaniensis oraz krzyże młodzieży wyjeżdżającej z Poznania na letnie doświadczenia misyjne. W poniedziałek w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła suma odpustowa będzie odprawiona o godzinie 10. Przewodniczyć jej będzie metropolita szczecińsko-kamieński arcybiskup Wiesław Śmigiel.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 29 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna do 33 stopni Celsjusza. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę z kierunku północnego, a ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali. Maksymalnie dzisiaj na termometrach 33 stopni Celsjusza w okolicach godziny 17. Dzień zakończy się o godzinie 21.19. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, biometr jest korzystny. Zobaczmy jeszcze, jak będą wyglądać temperatury w najbliższych dniach. No bo tak, jutro maksymalnie 38 stopni Celsjusza. W niedzielę 42. W poniedziałek 32, we wtorek 28, a w środę 24. No i właśnie pomyśleć, że w niedzielę 42, a w środę 24. Droga pogodo, no comments.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 13. Kłania się po nas kolejny środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Piotr Wielicki w tym składzie, w tym duecie. Jesteśmy z wami do godziny 14. Zapraszamy, abyście zostali razem z nami. A na samym początku 13 będzie Sting, If I Ever Lose My Faith in You. Tak zaczynamy muzycznie godzinę 13. Dzień dobry.

0: 18 minut po godzinie 13. Za nami na naszej antenie Sting, Scott McKenzie, a także Jerry Rafferty. A teraz sprawdźmy naszą stronę radio.ms.pl, a przede wszystkim zakładkę Gość Dnia, bo tam możecie wysłuchać rozmów, które przeprowadziliśmy między innymi w tym tygodniu. Wczoraj rozmawialiśmy z Kingą Przyborowską, pełniącą obowiązki dyrektora Muzeum Powstania Poznańskiego. Czerwiec 1956, tematem były obchody 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca, a dzisiaj na naszej antenie od godziny 8.30 rozmawialiśmy z Szymonem Bojdo z wildeckiej inicjatywy lokalnej Wildzianie, a tematem rozmowy również Poznański Czerwiec, ale tym razem jak Wilda świętuje 70. rocznicę Poznańskiego Czerwca 56. Spacery z przewodnikiem, spektakl teatru 8 dnia na terenie HCP i wspólny stół. Wilda już od kilku miesięcy przygotowuje się do obchodów 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca 56. Co się dzieje i co będzie się działo, opowiada Szymon Bojdo z wildeckiej inicjatywy lokalnej Wildzianie. Pełna 13-minutowa rozmowa jest dostępna na naszej stronie radio.ms.pl w zakładce Gość Dnia, a także w naszej aplikacji mobilnej, do której pobrania Was bardzo gorąco zachęcam. Aplikacja jest dostępna zarówno na iOS-a, jak i na Androida. Tam znajdziecie poranną rozmowę dzisiejszą, jak i wiele innych porannych rozmów z naszego radia. No i również zapraszam Was do obserwowania Radia Emaus w mediach społecznościowych. Jesteśmy na Facebooku i jesteśmy na Instagramie, więc tam nas możecie łapać, tam nas możecie również obserwować. Gramy dalej, tym razem na naszej antenie Niezły Meksyk, bo będzie Carlos Santana, Maria, Maria. No to co? Gramy!
1: Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB product, Ghetto and Blues.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Reklama.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat. Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Z nauczania papieża Franciszka.
4: Ne benedica Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
5: Z homilii w czasie mszy świętej w kaplicy w domu świętej Marty. Kościół, jak mówił nam Benedykt XVI, nie wzrasta przez prozelityzm, ale przez przyciąganie, przez świadectwo. A kiedy ludzie, całe narody widzą to świadectwo pokory, łagodności, cichości, odczuwają potrzebę, o której mówi prorok Zachariasz. Chcemy iść z wami. Ludzie czują tę potrzebę wobec świadectwa miłości pokornej, nie narzucającej swej woli, nie samowystarczalnej, ale właśnie pokornej.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Dwadzieścia dwie minuty zostały do godziny 14. Za nami grupa Biskuit, a także duet Krzysztof Kiliański i Kaja. Trwa pasmo w środku dnia, ale myślami jesteśmy już przy audycjach popołudniowych i wieczornych. Zapraszamy Was na czwarty odcinek audycji Pomost. Jest to ostatni Pomost w tym sezonie. Dzisiaj w programie pytanie, czy Bóg nas zniewala. Zapraszamy Was do odsłuchu dzisiejszego programu. Odcinek numer 4, audycja Pomost, godzina 18:05. Zapraszamy Was bardzo gorąco, chociaż wierzymy, że Pomost oczywiście wróci po wakacjach, bo jest napisane, że ostatni Pomost w tym sezonie, czyli w sumie, no właśnie, wychodzi na to, że jeszcze na razie przerwa wakacyjna, ale już we wrześniu Pomost wraca. Zapraszamy Was 18:05 do wysłuchania tego programu. I również zapraszamy Was na godzinę 21, bo 154 odcinek będzie, jeżeli chodzi o audycję Męskim Okiem, a gościem Michała Bondyry będzie Michał Gniatkowski, tata, prawnik i certyfikowany moderator męskich kręgów Fundacja Maskulinum. W audycji dzisiaj między innymi o ojcostwie, które zmienia priorytety, a także między innymi o męskości, która nie polega tylko na sile, zarabianiu i ogarnianiu świata. Audycja Męskim Okiem tuż po godzinie 21:00. Zapraszamy w imieniu Michała Bondyry, autora tego programu. No ale oczywiście zapraszamy Was, abyście słuchali cały czas Radia Emaus. Trwa jeszcze pasmo w środku dnia do godziny 14:00. No i a propos grania kolejnych utworów, teraz pogramy zagranicznie, cofniemy się do lat 80., więc kawał czasu. Przed chwilą pograliśmy po polsku i rzeczy bodajże z lat 2000, a teraz cofniemy się jeszcze o 20 lat. Madonna, La Isla Bonita, ten utwór gramy na 20 minut do godziny 14:00.

do godziny 14. Za nami na naszej antenie Madonna, a także Black. Za nami także pasmo w środku dnia. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu. Dziękuję także Lili Ładzie, a także Piotrowi Wielickiemu. My się słyszymy w poniedziałek od godziny 7 do godziny 12. I jest mała zapowiedź tego, że nadchodzi ramówka wakacyjna. Obserwujcie media społecznościowe Radia Emaus. A od godziny 14 do godziny 18 dzisiaj będzie Arek Szymański, także koniecznie zostańcie z nami i pamiętajcie o ważnej rzeczy. Nawodnienie jest podstawą, zwłaszcza w te temperatury, które będą przez najbliższy weekend. Trzymajcie się ciepło na weekend, nawadniajcie się, a na sam koniec pasma gram dla was utwór Mr. Mister i Broken Wings. Słyszymy się w poniedziałek. Trzymajcie się. Na razie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Reklama.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny. You ready?
4: Tylko w Disney Plus.
5: Every second counts, baby.
4: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
6: Restaurant is flooded.
4: To już ostatnia szansa.
7: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
8: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Dzień dobry, czas przywitać się z godziną 14.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Stolica Wielkopolski przygotowuje się na ekstremalne upały. Wielkopolski Park Etnograficzny zaprasza na tegoroczną edycję Żywego Skansenu. Przewodniczący Episkopatu Polski złożył życzenia z okazji kończącego się roku szkolnego. Poznań szykuje się na upały. W niedzielę termometry w stolicy Wielkopolski mają wskazać nawet 39 stopni Celsjusza. W związku z tym już jutro na ulicę wyjadą polewaczki. W mieście pojawi się także więcej mgławic. Z kolei miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne sprawdza klimatyzację w swoich pojazdach. Wiceprezydent Poznania Marcin Gołek mówi, że służby pracują również nad możliwością rozdawania mieszkańcom wody.
3: Zobaczymy, jaka to będzie możliwa skala, ale rozmawiałem o tym zarówno z panem prezesem Aquanetu, jak i z prezesem MPK. Chcielibyśmy spróbować też wyjść z taką możliwością właśnie dostępności wody, czy to dla pasażerów komunikacji publicznej, czy generalnie dla mieszkańców. Zobaczymy, w jakim zakresie to się uda.
2: Wiceprezydent Magdalena Pietrusi-Gadamska apeluje, by w najbliższych dniach zwracać uwagę na osoby w naszym otoczeniu.
4: Może być bardzo dużo takich sytuacji, w których staniemy przed wyzwaniem pomocy osobie nieznanej i zaopatrzmy ją w wodę. Interesujmy się również naszymi sąsiadami, szczególnie tymi starszymi, szczególnie tymi chorymi.
2: Osoby w kryzysie bezdomności będą mogły zgłosić się do Elżbietańskiego Centrum Pomocy Ubogim przy ulicy Łąkowej. Siostry zadeklarowały, że dla każdego znajdzie się woda.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Ze względu na prognozowane na najbliższą niedzielę ekstremalne upały, organizatorzy podjęli decyzję o zmianie harmonogramu memoriału Czesława Cybulskiego. W trosce o zdrowie, bezpieczeństwo oraz komfort kibiców i zawodników, rozpoczęcie mityngu na stadionie Golęcin w Poznaniu zaplanowano na niedzielę na godzinę 18. Organizatorzy przypominają, że na terenie stadionu POSIR Golęcin zostaną wprowadzone dodatkowe środki mające na celu pomoc w walce z upałem. W pobliżu trybun zostanie ustawiony specjalny beczkowóz z bezpłatną wodą zdatną do picia. Kibice są proszeni o zabranie ze sobą własnych bidonów lub butelek wielorazowych. Dostępne będą również kurtyny wodne, a niedaleko trybun działać będą punkty gastronomiczne. Tegoroczna edycja Żywego Skansenu w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach będzie przebiegać pod hasłem Stulecie Dziecka. Już 5 lipca w zagrodach oraz wiejskich warsztatach będzie można obserwować rękodzielników i twórców ludowych wykonujących przedmioty związane z najmłodszymi mieszkańcami wsi. Szczególne miejsce zajmie kołyska, symbol początku życia, towarzysząca kolejnym pokoleniom dzieci wychowujących się pod jednym dachem, mówi etnografka z Wielkopolskiego Parku Etnograficznego Adriana Garbatowska.
5: Zeszłego roku podczas Żywego Skansenu opowiadaliśmy o wianie dla panny młodej. Po roku dziecko się urodziło i będziemy opowiadać o zabawkach, o przedmiotach, które służyły mniejszym i większym dzieciom. Czym spało, co jadło, czym się bawiło, do jakiej szkoły chodziło, jak uczyło się pisać.
2: Wydarzenie potrwa od godziny 10 do 18. Bilety można kupić na stronie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego.
1: Informacje z kościoła w Polsce.
2: Życzę, by czas wakacyjny był czasem nie tylko odpoczynku, ale odradzania się, powiedział przewodniczący konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda w życzeniach z okazji kończącego się roku szkolnego. Życzył wszystkim, by nadchodzące wakacje były nie tylko okresem radości i wypoczynku spędzanego w pięknych miejscach, lecz także czasem odradzania.
6: Dużo słońca, dużo radości, dużo czasu wolnego po to, żeby dobrze wypocząć, żeby przeżyć piękne przygody, poznawać świat, poznawać piękne miejsca i dlatego, żeby też ubogacać swoją wiedzę zdobywaną w ławkach szkolnych tymi doświadczeniami już w terenie. Dlatego życzę, by ten czas wakacyjny był naprawdę czasem nie tylko odpoczynku, ale odradzania się, budowania tej wiedzy, pogłębienia tej wiedzy i pięknych, budujących doświadczeń.
2: Arcybiskup Tadeusz Wojda podziękował również nauczycielom za całoroczny wysiłek wkładany w edukację i wychowanie młodego pokolenia, za trud, by przekazać to, co najpiękniejsze i co najbardziej buduje człowieka.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: chyba nie powinniśmy sobie już zadawać pytania, czy w najbliższych dniach padnie rekord ciepła, nieodnotowywany do tej pory od czasów, kiedy jest to sprawdzane, bo raczej padnie taki rekord. Póki co dzisiaj, teraz na termometrach w Poznaniu 30 stopni Celsjusza, ale odczuwalna temperatura 34 stopnie Celsjusza, no bo co tu powiedzieć, wiatr nie za bardzo się stara. 9 km na godzinę to jest żaden wiatr. Taka prędkość wiatru wręcz nieodczuwalna. Całkowicie bezchmurne niebo dzisiaj i tak będzie aż do zachodu słońca. A jutro o poranku słońce wstanie o 4:32 i też cały dzień z bezchmurnym niebem. Jutro być może jeszcze wyższe temperatury nas czekają, no nawet nie być może, bo jutro z tego co widzę to koło godziny 16:00 termometry w Poznaniu pokażą, uwaga, 38 stopni. No to pytanie, jeśli teraz jest 30, a odczuwalna 34 stopnie, to gdy na termometrach w Poznaniu zobaczymy 38 stopni, no to jaka będzie temperatura odczuwalna? Takie zadanie matematyczne.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Psychodietetyczka Joanna Rumińska, z którą ostatnio rozmawiałem w spotkaniu przy kawie w środę, mówiła o tym, że w taki czas jak teraz trzeba się powstrzymać nieco od aktywności jakiejś fizycznej na świeżym powietrzu, albo przynajmniej ją ograniczyć, bo to może być katastrofalne w skutkach, no ale za chwilę, tuż po piosence, porozmawiamy trochę o aktywności fizycznej, sportowej, na którą raczej wszyscy czekają i raczej to jest taka aktywność, która jest podziwiana przez resztę świata.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Gdy powiedziałem, że w taką pogodę, cytując oczywiście psychodietetyczkę Joannę Rumińską, należy raczej powstrzymać się od aktywności fizycznej, no bo to upał zbyt duży, to może niekoniecznie być dla zdrowia naszego, no to tak sobie pomyślałem, że jeśli chcę kogoś spytać na temat sportu u nas w redakcji i co mi ten ktoś może odpowiedzieć dość rzeczowo i sensownie na ten temat, to przyszła mi tylko jedna osoba do głowy i to oczywiście Michał Bondyra. I Michał Bondyra ze mną w studiu. Witam cię, Michale, cześć.
2: Cześć, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
1: Jak tam u ciebie z aktywnością sportową w takie dni jak dzisiaj?
2: Staram się, ale rzeczywiście trzeba się bardziej starać niż zwykle.
1: Tak, ale czy w pomieszczeniach się starasz, czy na zewnątrz?
2: Na zewnątrz.
1: Na zewnątrz się starasz jednak.
2: Ja wczoraj... swoje kroki w marszach trzeba zrobić.
1: Ja wczoraj, wracając z takiego krótkiego spaceru do domu, widziałem dziewczynę, która w takim bardzo skąpym stroju, ale to nie o to chodzi, biegła. Biegła nawet, no tak, nie takim truchcikiem, tylko momentem to był nawet sprint, całkiem niezły. No oczywiście spocona totalnie, no ale pytanie, na ile to wypacanie tego wszystkiego w trakcie takiego biegu i no nie miała ze sobą żadnego napoju.
2: Nawadnianie jest najważniejsze.
1: Nawadnianie chyba tutaj jest nawet, bardzo istotne.
2: Nawet porozmawiamy o tym, bo nawet to, o czym porozmawiamy, tam też mają przerwy na nawadnianie.
1: Porozmawiamy o tym, mówisz o hartowo na sportowo dzisiaj o 17.30, tak?
2: O tym mundialu.
1: To ja tylko chciałem powiedzieć, że o 17.30 w środę rozmawiałem z Joanną Rumińską, ona mówiła, żeby się nawadniać małymi łykami, że nieważne ile wypijesz, ale żeby pić często tylko małymi łyczkami w takie dni jak dziś i wszystko będzie okej. Okay. Więc tego się trzymajmy. A ty dzisiaj zapraszasz oczywiście na audycję hartowo na sportowo o 17.30, no i będzie o sporcie.
2: Będzie mundial, bo od 16 dzień już trwa ten wielki mundial. Wielki ze względu na liczbę drużyn, którą mamy. 48 drużyn.
1: Pierwszy raz tyle, prawda?
2: Pierwszy raz tyle. 104 mecze, wyobraź sobie. To jest coś niesamowitego.
1: No wyobrażam sobie, chociaż przyznam się, że nie śledzę na bieżąco, bo raczej się wysypiam, bo to jednak druga półkula. No i ta różnica czasu.
2: No ale wczoraj pewnie ten mecz Ekwador
1: no,
2: z Niemcami widziałeś.
1: No i ten mecz akurat widziałem, powiem ci. I no to był niesamowity mecz, bo w ogóle kompletnie na Ekwador nie stawiałem, że tutaj z Niemcami sami tak sobie zaszaleje. No a okazało się, że jednak proszę bardzo.
2: No i całe szczęście, że oni awansowali dalej, bo gdyby taka drużyna, tak grająca, miała odpaść już na tym etapie...
1: To byłoby szkoda po prostu. Tak, byłoby po prostu szkoda. Dokładnie. Więc ty śledzisz na bieżąco.
2: Śledzę na bieżąco, ale też nocy nie zarywam.
1: Rozumiem, czyli chcesz się też wysypiać. No bo jednak obowiązki w pracy też wzywają. A dzisiaj kto będzie u ciebie o 17.30?
2: Dzisiaj o 17.30 ten, który siedzi na bieżąco i zarywa nocki, a więc Radosław Nawrot z Interi.pl. Trochę połączymy te wątki światowe, mundialowe, ale i z poznańskimi, bo wiesz, jeśli ktoś gra na przykład w Lechu, a jego reprezentacja gra na mundialu, no to jakoś tak bliżej serca i kibicujesz tym reprezentacjom, na przykład Iranu, prawda?
1: No tak, tak. A tam akurat wypowiedziałeś, reprezentacja Iranu, szczególnie tam grająca, no to też ma swój określony wymiar,
2: swoje,
1: prawda?
2: Oczywiście swoje konotacje polityczne, ale chodzi o te stricte sportowe.
1: Piękno sportu, tak.
2: Ali Golizadeh, który jest kontuzjowany, a byłby liderem tam na miejscu. Jest też nowy zawodnik z Iranu, który też nie pojechał, ale też gdzieś w Lechu będzie od nowego sezonu grał. Jest też nowy Ganijczyk, także na Ganę też można lepiej spojrzeć, łaskawszym okiem. No i nie wiem, co z tymi Szwedami, bo grał u nas kiedyś ten Jasper Karström, ale ci Szwedzi nas jednak wyrzucili z tego mundialu, to nie wiem, czy im jednak kibicować, czy
1: no właśnie, bo ja w ogóle chciałem cię zapytać na początku, udając trochę laika oczywiście, czy my wyjdziemy z grupy w ogóle na tych mistrzostwach? Oczywiście dla tych, którzy nie wiedzą, nie wyjdziemy z grupy na tych mistrzostwach.
2: Nie wyjdziemy z grupy, ale przynajmniej kończymy mundial bez porażki.
1: Kończymy mundial bez porażki, ale nie wyjdziemy z grupy, to jest pewne. Dobrze, mój drogi, ale to nie dzisiaj jedyne spotkanie z tobą, ponieważ na antenie Radia Emaus dzisiaj także wieczorem będziesz miał nie swoje 5 minut, bo to będzie więcej niż 5 minut oczywiście.
2: I nie tylko moje, bo przede wszystkim gościa. Gościem Michał Gniatkowski.
1: Ale gościem audycji Męskim Okiem, bo to dzisiaj Męskim Okiem.
2: No, w męskim gronie Męskim Okiem i o męskich kręgach. Brzmi tajemniczo?
1: Brzmi jak Stonehenge, co najmniej.
2: Albo jeszcze taki film, prawda?
1: W kamiennym kręgu.
2: Nie o tym akurat mówię. W każdym razie będzie o takich męskich kręgach i o tym właściwie, czy facet potrzebuje drugiego faceta i czy te wspólnoty męskie po co one właściwie są.
1: Mhm. czy to takie wspieranie tych męskich jakichś cech, talentów ma,
2: ale wiesz
1: ma
2: co,
1: znaczenie, żeby
2: się,
1: też wspierać się?
2: Wsparcie to raz, a wydaje mi się, że jednak mężczyźni coraz bardziej potrzebują takiego grona, gdzie mogą się wygadać, powymieniać doświadczeniami między sobą.
1: I czyli myślę, co na Marsie, to na Marsie, co na Wenus, to na Wenus. Więc
2: pięknie bym tego nie ujął.
1: Rozumiem. Michał Bondyra zaprosił troszeczkę na to, co dzisiaj się będzie działo z jego udziałem.
2: Po 21, żeby było jasne.
1: To po 21 męskim okiem, ale o 17.30 zaprosił też na Hartowna Sportowo. Bardzo ci, Michale, dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: Będziesz mi relacjonował, co tam się dalej na tych mistrzostwach dzieje w piłce nożnej, bo ja przyznam się szczerze, na bieżąco nie śledzę, no ale widzisz, taki mecz Niemcy-Ekwador mi nie umknął i bardzo dobrze. Dziękuję ci bardzo.

0: Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama.
1: Castorama. Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy grill,
0: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. U proboszcza w parafii zaprasza Lilia Łada.
3: Koncert z ogniem na poznańskiej łacinie. Archidiecezjalne Dni Młodych w Gostyniu. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Licheniu. Spektakl poświęcony błogosławionej Paulinie Żariko w Przeźmierowie. Pielgrzymka poznańska na Jasną Górę i odpust w Sanktuarium Matki Bożej w Wieleniu Zaobrzańskim. Jak zawsze, wiele się dzieje w parafiach archidiecezji poznańskiej.
0: U proboszcza w parafii.
3: Chór i orkiestra Jordan oraz parafia Łacina zapraszają 26 czerwca na niezwykły koncert plenerowy zatytułowany Ogień pod gołym niebem, mówi ksiądz Arkadiusz Szady, współorganizator koncertu.
4: Kontekst powstania tego pomysłu narodził się z takiego pragnienia ewangelizacyjnego i duszpasterskiego proboszcza oraz duszpasterza chóru orkiestry Jordan, żeby wychodzić do ludzi, którzy niekoniecznie chcą dotrzeć do kościoła sami ze własnej woli albo też ze swoimi znajomymi, bo w jakiś tam sposób kościół może jeszcze razi. W związku z tym przez piękną muzykę, przez dobrą atmosferę, przez takie otwarcie i serdeczność mamy takie pragnienie, żeby pojawić się w miejscu dosyć mocno uczęszczanym przez ludzi, najróżniejszych ludzi, bo obok jest linia tramwajowa, przez mnóstwo mieszkańców, też trasa rowerowa, niedaleko też jest wielkie centrum handlowe i przez właśnie taką muzykę, taką radość, takie też może inspirujące wydarzenie przez samą nazwę ogień i też elementy związane z tym, które będą się pojawiały na miejscu koncertu, chcielibyśmy ludzi zainteresować, a przez zainteresowanie wciągnąć w tę atmosferę takiej otwartości, wspólnoty, serdeczności. I może gdzieś w jakiś sposób dać do myślenia, że w tej drodze, którą proponuje nam właśnie Kościół, wspólnota chrześcijańska, jest ta droga właśnie dla mnie, żeby na nowo odnaleźć swoje miejsce w Kościele.
3: A jaką muzykę usłyszymy podczas koncertu?
4: Będziemy grali muzykę worshipową, uwielbieniową naszych krajowych twórców, naszą własną oraz zagranicznych, która jest odpowiednio przygotowana na chór czterogłosowy, solistów, na orkiestrę oraz na band, więc skład prawie 100 muzyków, zatem całkiem fajny i mam nadzieję, że to wszystko wybrzmi i zbuduje dobrą aurę do tego wieczornego spotkania. Jeżeli to wydarzenie już w takiej nowej formie, mimo że w pewien sposób odtwarzane, przyjmie się, to nie ukrywam, że chcielibyśmy dalej ten kontekst ewangelizacji przez muzykę rozwijać. Czy to w innych parafiach, czy to w jakichś jeszcze innych przestrzeniach, to jesteśmy do tego otwarci.
3: Koncert rozpocznie się o godzinie 20 na terenie parafii przy ulicy Niemena 5. Wydarzenie jest bezpłatne. Można przynieść swoje krzesła lub koce i przekąski, aby komfortowo spędzić wieczór przy dobrej muzyce i w sympatycznej atmosferze.
0: U proboszcza w parafii.
3: W Sanktuarium ku czci Matki Bożej Ucieczki Grzeszników w Wieleniu Zaobrzańskim 27 czerwca rozpocznie się tradycyjny odpust. Nasze sanktuarium rozwija się pod każdym względem, mówi z dumą ksiądz Marian Szymański, kustosz sanktuarium.
5: Przede wszystkim myślę o ilości ludzi, którzy przybywają do tego cudownego miejsca.
4: miejsca, które zostało wybrane przez Matkę Najświętszą. Tutaj pozostawiają swoją modlitwę i podziękowania, i swoje prośby. I często mówią mi swoje świadectwa, że właśnie za przyczyną Matki Najświętszej otrzymują wiele Bożych błogosławień. Po drugie, w chwili obecnej cieszymy się, że jako wspólnota parafialna przy pomocy bardzo wielu naszych sponsorów spoza naszej parafii świątynia została całkowicie odnowiona. Zawsze mówię od strony zewnętrznej, począwszy od dachu, przez ściany zewnętrzne i tak samo w środku, jeśli chodzi o malowanie kościoła, nowe ławki, wysłocenie ołtarza, została całkowicie odnowiona, poddana pracom konserwatorskim. Cudowna kaplica krzyża, do której tak licznie ludzie zdążają w czasie pobytu i spotkania z Matką Najświętszą. Można powiedzieć, że z jednej strony ludzie tutaj przeżywają przemianę swojego życia, doświadczają tego rozwoju życia duchowego, a z drugiej strony poprzez swoje zaangażowanie przyczynili się, że ta świątynia po prostu przybrała nowe szaty ku radości wszystkich pielgrzymów i oczywiście ku radości mojej jako kustosza tego miejsca.
3: Tradycyjnie pierwszy dzień odpustu będzie poświęcony rolnikom.
4: W pierwszym dniu odpustu pragniemy naszą modlitwą otoczyć ludzi ciężkiej pracy, przede wszystkim rolników. Bardzo się cieszę, że w uroczystej sumie o godzinie 11:15 będzie przewodniczył ksiądz biskup Szymon Stułkowski, który jest wiadomo ordynariuszem diecezji płockiej, a moja tym bardziej większa radość, że ksiądz biskup Szymon jest moim kolegą kursowym i w tym roku razem dziękujemy Bogu i świętujemy 40-lecie naszej posługi kapłańskiej w służbie Bogu i Kościołowi. Czyli Matka Boża szeroko otwiera swoje serce w pierwszym dniu dla wszystkich rolników, ludzi ciężkiej pracy.
3: Ksiądz Szymański poleca szczególnie udział w nieszporach wieleńskich.
4: Każdy dzień jest ważny, ale bardzo bym zachęcał, żeby ludzie przybywali do domu Matki Bożej, uczestniczyli oczywiście w naszej wspólnej modlitwie, ale nieszpory wieleńskie. Przepiękne nabożeństwo, które ściąga tysiące ludzi i myślę, że to jest taki jakiś główny, oprócz mszy świętej, wiadomo, ale te nieszpory wieleńskie naprawdę są przepiękne w swojej treści, w swoim śpiewie i przyciągają bardzo wiele ludzi.
3: W tym roku odpust jest połączony z jubileuszem 21. rocznicy koronacji figury Matki Bożej, a odbywa się pod hasłem Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Odpust wieleński potrwa do 6 lipca. Tego dnia o godzinie 19 na parafialnym cmentarzu zostanie odprawiona msza święta.
0: U proboszcza w parafii.
3: Teatr Pasja, działający przy parafii pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego w Przeźmierowie, zaprasza na kolejny spektakl. Jest on poświęcony Paulinie Jericho, założycielce Żywego Różańca i nosi tytuł Paulina Matematyka Miłości. Skąd taki tytuł? Mówi ksiądz Dawid Wojdowski z parafii świętego Antoniego.
5: Jest to bardzo intrygujący tytuł. Oczywiście stuprocentową odpowiedź otrzyma każdy, kto przybędzie na spektakl i będzie uważnie słuchał treści.

0: używała Paulina Jericho, kiedy tworzyła wspólnoty i Żywego Różańca, i papieskich dzieł misyjnych. To stwierdzenie tak naprawdę wyraża jej relację z Panem Bogiem, jej taką głębię duchową. Matematyka miłości to jej takie stwierdzenie, którym ukazywała, o co tak naprawdę chodzi w relacji z Panem Bogiem, że im bardziej, im więcej kochamy, tym więcej dobra uczynić możemy i tym więcej światła Pana Boga możemy doświadczyć.
1: Spektakl pokazuje też, jak bardzo niezwykłą osobą była Paulina Jericho, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę czasy, w jakich żyła. Nie sprzyjały one zbytniej aktywności publicznej kobiet, zwłaszcza tak młodych.
0: Myślę, że Paulina jest bardzo ważną osobą dla życia Kościoła, przede wszystkim z uwagi na jej odwagę niezwykłą, bo Paulina założyła oczywiście Żywy Różaniec, a wcześniej też papieskie dzieła misyjne, ale uczyniła to jako dwudziestokilkuletnia młoda dziewczyna, której tak naprawdę w Kościele w tamtym czasie nikt nie znał, a wszystkie dzieła, które czyniła, nie tylko podobały się ludziom, ale zyskiwały także aprobatę papieża i całej wspólnoty Kościoła, więc myślę, że jedną z takich cech, które cenię najbardziej w Paulinie, to właśnie ta jej odwaga, poświęcenie Kościołowi i odwaga właśnie w tym, żeby postawić wszystko na Pana Boga, że jeśli Pan Bóg ode mnie czegoś oczekuje, to trzeba to wypełnić i nie trzeba się o nic martwić, bo Pan Bóg mnie poprowadzi.
1: Spektakl Teatru Pasja Paulina Matematyka Miłości będzie można obejrzeć 27 i 28 czerwca o godzinie 20 w parafii pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego w Przeźmierowie przy ulicy Kościelnej 44. Wstęp wolny.
2: U proboszcza w parafii.
1: 28 czerwca w Licheniu rozpocznie się 8. Międzynarodowy Licheński Festiwal Muzyki Organowej Bazylika Sonans. Festiwal odbywa się w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej i gości artystów z całego świata. Ale ten rok jest szczególny dla festiwalu i organów, jak podkreśla dyrektor artystyczny festiwalu profesor Andrzej Chorosiński.
3: W tym roku mija 20 lat od momentu szczęśliwego ukończenia budowy wszystkich instrumentów Bazyliki Licheńskiej i poświęcenia organów. A jednocześnie w tym roku przypada już 8. edycja Międzynarodowego Festiwalu Bazylika Sonans. Tegoroczne koncerty będą odbywać się, jak tradycja dotychczasowa każe, przez 10 kolejnych niedziel od ostatniej niedzieli czerwca do ostatniej niedzieli sierpnia. Też tradycją jest, że koncert inauguracyjny jako jedyny, nie wyłącznie organowy, będzie obejmował muzykę wokalną, chóralną i organową z udziałem naszego chóru Tabat Mater, którego kierownikiem artystycznym i dyrygentem jest organista Bazyliki Licheńskiej, pan Jacek Chyżny, i który poprowadzi ten chór w repertuarze złożonym z utworów klasyki muzyki chóralnej. Przy organach zasiądzie Paweł Opala, drugi organista Bazyliki Licheńskiej, laureat konkursów międzynarodowych, i obaj uświetnią koncert inauguracyjny.
1: Festiwal w Licheńskim Sanktuarium potrwa do 30 sierpnia.
2: U proboszcza w parafii.
1: Młodzi ludzie od 13 do 25 roku życia mogą wziąć udział w archidiecezjalnych Dniach Młodych Paradiso, na które zapraszają księża Filipini ze Świętej Góry w Gostyniu. Młodzi ludzie będą mogli przez 5 dni rozwijać swoją wiarę i uczyć się radzić sobie z trudnościami, z jakimi borykają się w tym wieku, jak mówi ksiądz Jarosław Krawczyk, współorganizator wydarzenia.
4: Myślę, że czas początku wakacji też jest dobrym momentem, żeby w takiej właśnie wspólnocie wiary razem z Panem Bogiem pobieżać też życie młodych ludzi, no i te wszystkie sprawy, z którymi oni gdzieś się borykają i które przeżywają. Na pewno powiedziałbym, że to, co wyróżnia Paradiso, to fakt, że ono nie jest wydarzeniem jednodniowym, tylko trwa kilka dni. Zaczyna się w poniedziałek, kończy się w piątek i uważamy, że tutaj już ta przestrzeń czasowa jest bardzo ważna i bardzo dobra, bo pozwala nie tylko wejść w poszczególne elementy tego właśnie wydarzenia, ale też pozwala na integrację, pozwala, żeby na spokojnie trochę usiąść, porozmawiać.
1: Hasło spotkania brzmi odwagi. To nawiązanie do Światowych Dni Młodzieży w Seulu w 2027 roku.
4: W tym roku w czasie Paradiso towarzyszy nam hasło odwagi. Hasło bardzo krótkie, ale myślę, że hasło bardzo dobitne, które też pokazuje, jak wiele odwagi dzisiaj młodym ludziom potrzeba do tego, aby stawiać czoła różnym trudnościom, różnym przeciwnościom, ale żeby też właśnie z taką odwagą i radością przez życie iść. I to jest też ukazane na naszym plakacie.

0: Patrzę, kiedy mamy właśnie pokazanego tam Dawida, który walczy z Goliatem. Jak wiemy, Goliat, potężny wojownik, wysoki, tarcza, włócznia, miecz. Dawid, skromny, młody chłopak, idący na niego z procą, a jednak właśnie ta odwaga i Boże błogosławieństwo, Boże towarzyszenie pozwoliły mu odnieść zwycięstwo.
1: Archidiecezjalne Dni Młodych Paradiso rozpoczną się 29 czerwca i potrwają do 3 lipca.
2: U proboszcza w parafii.
1: Trwają zapisy na 92. poznańską pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę pod hasłem Wypłyń na głębie. Jak mówi ksiądz Rafał Walit, kierownik pielgrzymki, dobiegają też końca przygotowania organizacyjne, których jest sporo.
3: Rzeczywiście wspinamy te różne kwestie logistyczne, a zaczęliśmy je dosyć dawno, bo już w lutym. Teraz dopinamy, już mamy przygotowane apteczki dla pielgrzymów, pakiety, legitymacje, smycze. Już spłynęły wszystkie, myślę, że wszystkie uzgodnienia dotyczące przejścia trasy. Już mamy też pozgłaszane na komisariaty policji. Konferencje są też przygotowane. Księża są już gotowi do rozpoczęcia pielgrzymki. Także ostatnie kwestie to i ubezpieczenie pielgrzymów, to promocja medialna. Więc myślę, że już powoli jesteśmy gotowi, bo to już w przyszłym tygodniu ruszy grupa z Czarnkowa 3 lipca i potem kolejne grupy z Bukło, Palenicy.
1: Zapisy trwają jeszcze do 30 czerwca, także przez internet, choć można zapisać się również w dniu rozpoczęcia pielgrzymki. W pielgrzymce może wziąć udział każdy chętny i jak zapewnia ksiądz Walit, chętnych nie brakuje.
3: Pielgrzymka to przede wszystkim rekolekcje w drodze, czas łaski, czas otwarcia na doświadczenie Pana Boga i wspólnoty, z którą idziemy, bo nie idziemy sami, idziemy w grupach, ich jest 12. To czas codziennej mszy świętej, słuchania Słowa Bożego, czas modlitwy, czas wsłuchiwania się w konferencje, ale to też i śpiew, i taniec, i radość, i doświadczenie wspólnoty, bo powstają piękne więzi pielgrzymkowe, które trwają latami, a nieraz małżeństwa z pielgrzymki wychodzą, bo poznają swoją drugą połówkę właśnie podczas pielgrzymki. To czas, kiedy przemierzamy kilometry, a więc pewien wysiłek konkretny, bo tak mniej więcej około 30 kilometrach dziennie w nogach. Ale ten czas jest, jak już wspomniałem, urozmaicony, a na trasie też i poczęstunki, bo wielu ludzi jest gościnnych i w domach, na noclegach, gdzie czekają gospodarze, ale też po drodze są i poczęstunki, i jednocześnie też takie doświadczenie tej ludzkiej życzliwości, która pomaga tą trasę przejść.
1: Pierwsza grupa 92. poznańskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę wyruszy 3 lipca z Czwartkowa. 5 lipca do grupy dołączą pielgrzymi z Bukło, Palenicy i Grodziska Wielkopolskiego, 6 lipca z Poznania, a 7 lipca z Leszna. Na Jasną Górę pielgrzymi dotrą 15 lipca po pokonaniu ponad 300 km na piechotę.
2: U proboszcza w parafii. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

14 minut brakuje nam do godziny 15. Ja przypomnę, że o 15 będziemy się łączyć z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach, skąd nadamy koronkę do Miłosierdzia Bożego, a potem dopiero będzie konkurs.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Trędowaty nie powinien był zbliżać się do innych. Pewnie dlatego święty Mateusz podkreśla, że podszedł do Jezusa w wielkim tłumie. Co nam mówi postawa tego człowieka? Po pierwsze, każdy ma prawo przyjść do Jezusa, niezależnie czy to się komuś podoba. A do tego potrzeba odwagi. Trędowaty nie wiedział, czy tłum go nie przepędzi. Po drugie, czasem dobrze jest przyznać się do swojej choroby przed innymi, by mogło przyjść uzdrowienie, wolność od uważania siebie za gorszego. Po trzecie, modlitwa prośby może być prosta. Jeśli chcesz, możesz, oczyść mnie. Czego może mnie nauczyć postawa trędowatego?

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Za 10 minut będziemy łączyć się z Krakowem Łagiewnikami, z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, skąd nadamy koronkę do Miłosierdzia Bożego, a później dopiero będzie u nas na antenie konkurs popołudniowy.

Już za chwilę połączymy się z Krakowem Łagiewnikami, skąd nadamy transmisję Koronki do Miłosierdzia Bożego.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy.
7: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Po reklamie.
8: I łączymy się z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie, Łagiewnikach.

Jezu miłosierny, spotykamy się u stóp Twojego krzyża w chwili największej miłości. Tej chwili, która nie pozostawia żadnych wątpliwości, jak wiele dla Ciebie znaczymy. Jak ważny jest dla Ciebie każdy z nas. Panie, cała Twoja ziemska wędrówka była ukierunkowana na tę chwilę, na tę ostateczną ofiarę miłości, przez którą odkupiłeś nas wszystkich. Na krzyżu Jezus spłaciłeś całkowicie wszystkie nasze długi. Pojednałeś nas z Ojcem, otworzyłeś nam bramę nieba i nadto zapraszasz nas, słabych, grzesznych, do udziału w Twoim dziele zbawienia świata, do współpracy z Tobą w tej największej misji. Święty Paweł, współpracując z Twoją łaską, wyznał kiedyś: w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. I my, Panie, w miarę duchowego wzrastania coraz lepiej rozumiemy swoją rolę w Twoim mistycznym ciele, którym jest Kościół. Zaczynamy pojmować, że ból przyjęty z miłością i ofiarowany za innych jest tym, co oczyszcza nas i zbawia ten świat, a także tym, co w sposób tajemniczy najbardziej jednoczy nas z Tobą. Z natury wszyscy uciekamy przed cierpieniem, ale stopniowo wzrastając w relacji z Tobą, otwierają się nam oczy na tajemnicę miłości miłosiernej, która najpełniej wyraża się w cierpieniu za innych. Panie, odwołując się do zasług Twojej męki, śmierci i zmartwychwstania, błagamy Cię, prowadź nas do coraz ściślejszego zjednoczenia z Tobą, aby zostało przemienione nasze światowe myślenie, nasze naturalne reakcje, nasz egoizm. Panie, niech Twoja miłosierna miłość przechodzi przez nas do naszych braci i sióstr. Spraw, byśmy potrafili w wolności przyjmować i ofiarowywać to wszystko, co jest trudne w naszym życiu. Rozpalaj w nas pragnienie bycia jedno z Tobą, byśmy także my mieli swój udział w Twoim wielkim dziele zbawienia świata.

0: Panie, Twoją radością jest dawać wiele i to bardzo wiele. Twoja miłość jest hojna. Dlatego teraz z ufnością przychodzimy do Ciebie, by prosić Cię o wiele, wiele łask dla nas i całego świata. Panie, spójrz z miłosierdziem na całą ludzkość. Pomagaj nam rozpoznawać to, co nas oddala od Ciebie i z ufnością przyjmować Twoją przebaczającą miłość. Uzdrawiaj serca zranione nieprzebaczeniem, egoizmem, grzechem. Wspomagaj nas wszystkich swoją łaską, abyśmy szanowali życie i godność każdego człowieka. Uzdrów chorych, pociesz cierpiących, tych, którzy teraz w Wenezueli cierpią z powodu wielkich skutków potężnego trzęsienia ziemi. Poślij do nich dobrych ludzi, aby ich wspierali w radzeniu sobie z konsekwencjami tej katastrofy. Prosimy Cię, umacniaj wszystkich czyniących dobro. Wlej nadzieję w serca ludzi walczących o pokój, wszędzie tam, gdzie łamane są podstawowe prawa człowieka. Błogosław naszej Ojczyźnie, dawaj mądrość rządzącym, otwartość na prowadzenie Ducha Świętego. Prosimy Cię także o łaskę ufności dla konających, o niebo dla zmarłych. Panie, wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu z łaskami słynącym obrazem Twojego miłosierdzia i grobem świętej Faustyny, a także w sercach modlących się z nami pielgrzymów oraz tych, którzy łączą się z nami przez transmisje radiowe, telewizyjne i internetowe. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża,
0: wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Zstąpił do niebios, trzeciego dnia

0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Père éternel, je t'offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion.
2: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
3: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão. pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
4: Nasze błagania za grzechy nasze i całe świata.
1: Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
4: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Jezu, dziękujemy Ci za Twoje wielkie miłosierdzie i za to, że otwierasz nam oczy także na wartość cierpienia, które przyjęte i złączone z Twoim cierpieniem na krzyżu oczyszcza i zbawia ten świat, a także w sposób tajemniczy jednoczy nas z Tobą. Dziękujemy Ci, Panie, za Matkę Miłosierdzia, która nas nieustannie wspiera w naszej pielgrzymce przez tą ziemię i za Twoje prowadzenie przez wszystkie doświadczenia życia ku pełni szczęścia z Tobą w niebie.

0: Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach nadaliśmy dla Was koronkę do Miłosierdzia Bożego, a za chwilę wracamy do naszego programu i już za chwilę na naszej antenie konkurs popołudniowy.
1: Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: Rozpoczynamy. Piątkowy konkurs popołudniowy. On ma to do siebie, że za chwilę nie będę wam dozował podpowiedzi do zagadki, tylko wszystkie podpowiedzi usłyszycie ode mnie od razu i będziecie mieli co prawda mniej czasu na dedukcję, no ale jednak ta od razu wzbogacona baza danych do końca myślę, że spowoduje, że łatwiej będzie wam rozwikłać tę dzisiejszą zagadkę. 7148 pod tym numerem telefonu będę czekał na SMS-y od was. Złotówkę i 23 grosze. Tyle kosztuje taki SMS. W treści trzeba wpisać słowo zagadka, następnie postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisać to, co jest rozwiązaniem do zagadki, czyli słowo, które wynika z tych podpowiedzi. Uwaga! Pierwsza podpowiedź. Na wstępie rozwiązania jeden z dźwięków gamy i ten sam dźwięk także w środku hasła. Na wstępie rozwiązania jeden z dźwięków gamy i ten sam dźwięk także w środku hasła. Kolejna podpowiedź. Dobrowolna aktywność fizyczna lub umysłowa podejmowana w czasie wolnym od pracy i obowiązków. Dobrowolna aktywność fizyczna lub umysłowa podejmowana w czasie wolnym od pracy i obowiązków. Kolejna z podpowiedzi, większość dzisiejszego hasła, większość, ale nie całe, bez początku małego, większość hasła to elegancki, dobrany strój lub zbudowana przez aktora rola, stworzona rola aktorska. Większość dzisiejszego hasła to elegancki, dobrany strój lub zbudowana przez aktora rola, stworzona kreacja, rola aktorska. Tak, no właśnie. Na wstępie rozwiązania macie ten jeden z dźwięków gamy i ten sam dźwięk także w środku hasła. No i teraz ostatnia podpowiedź, uwaga. Praktykowany często w urokliwym miejscu wypoczynek łączony na przykład z aktywnością fizyczną bądź też sportową. Praktykowany często w urokliwym miejscu wypoczynek łączony na przykład z aktywnością fizyczną czy też sportową. Do wygrania dzisiaj co? Proszę bardzo. Książka Weroniki Hoffman, Wątpić i wierzyć, gdy pytania nie milkną. Pięknie wydana książka przez wydawnictwo Świętego Wojciecha i to jest, jak można przeczytać na obwolucie, książka dla wierzących, niewierzących i dla tych, którzy wątpią w swoją niewiarę. To ta książka w tej torbie papierowej ląduje. Do tego dwie zakładki Radia Emaus. Smycz Radia Emaus, żeby na przykład kluczy nie zgubić. To taka firmowa smycz Radia Emaus tutaj też się w tym komplecie znajdzie. No i skoro mamy takie słoneczne dni teraz, to myślę, że okulary przeciwsłoneczne i to jeszcze firmowe okulary Radia Emaus przeciwsłoneczne, to jest idealny prezent dla zwycięzcy bądź też zwyciężczyni. Ja przypomnę, że wszystkie podpowiedzi od razu słyszycie, czyli macie więcej możliwości. Poza tym ja się nawet przejęzyczyłem w jednym momencie, więc w ogóle macie ułatwioną sprawę. Dobrowolna aktywność fizyczna lub umysłowa podejmowana w czasie wolnym od pracy i obowiązków. Taka podpowiedź. Druga podpowiedź. Większość hasła to elegancki, dobrany strój lub zbudowana przez aktora rola. Na wstępie rozwiązania mamy jeden z dźwięków gamy i ten sam dźwięk także w środku hasła. No i jeszcze jedna podpowiedź. Praktykowany często w urokliwym miejscu wypoczynek łączony na przykład z aktywnością fizyczną czy też sportową. 7148, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem wasze imię, nazwisko, a na końcu rozwiązanie. Zagadka, kropka, potem wasze imię, nazwisko, a na końcu rozwiązanie do zagadki.

0: Oczywiście. Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
2: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złota Nioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Z nauczania papieża Franciszka.
1: E benedica Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z homilii w czasie mszy świętej w kaplicy w domu świętej Marty. Kościół, jak mówił nam Benedykt XVI, nie wzrasta przez prozelityzm, ale przez przyciąganie, przez świadectwo. A kiedy ludzie, całe narody widzą to świadectwo pokory, łagodności, cichości, odczuwają potrzebę, o której mówi prorok Zachariasz. Chcemy iść z wami. Ludzie czują te potrzeby wobec świadectwa miłości pokornej, nie narzucającej swej woli, nie samowystarczalnej, ale właśnie pokornej.
0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
3: Konkurs popołudniowy trwa. Można dzisiaj wygrać, no nie byle co, bo po pierwsze książkę Weroniki Hoffman Wątpić i wierzyć, gdy pytania nie milkną. To jest opowieść o tym, czym tak naprawdę jest wątpienie i jak należy je oceniać. Tak, to jest główny temat rozważań Weroniki Hoffman. Autorka analizuje to zagadnienie i zadaje wiele ważnych dla chrześcijanina pytań. Jeśli chcecie poznać te pytania, to ja odsyłam do tej książki Weroniki Hoffman Wątpić i wierzyć, gdy pytania nie milkną. Książkę wydało wydawnictwo Świętego Wojciecha. Do tego zakładki dwie Radia Emaus. Smycz Radia Emaus, żeby na przykład kluczy nie zgubić, bo do takiej smyczy idealnie można przypiąć klucze od domku letniskowego na przykład, skoro akcja się dzieje w lecie, w ciepłe dni. No i okulary przeciwsłoneczne. No to już w ogóle nie ma wątpliwości co do tego, co dzieje się za oknem. To jest coś, co na pewno się przyda w najbliższym czasie, czyli okulary przeciwsłoneczne z napisem Emaus Dobre Radio w takiej tonacji granatowej utrzymane. No myślę, że to jest bardzo atrakcyjny prezent dla was dzisiaj do konkursu. A żeby wygrać, to trzeba grać. 7148, ten numer telefonu do waszej dyspozycji. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisujecie rozwiązanie do zagadki. Koszt wiadomości wysłanej pod 7148 to złotówka i 23 grosze i ani grosika więcej. A do rozwiązania prowadzą was następujące podpowiedzi. Pierwsza podpowiedź: na wstępie rozwiązania jeden z dźwięków gamy i ten sam dźwięk także w środku hasła. Na wstępie rozwiązania jeden z dźwięków gamy i ten sam dźwięk także w środku hasła. Dobrowolna aktywność fizyczna lub umysłowa podejmowana w czasie wolnym od pracy i obowiązków. To jest kolejna z podpowiedzi. Większość dzisiejszego hasła, ale nie całe, bez małego początku, to elegancki, dobrany strój lub zbudowana przez aktora rola. No i jeszcze jedna podpowiedź. Praktykowany często w urokliwym miejscu wypoczynek łączony na przykład z aktywnością fizyczną czy też sportową. 7148, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które mam nadzieję, że bardzo szybko uda wam się wydedukować. Nagrody czekają, czas płynie, więc nie ma co zwlekać, tylko SMS-y trzeba słać.

0: Niezapomniany Zbigniew Wodecki i co więcej, możemy się poczuć, jakbyśmy byli na jego koncercie.
1: Konkurs popołudniowy.
0: 71-48. U nas nie koncert, ale konkurs trwa. Możecie dołączyć. 71-48. Złotówkę i podatek VAT. Tyle kosztuje SMS. Dokładnie 1 zł i 23 grosze. W treści wiadomość zaczyna się od słowa zagadka. Po słowie zagadka proszę postawcie kropkę. Później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które mam nadzieję, że bardzo szybko uda wam się wydedukować. Dobrowolna aktywność fizyczna lub umysłowa podejmowana w czasie wolnym od pracy i obowiązków. Na wstępie dzisiejszego rozwiązania jeden z dźwięków gamy i ten sam dźwięk także w środku hasła. Większość dzisiejszego hasła to elegancki dobrany strój lub zbudowana przez aktora rola, stworzona rola aktorska. No i jeszcze jedna podpowiedź, praktykowany często w urokliwym miejscu wypoczynek, łączony na przykład z aktywnością fizyczną, czy też sportową. 7148, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które rozwiązaniem jest. Książka, dwie zakładki, okulary przeciwsłoneczne i smycz Radia Emaus. To są nagrody, które odbierze sobie zwycięzca albo zwyciężczyni z naszej redakcji.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Konkurs popołudniowy.
1: No i sprawdzamy, czy po drugiej stronie ze mną jest Kalina. Kalino, jesteś tam? Halo.
2: Tak, jestem.
1: Witam cię serdecznie, dzień dobry. Powiedz mi w ogóle, dokąd ja się w ogóle dodzwoniłem? Gdzie my teraz jesteśmy?
2: W Poznaniu.
1: W Poznaniu, dobrze. A coś powiesz więcej gdzieś tu bliżej naszej redakcji, czy może na drugim końcu naszego miasta?
2: Na Wildzie.
1: Na Wildzie. Dobrze, na Wildzie. Moja droga, no to przechodzimy do rzeczy, bo tu nie ma co czekać, tylko trzeba próbować rozwiązać zagadkę. Na wstępie rozwiązania mamy jeden z dźwięków gamy i ten sam dźwięk także mamy w środku hasła. O jaki dźwięk chodzi?
2: O dźwięk re.
1: Re, tak. Do, re, mi, fa, sola, si, do i ten re jest na wstępie i jest jeszcze później w środku rozwiązania również. Dobrze. Większość dzisiejszego hasła to jest elegancki, dobrany strój albo zbudowana przez aktora rola. Ja trochę się wygadałem, ale no myślę, że wiesz, o co chodzi.
2: No, też tak myślę, że dobrze odgadłam.
1: Czyli co to takiego jest ta rola zbudowana lub też ten elegancki, dobrany strój?
2: To chodzi o kreację.
1: Kreację, oczywiście, że tak. No ale teraz tak. Dobrowolna aktywność fizyczna lub umysłowa, podejmowana w czasie wolnym od pracy i obowiązków, praktykowana często w urokliwym miejscu, taki wypoczynek, łączony na przykład z aktywnością fizyczną i sportową. To co to dzisiaj jest? Jakie to słowo jest rozwiązaniem dzisiejszej zagadki?
2: Rekreacja.
1: Rekreacja, oczywiście. Powiedz mi, czy ty właśnie korzystasz z rekreacji? Jesteś gdzieś na jakimś wypoczynku, czy niekoniecznie?
2: Za chwileczkę będę korzystać, jest przepięknie pogoda, także zamierzam korzystać przez cały weekend.
1: Tylko pamiętaj o filtrach przeciwsłonecznych, żeby się nie poparzyć za bardzo od słońca. To jest bardzo istotne, a poza tym okulary od nas dostaniesz. Jeśli szybko odbierzesz, to możesz sobie te okulary wykorzystać, a jeśli nie, no to 2 tygodnie są na odbiór nagród z naszej redakcji. Wygrywasz książkę Weroniki Hoffman, Wątpić i wierzyć, gdy pytania nie milkną. Książkę wydało wydawnictwo Świętego Wojciecha. Dostaniesz także smycz Radia Emaus, żeby kluczy nie zgubić na przykład w takim pośpiechu gdzieś biegnąc, 2 zakładki Radia Emaus, no i okulary przeciwsłoneczne, które na pewno się przydadzą. Moja droga, przekazuję tobie głos teraz. Możesz kogoś pozdrowić u nas na antenie, proszę bardzo.
2: Bardzo się cieszę, że wygrałam konkurs. Pozdrawiam wszystkich moich przyjaciół, rodzinę i całą redakcję Radia Emaus.
1: Rozumiem, że jest ich tak wielu.
2: Dobrego weekendu wszystkim słuchaczom.
1: No dobrze, to ja cię trochę zagadałem, bo chciałem spytać, czy tak wielu jest tych przyjaciół, że po imieniu nie ma kogo pozdrowić, jakiegoś takiego najbliższego przyjaciela?
2: No to tak wystarczy w ten sposób.
1: No dobra, niech tak zostanie. Kalina pozdrawiała tak ogólnie, bo przyjaciół ma wielu, więc nie będziemy tutaj doprecyzowywać. My jako redakcja oczywiście dziękujemy za twoje pozdrowienia, no i mamy nadzieję, że będziesz doskonale korzystać z rekreacji w tym wyjątkowym, pięknym czasie letnim. Wszystkiego dobrego, zatem za chwilę SMS zwrotny do ciebie mknie.

0: Reklama.
1: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest 16.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Ponad 30 stopni Celsjusza odnotujemy w weekend w całej Polsce. Rozpoczynają się wakacje, koleje prowadzą akcję Bezpieczny Przejazd. W poniedziałek imieniny świętych Piotra i Pawła, patronów Poznania. Przez Polskę w najbliższy weekend przejdzie rekordowa fala upałów. W soboty i niedzielę w całym kraju odnotujemy ponad 30 stopni Celsjusza. Drugi dzień weekendu przyniesie od 35 do 38 stopni. Na zachodzie kraju temperatura może osiągnąć nawet 41 kresek. W tych dniach ograniczmy aktywność poza domem, radzi koordynator SOR-u w Szpitalu Strusia w Poznaniu Jakub Szymalak.
3: Należy brać pod uwagę wszystkie możliwe miejsca, które mogą nas w jakiś sposób schłodzić, czyli przebywać w miarę możliwości w chłodnych, klimatyzowanych pomieszczeniach, jeśli mamy taką możliwość oczywiście. Możemy oczywiście gdzieś skorzystać z chłodnego prysznica, jeśli temperatura w naszych mieszkaniach czy w miejscach, w których przebywamy, jest zbyt wysoka.
2: W przypadku krytycznych objawów wzywajmy pogotowie ratunkowe, dodaje Jakub Szymalak.
3: Krytycznym takim objawem będą jakieś zaburzenia świadomości czy utrata nawet przytomności w wyniku upału. To jest objaw krytyczny, którego na pewno musimy prosić o pomoc. Dodatkowo, jeśli osoba ma jakieś mdłości, wymiotuje przy nas, ewentualnie trudno z nią nawiązać logiczny kontakt, nie odpowiada logicznie na proste pytania dotyczące chociażby pory roku czy miesiąca, to są na pewno rzeczy, które będą kluczowe i których na pewno osoba, która doświadczy tego typu objawu, będzie musiała wzywać pomoc.
2: Podczas nadchodzącej fali upałów prawdopodobnie zostanie ustanowiony nowy rekord ciepła w naszym kraju. Ostatni taki rekord padł 29 lipca 1921 roku w Pruszkowie w województwie opolskim. Wówczas na termometrach odnotowano ponad 40 stopni Celsjusza.
1: Informacje z regionu.
2: Może zaczekać. Pod takim hasłem koleje prowadzą akcję Bezpieczny Przejazd. Tuż przed wakacjami kolejarze przypominają kierowcom, co zrobić w razie awarii auta, wypadku czy zagrożenia na przejeździe drogowo-kolejowym. W pierwszej kolejności ratujemy swoje życie, podkreśla Radosław Śledziński, rzecznik PKP PLK.
4: Może dojść do różnych sytuacji na przejeździe, może dojść do usterki samochodu. Wtedy najważniejsze jest ratowanie swojego życia i zdrowia, czyli przede wszystkim opuszczamy pojazd, jeżeli jest on niesprawny. Gdy jest on sprawny, nie bójmy się wyłamać rogatki. Rogatki są wyposażone w specjalny mechanizm. Wystarczy, że delikatnie najedziemy, by ta rogatka się wyłamała i bezpiecznie możemy opuścić przejazd kolejowo-drogowy. Pamiętajmy, że koszt naprawy rogatki to są niewielkie pieniądze w momencie, gdy na szali kładziemy nasze życie.
2: Radosław Śledziński uczula też, byśmy zwracali uwagę na żółtą naklejkę.
4: Żółtą naklejkę możemy znaleźć zawsze po wewnętrznej stronie Krzyża Świętego Andrzeja. Na każdej żółtej naklejce trzy bardzo ważne numery. To jest numer indywidualny danego przejazdu kolejowo-drogowego, dziewięciocyfrowy, który składa się z numeru linii kolejowej, dokładnego kilometra i metra, gdzie znajduje się dane skrzyżowanie torów z drogą. Mamy również numer alarmowy 112, z którego należy korzystać natychmiast w momencie, gdy zauważymy jakiekolwiek niebezpieczeństwo na przejeździe kolejowo-drogowym, zagrożenie życia lub zdrowia.
2: Żółte naklejki umieszczone są na 14 tysiącach przejazdów kolejowych w całej Polsce. Akwanatowe koziołki, znane z przestrzeni miejskiej, od teraz również są dostępne w miniaturowej wersji. Z okazji imienin Poznania do sprzedaży trafiła limitowana edycja pamiątkowych figurek. Będzie można je zakupić jako unikalną pamiątkę, mówi rzecznik akwametu Przemysław Ciupka.
5: 300 sztuk małych koziołków sięgających 15 cm i 100 sztuk nieco większych, również do ustawienia na biurku czy też na półce, ale sięgających już 30 cm wysokości. Wszystkie są w kolorystyce nawiązującej do wody, od bieli po taki ciemniejszy granat.
2: Koziołki jako atrakcja turystyczna w Poznaniu cieszą się dużą popularnością, dodaje prezes poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej Jan Mazurczak.
6: Mapa internetowa z tymi koziołkami cieszy się dużą popularnością. My mamy też w punkcie informacji turystycznej na Starym Rynku takiego koziołka z QR-kodem, gdzie turyści przychodzą, mogą sobie zeskanować i zobaczyć, gdzie są następne koziołki. Bardzo wiele osób nas oznacza w mediach społecznościowych, kiedy robią sobie zdjęcia z koziołkami, więc widzimy, że one się spodobały, że one są częstym bohaterem właśnie wpisów w mediach społecznościowych.
2: Pamiątkę można kupić w punktach informacji turystycznej Plot przy Placu Kolegiackim oraz Starym Rynku. W stolicy Wielkopolski znajduje się 18 par koziołków usytuowanych w różnych lokalizacjach miasta. Mapa z ich lokalizacjami jest dostępna na stronie akwanetowekoziołki.pl.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Spektakle, koncerty, warsztaty i rodzinny piknik. Tak Poznań będzie obchodzić imieniny swoich patronów. Wspomnienie świętych Piotra i Pawła przypada już w najbliższy poniedziałek. Na ten dzień zaplanowano najwięcej atrakcji, których kulminacją będzie piknik. Natalia Szwarc-Gosiewska z magistratu zaznacza, że mimo niepewnych prognoz pogody na razie nie podjęto decyzji o odwołaniu imprezy.
0: Jesteśmy przygotowani tutaj na baniaki dodatkowe wody dla mieszkańców i uczestników oraz dla wykonawców, również na ile jest to możliwe. Część wydarzeń strefy kulturalnej, czyli pokazy taneczne, spektakle będą się również odbywały tutaj na dziedzińcu szkoły baletowej. Całą część warsztatową zaplanowaliśmy w tej strefie na placu kolegiackim pod drzewami w cieniu.
2: W programie znalazły się m.in. warsztaty biżuteryjne i rzemieślnicze, spacer uliczkami Starego Miasta oraz animacje z dużymi bańkami mydlanymi. Przed piknikiem o godzinie 10 w katedrze zostanie odprawiona msza święta. Będziemy transmitować ją na naszej antenie.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
7: A w pogodzie? No co ja mogę jeszcze dodać? Wszystko w zasadzie zostało powiedziane. Trzeba się przygotować na upały, bo one będą nam towarzyszyły w ciągu dnia, a w nocy będzie zaledwie ciepło, bo dzisiaj w nocy 18 stopni na termometrach, a 19 stopni temperatury odczuwalnej, ale już jutro 35 stopni na termometrach, a pojutrze 37 stopni na termometrach. No i teraz pytanie, jaka będzie temperatura odczuwalna? Nie mam pojęcia na razie, ale jak się dowiem, to wam... Oj, przepraszam, widzę. No to teraz tak, ci bardziej wrażliwi proszę usiąść. W niedzielę 37 stopni na termometrach, a odczuwalna temperatura ma być powyżej 40 stopni i to mają być 42 stopnie Celsjusza. W niedzielę zachmurzenie będzie małe, jutro będzie prawie bezchmurne niebo, a w poniedziałek 33 stopnie mają pokazać termometry, a więc będzie zdecydowanie chłodniej niż w niedzielę. No ale pytanie, jaka będzie temperatura odczuwalna? No i myślę, że tu jest pies pogrzebany. No właśnie, tu będzie clue tego wszystkiego. Czy ta temperatura odczuwalna pokryje się z tą, którą mamy na termometrach, czy jednak może będzie wyższa, a może będzie niższa, może wiatr się postara

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: To już prawie 8 minut po godzinie 16. Słuchacie Radio Emaus. Nadajemy dla was z Poznania. Piotr Wielicki odpowiada za informację Radio Emaus. Arkadiusz Szymański, czyli ja, przed mikrofonem. Za chwilę święci z nieba ściągnięci na naszej antenie, ale zanim oni, to pojawi się tutaj Beata Kozidrak i zaśpiewa o stolicy, o Warszawie.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Gdybyśmy mieli do wyboru przebywać w towarzystwie czystych, pachnących, zdrowych i kulturalnych ludzi, albo dzielić przestrzeń z istotami brudnymi, cuchnącymi, chorymi i nieprzyjaznymi, to co byśmy wybrali? To oczywiste. Dlatego my wciąż z mozołem postępujemy na naszej drodze do świętości, a on chwałę nieba już osiągnął. Osiągnął, bo zobaczył w dziadach, jak mawiano o biedakach i żebrakach we Lwowie, Chrystusa. Ale nie upadajmy na duchu. Zanim Zygmunt Gorazdowski stał się księdzem dziadów i świętym Kościoła, wcześniej musiał przejść przemianę. Był w końcu ziemianinem z połowy XIX wieku o szlacheckich korzeniach. Owszem, jak przystało na czasy i swą pozycję, był także społecznikiem, ale to wciąż nie to samo, co żyć pośród tych, których wszyscy odrzucili. Do tego potrzebne było zamknięcie oczu na to, co widziane po ludzku, i otworzenie serca na miłość Boga. Tak oto Zygmunt Gorazdowski trafia do lwowskiej katedry, gdzie w 1871 roku otrzymuje święcenia kapłańskie, a gdy z katedry tej wychodzi, staje przed nim ogrom duszpasterskiej pracy, by w żadnym człowieku w potrzebie nie przegapić Boga. Tanie kuchnie ludowe, internaty, szkoły, parafialne stowarzyszenia dobroczynne, codzienna prasa, zakład Dzieciątka Jezus, towarzystwo opieki nad porzuconymi niemowlętami, wspólnota sióstr Józefitek. To pół wieku pracy księdza Zygmunta Gorazdowskiego, który w roku 1920 w końcu udał się tam, gdzie wszyscy zmierzamy, to jest do nieba. Zatem do dzieła. Zamknijmy oczy, a otwórzmy serca. Na Boga i na człowieka.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
4: No właśnie, ale nie tylko dobra muzyka na dobre popołudnie, ale także informacje kulturalne. Serwis kulturalny teraz, bo 16.30 na zegarze, no i już za pół godziny możecie się wybrać do Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, do siedziby tego towarzystwa przy ulicy Mielżyńskiego 27/29 i tam wykład otwarty pod tytułem Rewolta, Poznański Czerwiec 1956 roku. I to myślę, że jest propozycja nie tylko dla tych, którzy lubią historię, ale też dla tych, którzy chcieliby bardziej poznać, czym był ten zryw w czerwcu 1956 roku. Ten wykład wygłosi profesor doktor habilitowany Rafał Reczek z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, a także z Instytutu Pamięci Narodowej, bo w obu tych miejscach można pana profesora znaleźć. Wykład odbędzie się dzisiaj o godzinie 17 w sali posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk przy ulicy Mielżyńskiego 27/29. Co ważne, wejście jest od dziedzińca po lewej stronie. Wstęp wolny na to wydarzenie, ale myślę, że to warto się wybrać, żeby trochę więcej historii się douczyć. Myślę, że poznać historię, której być może nie znacie. 19 już cykl z programu Słów Miarka. To jest pierwsza część, jubileusz 70. rocznicy robotniczego zrywu. Oczywiście tego robotniczego zrywu, o którym przed chwilą mówiłem, ale tym razem w sali 119 przy ulicy Wieniawskiego 5/9 będziecie mogli posłuchać właśnie opowieści. W pierwszej części jubileusz 70. rocznicy robotniczego zrywu poznańskiego czerwca 1956 roku omówią magister Jerzy Beniamin Zimny, a uzupełni tę wypowiedź inżynier Jacek Mańczak. W części drugiej będą prezentacje, będą za pracę i pasję odpowiada inżynier Adolf Marciniak, za poezję Krystyna Mikołajewska, poetyckie i prozatorskie inspiracje Jerzy Beniamin Zimny, a poprowadzi program Stanisław Chutkowski, a oprawę muzyczną o to zadba Tomek Bateńczuk. Wstęp wolny na to wydarzenie, no i jeśli chcecie się wybrać, to dzisiaj o godzinie 17, sala 119 NOTU przy ulicy Wieniawskiego 5/9. Spektakl Ellen Babić to propozycja Teatru Nowego na trzeciej scenie dzisiaj ten spektakl o godzinie 18, rozpisany na trzy wyraziste osobowości, thriller psychologiczny, jeden z najbardziej uznanych dramatopisarzy europejskich, Mariusz von Mayenburg, autor kultowych Pasożytów i Ognia w głowie, tym razem podkłada ogień pod szczęśliwy związek Klary i Astrid. Wizyta dyrektora szkoły, w której pracuje jedna z kobiet, detonuje emocjonalną bombę. No i o tym jest ten spektakl Ellen Babić dzisiaj w Teatrze Nowym na trzeciej scenie o godzinie 18. Rewolta. No to spektakl, na który zaprasza Teatr Muzyczny. Spektakl z doskonałą muzyką punkrockową i energią zespołu Manam, ale to jest opowieść także o zrywie. O poznańskim zrywie. Rewolta to jest spektakl muzyczny osadzony w realiach poznańskiego czerwca 1956 roku i myślę, że warto zobaczyć tę wyjątkową opowieść w tak niesamowitych okolicznościach, jakimi jest scena Teatru Muzycznego przy ulicy Niezłomnych 1E. Scena pod Lipami to koncert zespołu Żywe Rzeźby. Tam się odbędzie o godzinie 19. Żywe Rzeźby to jest duet muzyczny z Poznania, a ich wspólna droga muzyczna rozpoczęła się w 2023 roku od utworu Marmurowe Betony. No i wszystko, co się potem dalej potoczyło, o tym będziecie mogli dzisiaj się dowiedzieć więcej, jeśli o godzinie 19 pojawicie się w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami. O godzinie 19. Spektakl baletowy Caravaggio. I to jest bardzo ciekawa propozycja, bo to premierowy spektakl baletowy, opowiadający o tym wyjątkowym twórcy, jakim był Caravaggio, ale to nie tylko fascynacja jego malarstwem, ale też opowieść o jego tajemnicach, o tajemnicach jego życia. Myślę, że twórcy nie próbują w ogóle odtwarzać scen z obrazów, lecz koncentrują się na tym, co w tych obrazach jest najważniejsze. Napięcie ciał, intensywność gestów i fizyczność postaci. To te właśnie wibracje i napięcia stają się punktem wyjścia do choreografii. To jest w zasadzie wystawa muzyczna przygotowana przez maestro Bruno Morettiego, opiera się na motywach Claudio Monteverdiego, rówieśnika Caravaggia, a Moretti rozwija je w formę symfoniczną, nadając barokowym tematom współczesną, pełniejszą przestrzeń brzmieniową. Caravaggio, dzisiaj ten spektakl, premiera tego spektaklu w Teatrze Wielkim o godzinie 19. Koncert trzech tenorów. Włoska gala operowa, Kościół Świętego Krzyża w Poznaniu przy ulicy Częstochowskiej 16 i o godzinie 20 tam właśnie ten wyjątkowy koncert trzech tenorów. Soprano, włoska gala operowa, będziecie mogli to usłyszeć. No i jeszcze jedno zaproszenie, Past Simple, premiera towarzysząca Festiwalowi Malta, to w Polskim Teatrze Tańca przy ulicy Taczaka 8 o godzinie 20. Ten spektakl, gdzie dwie postaci zanurzają się w przestrzeni wspomnień, gdzie przedmioty, gesty i emocje powracają jak echa minionych chwil. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, to o 20 pojawcie się w Polskim Teatrze Tańca. Polski Teatr Tańca przy ulicy Taczaka 8 o godzinie 20. Spektakl Past Simple i to jest premiera towarzysząca Festiwalowi Malta. To był serwis kulturalny.
3: Radio Emaus.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Michał Bondyra zapowiadał już, jak co tu dzisiaj będzie się działo. O 17.30, że hartowo na sportowo i że później jeszcze po 21.00 audycja Męskim Okiem, a ja tylko zaproszę jeszcze dzisiaj na audycję Pomost. To audycja, gdzie pojawią się Wiktoria, Gracja i Michał. To jest audycja studentów Wydziału Teologicznego i ta audycja po serwisie Radia Watykańskiego o 18.10 na naszej antenie. Zapraszam.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie.

0: Jest punktualnie 17.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Poznańskie SOR i Aquanet przygotowane na weekendowe ekstremalne upały. Najbliższe gorące dni mogą spowodować większą liczbę pożarów, ostrzegają strażacy. Ponad 500 000 wielkopolskich uczniów rozpoczęło wakacje. Poznańskie szpitalne oddziały ratunkowe przygotowują się na zwiększoną liczbę pacjentów. To w związku z prognozowanymi na najbliższy weekend upałami. W stolicy Wielkopolski temperatura w niedzielę osiągnie prawie 40 stopni Celsjusza, mówi koordynator SOR-u w szpitalu Strusia w Poznaniu Jakub Szymalak.
3: Ze względu na te upały jako szpital zorganizowaliśmy dodatkowe miejsca, w których będzie dostępna woda dla naszych pacjentów. Dodatkowo wszystkie pomieszczenia, jakimi dysponujemy, które są przeznaczone dla naszych pacjentów, są klimatyzowane w obrębie SOR-u. Oczywiście mamy też pełną obsadę, jeśli chodzi zarówno o lekarzy i ratowników, która mogłaby ewentualnie takim pacjentom pomóc.
2: Lekarze i ratownicy apelują do mieszkańców, by zastosowali się do rekomendacji służb. Proszą, by nie wychodzić z domów w godzinach, kiedy upał będzie najbardziej odczuwalny. Pić dużo wody i zadbać o seniorów.
1: Informacje z Poznania.
2: Poznański Aquanet przygotował specjalne rozwiązania dla osób poruszających się po mieście w najbliższy weekend. Oprócz uruchomionych mgławic i zdrojów wodnych rozmieściliśmy również beczkowozy, zaznacza rzecznik spółki Przemysław Ciupka.
4: Na placu kolegiackim stanął już beczkowóz z wodą pitną. Podobny albo już jest, albo niebawem stanie przy ulicy Pówiejskiej w okolicy Starego Marycha, czyli w takim miejscu, gdzie mamy duży przepływ ludzi pieszych, gdzie rzeczywiście ta woda może być potrzebna. Ustawiamy też dodatkowe mgławice. Ich pojawi się jeszcze w obrębie miasta w różnych punktach od 8 do 10. Sprawdzamy też możliwości i sens stawiania w danych lokalizacjach.
2: W związku z upałami Aquanet apeluje również o podlewanie ogrodów wyłącznie nocą lub wczesnym rankiem, by uniknąć spadków ciśnienia wody w sieci. Wysokie temperatury prognozowane na najbliższe dni stawiają służby stan podwyższonej gotowości. O przygotowaniach do nadchodzących upałów rozmawiano dziś podczas posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Jak podkreśla wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabisz-Szulc, w związku z prognozowaną falą gorąca zwiększone zostaną dyżury w placówkach medycznych.
5: Pozytoria medyczna, tam będzie rzeczywiście wzmocnienie personelu, także jesteśmy, myślę, że jako województwo, ale też jako cały kraj przygotowani na to, co nas czeka. Zachęcamy do tego, że jeżeli ludzie widzą osoby, które za słabe, dzieci, osoby starsze czy chore na ulicy gdzieś siedzą, prosimy o to, żeby też dzwonić na numer alarmowy 112.
2: Najbliższe dni mogą przynieść wyjątkowo niebezpieczne warunki pożarowe, podkreśla zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP, starszy brygadier Tomasz Grelak.
6: Składają się na to trzy czynniki, tak zwana zasada 3:30, 30 ⁄30, czyli wilgotność powietrza poniżej 30%, prędkość wiatru powyżej 30 km na godzinę i temperatura powyżej 30 stopni. No, sprzyja pożarom.
2: W przeważającej części regionu od jutra obowiązywać będą ostrzeżenia trzeciego stopnia. Temperatura maksymalna może wynieść nawet do 40 stopni.
1: I Radia Emaus.
2: 500 000 wielkopolskich uczniów rozpoczęło upragnione wakacje. Nasza reporterka Anna Hajduczek zapytała, jak zamierzają spędzić najbliższe 2 miesiące.
7: Nie będzie to jakieś bardzo długie wypoczywanie i leżakowanie. Raczej ambitnie podchodzę do spędzonego czasu wolnego.
8: Spędzić na dworze i trochę posiedzieć na działce.
9: Kąpanie się w basenie i też granie na komputerze i jeżdżenie na rowerze i
10: trochę zabawy.
11: I wspólny wyjazd może się uda.
2: Przerwa wakacyjna potrwa do 31 sierpnia.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Czy ja mogę coś jeszcze dodać do informacji pogodowych? Ano mogę, moi drodzy. Jest trochę cieplej niż godzinę temu, bo teraz na termometrach 32 stopnie Celsjusza, a odczuwalna temperatura 34 stopnie Celsjusza. No a nadchodzące dni, no i tutaj trzeba się naprawdę przygotować na zdecydowane upały. I będzie bardzo, bardzo gorąco. Jutro na przykład koło godziny 16, 38 stopni Celsjusza. A jeśli chodzi o kolejne dni...

0: No i w niedzielę. Odczuwalna temperatura w niedzielę. Mimo że zobaczymy na termometrach 37 stopni, to odczuwalna będzie na poziomie 42 stopni Celsjusza. Wiatr będzie, co prawda, no nawet całkiem niezły, bo w porywach sięgnie momentami 25 km na godzinę, ale obawiam się, że ten wiatr będzie trochę wyglądał jak taki nawiew z jakiegoś nagrzewacza. To nie będzie nas koiło, tylko raczej będzie nas jeszcze podduszało troszeczkę. Będzie taki skwar i będzie duszno. Upalnie i sucho jutro, upalnie i sucho pojutrze. Niekorzystne warunki biometeo, no bo niby jakie miałyby być, ale jeśli ktoś ma urlop i taką pogodę sobie wymarzył na urlop gdzieś nad jeziorem albo nad morzem, no to chyba jest wymarzona pogoda.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Taką korespondencję bardzo sobie cenię. Jarek napisał, powołując się na serwis kulturalny nasz, a w zasadzie to na audycję u proboszcza w parafii Lili Łady. Dzisiaj wieczorem o godzinie 20:00 chór i orkiestra Jordan. Ten koncert i wielbienie, ogień na placu przed parafią na Łacinie. No i to myślę, że jest ciekawa propozycja, o której warto wspomnieć. Nie zmieściła się pewnie w serwisie kulturalnym, a Jarek pozdrawia i uzupełnia. Dziękujemy Jarkowi.

Godzina 20. Ulica Czesława Niemena 5 w Poznaniu i tam ogień pod gołym niebem, bo to będzie wielbienie pod gołym niebem. Parafia imienia Jezus, czyli parafia na poznańskiej łacinie, zaprasza na ten plenerowy koncert uwielbienia. Wystąpi chór i orkiestra Jordan oraz wspólnota parafialna. Ja bardzo dziękuję naszemu słuchaczowi za to, że uzupełnił informacje kulturalne, gdyż jakoś tutaj zabrakło tej informacji dzisiaj u nas na antenie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Na antenie naszego radia są takie audycje, które są tutaj już od kilkudziesięciu lat. Tak, nie pomyliłem się, od kilkudziesięciu lat. I taką audycją jest m.in. audycja o tematyce muzyczno-refleksyjnej, która od kilkudziesięciu lat już jest na naszej antenie. Mowa o audycji Lista Pokornych. Ta audycja dzisiaj po godzinie 22:00. Jak zwykle autor tej audycji, Piotr Starzyński, zaprasza, abyście zagłębili się nieco w muzyce, która prowadzi do Pana, wokół wiary, wokół codziennego życia, wokół tego wszystkiego, co razem z muzyką można jakoś połączyć, przepleść i to doskonale Piotr Starzyński robi. Lista Pokornych dzisiaj po godzinie 22:00 na naszej antenie. A już za chwilę sport tutaj zagości o 17:30 hartowo na sportowo.

0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień. Hartowo na sportowo. Zapraszam Michał Bondyra.
6: Dzień dobry, z tej strony Michał Bondyra, to jest Hartowo na sportowo. 16 dzień trwa mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. W 23 turnieju Mistrzostw Świata w piłce nożnej grają, przypomnijmy, aż 48 drużyny, a właśnie jesteśmy świadkami kończącej się fazy grupowej. Czy faworyci dowożą, czy kto rozczarowuje, kto pozytywnie zaskakuje? No i płynnie z wątków mundialowych przejdziemy też w tym programie do krajowego podwórka, a właściwie do Lecha Poznań, bo tu też nie zabraknie międzynarodowych akcentów. Zapraszam. Dziś rozmawiam z Radosławem Nawrotem z Zielonej Interii, przez wiele lat opisującego wszystko to, co dzieje się w Lechu, a który też bardzo wnikliwie śledzi mundial. Cześć Radku.
7: Dzień dobry, kłaniam się. Bardzo mi miło.
6: Jesteśmy w połowie, bo z 12 grup mamy już 6 rozstrzygnięć, jeśli chodzi o 6 grup. Właściwie mamy więcej tych rozstrzygnięć, bo są w pozostałych grupach też drużyny, które wiadomo, że awansują. Powiedz, który z faworytów, Brazylia, Argentyna, Anglia, Hiszpania, Francja, Holandia, może Anglia, a może Niemcy, zrobił na tobie największe wrażenie, a który ci najbardziej zawiódł do tej pory?
7: Ja przyznam, że robi na mnie wrażenie bardzo wiele drużyn, bo w zasadzie prawie każda z nich już miała jakiś taki błysk na tym mundialu. Jeżeli ktoś miałby mi kazać wskazać taką drużynę, która według mnie bardzo odstaje tutaj poziomem, to miałbym z tym duży kłopot. Zwłaszcza, że na razie ci rywale, z którymi grały te zespoły, no nie są równomierni, prawda? Bo jednak innych przeciwników miała Argentyna, która miała dwa takie popisy z udziałem Messiego przeciwko Algierii i Austrii, ale ona jednak nie zagrała z takim rywalem, jak grali chociażby Francuzi, prawda? Którzy przecież pokonali Senegal i Norwegię, czyli dwa zespoły no naprawdę dużej klasy. I wydaje mi się, że chyba Francuzi są takim zespołem, który robi takie najbardziej kolosalne wrażenie. Ale pamiętajmy o tym, że ten mundial jest rekordowo długi. On trwa grubo ponad miesiąc.
6: 104 mecze.
7: 104 mecze, ale też bardzo wiele tygodni. 19 lipca dopiero jest finał, a my mamy koniec czerwca, to są 3 tygodnie. W 3 tygodnie naprawdę każda z tych zespołów może zmienić się nie do poznania. Te play-offy mogą pokazać nam zupełnie nowe oblicza wielu ekip, czyli te, które się tam wczołgały z trzeciego miejsca albo jakoś tak nie zaimponowały nam w fazie grupowej, mogą błysnąć i odwrotnie. Może się okazać, że mamy zespoły, które są turniejowe i które nie są turniejowe. Tak? Ja znam bardzo wiele mundiali, pamiętam bardzo wiele mundiali, gdzie zespoły, które radziły sobie bardzo źle w fazie grupowej, potem okazywały się rewelacją. Chociażby na moim pierwszym mundialu, który pamiętam, 1982, Włochy, późniejszy mistrz świata i Polska, które w grupie grały przynajmniej przez pewien czas średnio, zwłaszcza Włosi, a później proszę.
6: No tych Włochów nam brakuje.
7: Włochów brakuje, ale ja powiem coś takiego perwersyjnego, to znaczy wydaje mi się, że jeżeli raz na jakiś czas, no akurat w wypadku Włochów to już są 3 mundiale, ale jeżeli raz na jakiś czas zabraknie któregoś z faworytów, to jest ciekawe. To znaczy, że oni też mają nad sobie taki miecz Damoklesa, taki bit, że też mogą nie wejść, nawet przy tym takim dużym mundialu. I ja wcale nie uważam, że powinni grać wszyscy uważani za największe potęgi piłkarskie w komplecie na takich mistrzostwach świata. Przeciwnie, brak którejś z drużyn powoduje, że może wytworzy się w nich taki głód, takie przekonanie, że nie jesteśmy jednak pępkiem świata, któremu się należy wszystko z definicji, więc nic się nie stało, właśnie nic się nie stało, to, że ich nie ma, przeżyjemy.
6: No tak, pokora i praca to jest paliwo sukcesu późniejszego.
7: Można tak powiedzieć, tak. Mhm.
6: Patrzę sobie na gospodarzy, bo tutaj w komplecie awansowali. Chyba najlepsze wrażenie robi Meksyk do tej pory.
7: Chciałbym tak powiedzieć, bo kibicuję Meksykowi od 1986 roku, a nawet odrobinę wcześniej, bo jestem wychowany na golach Hugo Sancheza, które były wtedy pokazywane w Sportowej Niedzieli. Tylko urywki meczów Realu Madryt, w którym on grał. W tamtych czasach nie było transmisji meczów zachodnich lig w połowie lat 80. To może dzisiaj wydawać się aż niezrozumiałe. Ale te urywki były. Ja pamiętam jego gole, jego salta po golach. Zakochałem się w tym. I potem był mundial w Meksyku w 86 roku. Już popłynąłem i od 40 lat temu Meksykowi kibicuję, więc łatwo się domyślić, że ten mundial jest dla mnie szczególny. I więc chciałbym powiedzieć, że Meksyk robi największe wrażenie, zwłaszcza, że on wszedł do fazy play-off z, powiedziałbym, takim
6: imponującym
7: dorobkiem, tak, bo to są 3 zwycięstwa i to bez straty gola. To się rzadko zdarza, ale przyznam z ręką na sercu, że większe wrażenie na mnie robią Amerykanie. Mimo tego, że przegrali ten ostatni mecz, taką wymianę ciosów z Turcją, ale to już był mecz, który niczego nie zmieniał, bo Amerykanie też wygrali swoją grupę. Zespół Stanów Zjednoczonych, no, powiem tak, tego się po nich
6: nie spodziewałem.
7: Natomiast Meksykanie trochę momentami męczą bułę i oni potrafią zaskoczyć, ale ja przyznam, że mimo, że ten wynik grupowy Meksyku jest najlepszy w historii, bo nie było takiej sytuacji do tej pory, to ja jednak pamiętam lepsze zespoły Meksyku, zwłaszcza Meksyk w latach 90. z Cuauhtémocem Blanco czy Borgettim, to były drużyny moim zdaniem na wyższym poziomie niż ta drużyna meksykańska. Nie wspomnę o ekipie Hugo Sancheza z Mundialu Mexico 86, więc zobaczymy. Ja oczywiście trzymam kciuki, jestem bardzo zadowolony, ale też mam takie przekonanie, że ani RPA, ani Korea Południowa, ani Czechy jakoś bardzo wysoko tej poprzeczki Meksykowi nie postawiły.
6: To prawda, a wiesz co, mi się jeszcze powiedziałeś o tym USA, to mi się teraz przypomniał ten mundial w Korei i Japonii, bo analogiczna sytuacja była z Polską. Też Amerykanie grali już o nic i wystawili, można powiedzieć, i tak podeszli do tego bardzo sparingowo, tego ostatniego meczu, i Polacy też wygrali, mimo że jechali do domu właśnie na koniec z USA. To tak a propos analogii.
7: No, a tutaj w meczu z Turcją też była taka solidna wymiana ciosów. Tam Amerykanie naprawdę potrafili pokazać kawał takiej piłki fantastycznej, że moim zdaniem zespół Stanów Zjednoczonych jest bardzo dużo wnosi do tego turnieju. I zobaczymy, oni w 1/16 będą grali z Bośnią i Hercegowiną i zobaczymy, jak daleko zajdą. Moim zdaniem, uwaga na USA.
6: Ja sobie patrzę też na takie zespoły, którym najbardziej chyba sympatyzuję po tym, co widzę. Norwegia, Japonia, Ekwador. Zgodzisz się, że te zespoły naprawdę robią fajną robotę na tym mundialu?
7: Kradły serce. I przyznam, że największym zaskoczeniem w tym wypadku jest dla mnie Norwegia, bo Norwegia nam się kojarzy z jakimś takim toporną grą, nie wiem, z takimi drwalami, to już to totalnie jest nieaktualne, tak? Bo też umówmy się, że...
6: No ale ten Haaland.
7: No więc właśnie, te drużyny są już wymieszane, to już nie jest tak, że Norwegia składa się z samych mierzących 195 centymetrów blondynów, wikingów, tylko tam są ludzie różnych narodowości, różnych specyfik, różnych charakterystyk. Ponieważ ja mam taki duży opór, żeby podążać za tłumem, za tymi wielkimi gwiazdami piłki i miałem też taki dystans do Haalanda, ale przyznam, że strasznie go polubiłem na tym mundialu. To jak on pięknie gra, jak on się zachowuje w ogóle po meczach, co on mówi, jak się bawi z tymi kibicami, ze swoim zespołem. No w ogóle genialny gość, muszę przyznać. I bardzo go lubię. Bardzo ta Norwegia mi tak uszczypnęła mnie w duszę, muszę powiedzieć. I trzymam za nią kciuki. To nie jest zespół bez wad, ale jest bardzo silny. Potrafi naprawdę
6: pokazać... No i ofensywny, słuchaj Radku, ofensywny.
7: Tak, ale też kapitalnie bronią, bo to jak oni bronili z Senegalem, przecież ja widziałem tą frustrację Senegalczyków, że oni nie mogli nic zrobić w tej, w tej defensywie. W końcu strzelili dwie bramki Norwegom, ale no naprawdę było ciężko, także na pewno Norwegia to serce kradnie. Japonia, to wiedziałem, że mi ukradnie serce, bo Japonia taka, po prostu taka jest. Tam jest wszystko tak wspaniałe w tej drużynie japońskiej. Jeszcze ci kibice, którzy sprzątają w ogóle ten stadion i szatnie. Przepiękne to jest. To samo zresztą zrobili Jordańczycy. Nie wiem, czy wszyscy pamiętają, że Jordania już z mundialu odpadła, ale w tym meczu swoim z Algierią posprzątała szatnię, jeszcze zostawiła baklawę w łakocie z listem, z podziękowaniem za gościnę. No w ogóle super, nie? Super sprawa.
6: No i ten Ekwador z Niemcami.
7: A Ekwador, to przyznam, że do tej pory jeszcze dosłownie 5 minut przed naszą rozmową sobie puszczałem te wszystkie sceny. No nie mogę się napatrzeć na tą ich radość. To jest tak ożywcze, tak świeże, tak... takie budujące.
6: No ale ile tam jest, Radku, jakości piłkarskiej?
7: Jest jakość i przyznam, że brakowałoby Ekwadoru, gdyby on odpadł w fazie grupowej, bo ja wiem, że on może jeszcze sporo nam tutaj pokazać. Brakowałoby go. Na szczęście nie odpadł. To samo myślę o Senegalu. Gdyby Senegal odpadł, też byłoby bardzo szkoda na tym etapie. No kiedyś wszyscy muszą odpaść, zostanie w końcu mistrz, ale za wcześnie. Ale też okoliczności tego meczu, ten gol nieprawidłowo uznany dla Niemców, i to jak oni walczyli i wreszcie ta radość, ja przyznam, że nie ma nic tak budującego jak taka właśnie eksplozja tej radości, bo to ja się poczułem dosłownie jakby jakiś mój dobry znajomy odniósł sukces, nie wiem, zdał egzamin, cokolwiek. Tak się solidaryzuję z tymi ludźmi z Ekwadoru, którzy bardzo przeżywają to zwycięstwo i to, że im się udało i że to było takie naprawdę budująca sprawa.
6: To prawda. No niezwykle budująca też dla mnie jest postawa przede wszystkim Republiki Nowego Przylądka. Dwa remisy z Hiszpanią i Urugwajem. Teraz można powiedzieć wystarczy. No to wystarczy, to wiadomo, że na meczach na Mundialu to jest takie mocno na wyrost słowo, ale wystarczy to zwycięstwo z Arabią, a nawet remis i może być awans.
7: Ja powiem tak, po Republice Zielonego Przylądka spodziewałem się, że ona może tutaj nawywijać, bo tam i te wyniki w eliminacjach afrykańskich były ciekawe i to jak ona gra i to, że ma taką bardzo silną ekipę pochodzącą z diaspory, bo przecież ta Republika Zielonego Przylądka to jest mały kraj, tam jest chyba 500 000 mieszkańców z wielkości Poznania,
6: tak,
7: powiedzmy,
6: dokładnie.
7: Ale diasporę ma 4 czy nawet 5-krotnie liczniejszą na całym świecie. I proszę zwrócić uwagę, jak wielu piłkarzy Republiki Zielonego Przylądka urodziło się poza tym archipelagiem i to paradoksalnie wcale nie w Portugalii, bo to była portugalska kolonia, ale większość właśnie w Holandii, w ogóle w krajach zachodniej Europy. Trochę mi to przypomina Maroko, nie ta skala. Nie ta skala, ale powiedzmy to powoduje, że ta drużyna gra taki nowoczesny futbol rodem z Europy, więc po nich się trochę spodziewałem, że oni coś wywiną. Ale kurczę, Curaçao, Haiti, to są dla mnie zaskoczenia, przyznam, dużego kalibru, że te drużyny, czy Demokratyczna Republika Konga, ja wiem, że ona jest wysoko w rankingu FIFA, ale mimo wszystko trochę mnie tu zaskoczyła. I to jest dla mnie coś wspaniałego, bo egzotyka mundialu na tym etapie to jest moim zdaniem taka sól, która strasznie doprawia tę potrawę. Ja jestem wychowany na mundialu Espania 82, który był pierwszym mundialem takim powiększonym do 24 zespołów, wtedy 24, połowa tego co dzisiaj. Też się podnosiły wtedy lamenty, że jak to, że po co, że na co, po co dopuszczacie tych słabeuszy, a tymczasem wtedy słabeusze teoretycznie tacy jak Kamerun, Algieria czy Honduras sprawiali sensację. I teraz jest podobnie i w zasadzie nie licząc pojedynczych takich meczów typu 1-7 Curaçao z Niemcami, ale przecież strzelili gola, czy tych problemów, które Uzbekistan miał z wściekłą Portugalią, to wydaje mi się, że żaden z tych teoretycznych kopciuszków nie zawiódł. To Czesi zawiedli, Tunezja zawiodła,
6: Turcja.
7: Ale nie oni. Turcja, ale nie oni. I to jest niesamowite i to jest wspaniałe i przyznam, że sprawia mi to ogromną frajdę właśnie oglądanie tych zespołów, którym tak wiele osób odmawiało prawa gry na mundialu, bo są zacieńcy. Okazuje się, że nie są zacieńcy.
6: To zapytam teraz cię o wątki poznańskie. Połączymy ten mundial z wątkami poznańskimi. Obserwujesz Jaspera Kallströma, byłego pomocnika Lecha, dziś Udinese, na tym mundialu i co myślisz?
7: Tak, widziałem go, oglądałem go w tej szwedzkiej drużynie i to, co sobie wtedy pomyślałem, to, że po pierwsze brakuje Aliego Golizadeha w reprezentacji Iranu.
6: Absolutnie.
7: Bo Kallström, mamy z nim więź emocjonalną, ale to już nie jest piłkarz Lecha. A Golizadeh byłby i na pewno go tutaj brakuje. Brakuje reprezentacji Hondurasu, gdzie na pewno Luis Palma by błyszczał. No i oczywiście brakuje reprezentacji Polski. Więc szkoda, mamy to, co mamy. Zawsze takie rodzyneczki, czyli o, nasz chłopak, pamiętam go jak grał, albo kojarzę, albo to on jest od nas, pozwalają się jakoś tam utożsamić. Ja wiem, że Szwedami się trudno utożsamiać, bo nie wyeliminowali Polaków z walki o mundial, ale przyznam, że już mi przeszło. I po tym meczu, który zagrali z Japończykami, gdzie momentami byli lepsi nawet chwilami od Japonii, to życzę im dobrze. Oni będą mieli trudną sytuację, bo jest wielkie prawdopodobieństwo, że wpakują się na Francuzów i wtedy sobie dopiero obejrzymy mecz.
6: No tak.
7: Czyli Karlstrema na przykład przeciwko Mbappé. No kto wie, kto wie.
6: No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Powiedziałeś o tym, że brakuje absolutnie kontuzjowanego Ali Golizadeha. No brakuje też tego nowego nabytku Lecha, perskiego skrzydłowego Ayahara Sayada Manesha. Powiedz, czy w związku z tymi perskimi konotacjami Lecha bardziej śledzisz Iran?
7: Tak, zdecydowanie tak. Odczuwam silną więź z tym Iranem. Ja wiem, że to jest reprezentacja, której na przykład diaspora irańska, perska w Stanach nie trawi. Mhm. Uważa ich za reprezentację zbrodniczego reżimu, ale ja na to patrzę jako po prostu na ludzi. Znaczy mam przed oczami od razu Aliego Golizadeha, który jest po prostu piłkarzem z Iranu, który grałby w tej drużynie. Co u niego jest reżimowego? No nic, no to jest facet, nasz po prostu kolega, z którym świętowaliśmy tytuł mistrzowski dla Lecha. Ja też tak patrzę na resztę Irańczyków, bo ten Sayad Manesh prawdopodobnie nie grałby w reprezentacji Iranu, bo tam zdaje się trener, selekcjoner nie przepada aż tak bardzo za piłkarzami grającymi w Europie. Mhm. Golizadeh jest pewnym wyjątkiem, ale nie zmienia to faktu, że jakoś, nie wiem, tak się trochę solidaryzuje z tym Iranem. Oni też mieli te ciężary, Amerykanie im tam rzucali kłody pod nogi, nie pozwalali im zostawać w Stanach na dłużej, musieli się osiąść w tej Tijuanie w Meksyku. Jak ktoś ma tego typu problemy,
6: to sympatia jest większa.
7: Tak się z nim solidaryzuje, żeby je pokonał. A dodatkowo moją sympatię do Iranu budzi fakt, że ja pamiętam reprezentację irańską z poprzedniego mundialu w Katarze, gdzie...
6: No Ali błyszczał.
7: Tak, gdzie Golizadeh już nie był kontuzjowany i kiedy ta reprezentacja, nie wiem, czy pamiętacie, Państwo pamiętacie, wtedy były takie ostre protesty kobiet w irańskich i oni się z nimi solidaryzowali, znaczy na przykład wykonali ten gest podczas hymnu. I ja to pamiętam i to był akt dużej odwagi, w związku z czym jakoś nie wiąże dokładnie tej reprezentacji Iranu ze...
6: Tylko ze sportem, ale też z tymi gestami, które są bardzo ważne.
7: Znaczy to nigdy się nie da tego oddzielić od polityki, ale jakoś ona nie do końca mi się utożsamia powiedzmy ze strażnikami rewolucji i z krwawym reżimem w Teheranie.
6: Dwa ostatnie pytania. Terry Yegbe z Metz, Ganijczyk. Na Ganę w związku z tym też bardziej patrzysz? W związku z tym naszym nowym nabytkiem Lecha za 3 miliony euro.
7: No, gdyby on grał w prezentacji Gany, to tutaj na tym mundialu, to na pewno byłoby to ciekawe, ale chyba rzeczywiście coś w tym jest, że kiedy jakiś facet gra w Lechu obcokrajowiec, to jakoś ta reprezentacja, którą on utożsamia i reprezentuje, jest chyba nam bliższa, prawda?
6: Bo to prawda.
7: Takie sytuacje mieliśmy już wcześniej, pamiętam to... Począwszy od Seku Dramy, który grał w Gwinei, albo no tam szereg takich piłkarzy. I właśnie, czy Honduras, czy ten
6: Panama, Gdzie,
7: czy Panama właśnie, one jakoś tak stają się troszeczkę nam wszystkim bliższe. Czy Finlandia przecież w czasach fińskich graczy z Lecha też była podobna sytuacja. I wydaje mi się, że jeżeli także w przypadku tego Yegbe może tak być, że ta Gana trochę nam się stanie bliższa. To jest w ogóle świetna sprawa, bo dzięki temu trochę nam się bliższy staje atlas świata, możemy poznać też te kraje i ich jakoś tak się z nimi bliżej zaznajomić.
6: Zwyczaje, kulturę.
7: Zwyczaje i tak dalej, jakoś budzi to większe zainteresowanie. Oni, to jest też znak dla nas wszystkich, że gdziekolwiek na świecie jesteśmy, co robimy, to zawsze reprezentujemy swój kraj, niezależnie od tego, czy gramy w piłkę, czy uprawiamy sport, czy nie. A co do samego Yegbe, no powiem tak, no jak ja sobie wyobrażam mierzącego 195 centymetrów olbrzyma z Gany w środku obrony Lecha.
6: To przypomina ci się Manuel Orbaleda.
7: Nawet Alboreda nie był taki wielki.
6: No także, to prawda.
7: Ja wiem, że 195 centymetrów to już dzisiaj ma wielu obrońców, ale jednak.
6: Z taką muskulaturą i z tym takim podejściem, no.
7: No kawał smoka. I przyznaję, że jeżeli rzeczywiście dojdą do tego umiejętności, no to może wreszcie nie będziemy narzekali na naszą defensywę, gdzie poza Wojciechem Mońką do reszty można było mieć szereg zastrzeżeń. Nawet w mistrzowskim sezonie.
6: Cieszę, już kończąc zupełnie ten temat, można sparafrazować słowa, awanturnicza polityka, bo jest wykupiony Luis Palma za 4 miliony euro, jest ten Jek bez mec, jest za ponad milion Mateusz Lis, jest ten za 1,5 miliona do ręki Jada Manesz. Awanturnicza polityka oczywiście Lecha Poznań. Chyba będzie poważnie traktował tą Europę.
7: I ja się cieszę, że doszło wreszcie do awanturniczej polityki Lecha Poznania. Przypomnę, że to jest określenie jeszcze rodem z Jacka Rutkowskiego, kiedy on mówił, że awanturniczej polityki Lech nie będzie prowadził i zarzucał dziennikarzom, że łatwo palą w kominku nie swoimi pieniędzmi, domagając się transferów, ale teraz coś takiego ma miejsce. Wydaje mi się, że to jest pochodna dwóch rzeczy, to znaczy trzech nawet. Pierwsze tego, że Lech ma już pewną pozycję, także finansową, która pozwala mu na tego rodzaju ruchy i przy tej sytuacji w pucharach, jaką ma rozstawieniach, no jest szansa, żeby to wykorzystać. Dwa, wylosowanie akurat Duńczyków z Aarhus, gdzie wielu kibiców Lecha uznaje to za złe losowanie, niekorzystne losowanie, trudne. Ja postrzegam jako mannę z nieba, ponieważ ona też zmusza władze Lecha do szybszych działań na rynku transferowym i w ogóle budowy tego zespołu, czyli już w czerwcu, a nie gdzieś tam dopiero w sierpniu, bo przecież Gibraltar to na pewno przejdziemy, albo coś w tym stylu mogłoby zakwitać w głowie. W tej chwili tak nie jest, bo jednak Duńczycy budzą respekt. I wreszcie po trzecie, wydaje mi się, że podpisanie, przedłużenie umowy z Nielsen Frederiksenem też to spowodowało, bo zdaje się, że Frederiksen też wymógł na Lechu warunek, że on tę kadrę gotową dostanie wcześniej.
6: No i będziemy, Radku, patrzeć, jak ta kadra się będzie rozwijać, jak będzie nas reprezentować w Europie. Musimy kończyć. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
7: Dziękuję, wszystkiego dobrego i pozdrawiam.
6: Dzięki serdeczne. Państwa i moim gościem budzi się Radosław Nawrot, dziennikarz Zielonej Internet.

Za 9 minut minie godzina 18 i o 18, moi drodzy, na naszej antenie serwis Radia Watykańskiego, jak zawsze. A po serwisie Radia Watykańskiego dzisiaj proponuję wam audycję Pomost. Ciekawa audycja na naszej antenie, także zostańcie z nami. Przypomnę, że o godzinie 20 Anna Hajduczek podsumuje 7 mijających dni, opowie o tym, co wydarzyło się w mijającym tygodniu, audycja Suma Tygodnia, a po godzinie 21 Michał Bondyra się tutaj ponownie pojawi i będzie audycja Męskim Okiem, na którą też serdecznie zapraszam. Arkadiusz Szymański, czyli ja, za dzisiaj już dziękuję. Do usłyszenia, mówię wam, usłyszymy się właśnie w poniedziałek chyba, a może we wtorek. Zobaczymy. Do usłyszenia.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
5: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
6: W Watykanie rozpoczął się konsystorz nadzwyczajny. Papież zaapelował do kardynałów o wsparcie w jego misji. Leon XIV przekazał pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Wenezueli. We Lwowie obchodzona jest 25. rocznica wizyty Jana Pawła II w tym mieście. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Podczas rozpoczętego dziś w Watykanie konsystorza nadzwyczajnego kardynałowie wraz z papieżem dyskutują o głoszeniu Ewangelii w świecie, kwestii kultury potęgi i cywilizacji miłości, o encyklice Magnifica Humanitas oraz o wdrażaniu postanowień synodu. Wiara wyzwalająca od lęku, pokój jako obowiązek całej rodziny ludzkiej oraz posłuszeństwo rodzące jedność to trzy kierunki rozeznawania, które papież wskazał kardynałom.
7: Zasmakujmy dziś i zawsze zgody w posłuszeństwie, to znaczy w słuchaniu rozpoznającym dar słowa, które dla nas stało się ciałem. Przez to ćwiczenie Duch Święty ukierunkowuje nas, sam wskazując problemy i możliwości duszpasterskie, oczyszczając intencje i korygując to, co zbacza ze wspólnej drogi.
6: Papież zachęcił do prośby o dar pokoju.
7: Wojna nigdy nie jest godna człowieka i nigdy nie jest błogosławiona przez Boga, ponieważ Stwórca obdarzył nas rozumem i wolą po to, abyśmy rozwiązywali konflikty jako istoty ludzkie, a nie jak bestie.
6: Podczas przemówienia w auli Pawła VI Leon XIV prosił kardynałów, by wspierali go jak bracia.
8: Aiutatemi ad ascoltare ciò che emerge nelle chiese.
7: Pomagajcie mi słuchać tego, co pojawia się w kościołach, rozpoznawać znaki nadziei, które często wzrastają w ciszy, ale także nie pomijać trudów, niezrozumienia i oporów, które mogą spowalniać drogę. Potrzebuję waszej wolności, waszej szczerości i waszej lojalności.
6: Ojciec Święty przekazał 100 tysięcy euro na pomoc ofiarom katastrofalnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Z apelem o duchową i materialną pomoc Wenezueli wystąpił do wiernych arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Pomoc można przekazywać poprzez Caritas. We Lwowie obchodzone są uroczystości 25. rocznicy wizyty Jana Pawła II w tym mieście. Ich kulminacją będzie sobotnia msza święta w kościele świętego Jana Pawła II. Będzie ją celebrował arcybiskup Renato Boccardo, który z ramienia Watykanu organizował tamtą wizytę.
9: Kiedy teraz tutaj powtórnie przybyłem, od razu przypomniały mi się słowa, które Jan Paweł II bardzo często powtarzał: nigdy więcej wojny. Przypomniał, że jako reprezentant pokolenia, które doświadczyło okropności wojny, ma prawo apelować o zaprzestanie wojen, powiedział arcybiskup Boccardo, nawiązując do tragedii wojny na Ukrainie. Papież Polak przebywał we Lwowie od 25 do 27 czerwca 2001 roku.
6: Idźmy razem z papieżem. Pomóżmy papieżowi w jego misji pokoju, nadziei, miłości bliźniego. Wesprzyj Ojca Świętego. Przekaż dar na Święto Pietrze. Wejdź na stronę www.obolodisanpietro.va.
4: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Pomost. Audycja studentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
1: Czy Bóg nas zniewala?
2: Witamy na Pomoście przy mikrofonach
3: Michał,
4: Wiktoria
2: i Gracja. Dzisiaj przychodzimy do Was z tematem, no właśnie, wolności i tego, co to w sumie znaczy być wolnym.
4: Temat narodził się w nas po naszym ostatnim wykładzie, a w sumie ćwiczeniach z filozofii człowieka, gdzie mówiliśmy właśnie na temat wolności, tego, czy wybór zawsze musi być między wyborem dobra a zła. Czy gdyby zła nie było, to czy byśmy w ogóle mieli wybór?
2: No i w tym momencie rozgorzała duża dyskusja, bo no też trzeba tutaj zaznaczyć na początku, że przyjęliśmy, myślę, że wszystkie grupy taką definicję wolności, że jest to możliwość podejmowania decyzji też ze względu na nasze władze rozumowe, że nie działamy tak jak zwierzęta pod wpływem impulsu, ale że dzięki rozumowi jesteśmy w stanie rozeznać, co jest lepsze w danej sytuacji i co jest lepsze w ogóle patrząc na cel ostateczny nasz, który no, jako dla wierzących powinien być jeden, czyli niebo. I właśnie dyskusja rozpoczęła się od tego pytania, czy gdyby nie istniało zło, nadal moglibyśmy mówić o wolności.
4: No i ja przyznam, że kiedy usłyszałam to pytanie i ktoś, nie pamiętam kto to był, chyba jeden z kleryków, od razu powiedział, no tak, że...
2: Tak, w sensie ja powiedziałam wtedy, że pozornie wydaje się, że nie, ale z drugiej strony nadal mielibyśmy wybór między dobrem a dobrem.
4: No dobra.
2: Nie, to wszystko jedno.
3: Okej.
4: Różnie to pamiętamy, ale istota jest jedna, że było stwierdzenie, że no, wybór między dobrem a dobrem to nadal wybór. A ja wtedy powiedziałam, że no hej, ale jak możemy rozróżniać, aby jakby podejmować wybór między dobrem a dobrem, skoro nie ma zła i nie możemy jakby pozycjonować trochę tego, że coś jest dobre, a coś jest lepsze. No bo nie mamy porównania, że coś mogłoby być złe właśnie, gorsze. Mhm. I no ja wtedy tak myślałam, że no nie wiem, czy mnie coś przekona, jeśli chodzi o to moje stwierdzenie. Ja też po tym pytaniu mieliśmy przerwę między wykładami, więc zaczęliśmy na ten temat dyskutować między sobą. I po przerwie wykładowej usłyszeliśmy właśnie od naszego księdza profesora bardzo interesujący obraz tego, jak by taki wybór mógł wyglądać. Michał, byś mógł, chciał nam przedstawić na przykład, o co tam chodziło?
3: Ksiądz profesor użył bardzo fajnego obrazu siłowni, a zwłaszcza obrazu sztangi. Mianowicie to jest tak, że jeżeli ćwiczysz, jeżeli chodzimy na siłownię, a teraz każdy praktycznie chce być fit i ładnie wyglądać, no to wiadomo, zaczynasz od 2 kilo. No, żeby na początku, i na początku wiesz, że to jest dla ciebie dobre, bo wiesz, że 10 na razie nie uniesiesz. No ale jak uniesiesz 2 kilo, no to potem zwiększasz ten
4: wybierasz większy
3: ciężar, większe talerze, dzięki czemu rośniesz, dzięki czemu twoje ciało rzeźbi się. I podobnie jest właśnie tutaj z naszą wolnością, nie? Że im coś teraz jest dobre, no ale jeżeli ja wiem, że mogę coś zrobić więcej i zdecyduję się nadal zostawić przy tych 2 kilo, no to nie dokonuję w jakiś sposób swojej ewolucji. Cały czas stoję w miejscu, a jeżeli na przykład wykonam te 10 kilo, powiedzmy, tej sztangi i chcę, mam opcję zrobić 12, ale cały czas wybieram te dwa kilo, no to w pewnym sensie to jest taka nagle degradacja. Nie idziesz do przodu, cały czas się cofasz i cały czas stoisz w miejscu. Bardzo fajny w ogóle ten obraz tej siłowni.
4: No i sam tutaj wybór polegał na tym, że wyborem jest to, że kiedy zaczynamy na tej siłowni i zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy w stanie tylko wziąć te talerze 2-kilowe, No to nasz wybór jest ograniczony, czyli albo wybierasz te 2 kilo, albo nie,
2: albo nie ćwiczysz.
4: Albo nie ćwiczysz. A później z czasem, jak progresujesz i rozwijasz się, to twój właśnie się poszerza ten wybór, że może być 2 kilo, może być 10, może być 20, może być więcej. I im bardziej tych talerzy przybywa, tym jest większy wybór, co będzie dla mnie lepsze. Mhm.
2: Tak. I wniosek był generalnie taki, że dobro jest zawsze w jakiś sposób rozwojowe. Mhm. No i tutaj podczas tej dyskusji też właśnie wobec tych sprzeciwów, które myślę, że nie tylko ty miałaś odnośnie tego, że jakby bez zła nadal mielibyśmy wolną wolę, to nie tak, że to było tylko zdanie Wiktorii, tylko raczej można powiedzieć, podzieliliśmy się...
4: Wiktoria dla zasady się chciała nie zgodzić, żeby być inna.
2: To pojawiło się takie zdanie ze strony księdza profesora, że stwierdzenie takie niesie za sobą bardzo daleko idące konsekwencje, bo gdybyśmy szli tą logiką, to konsekwentnie musielibyśmy w końcu uznać grzech za coś dobrego, bo zło pojawia się ze względu na grzech i mówiąc o tym, że to możliwość wyboru zła daje nam wolność, musiałoby prowadzić w końcu do uznania tego, że dobrze, że człowiek zgrzeszył i w konsekwencji dobrze, że Lucyfer się zbuntował przeciwko Bogu.
4: Tak, że tak. Grzech nas wyzwolił, że zło nas wyzwala i że bez tego człowiek nie byłby wolny. Nie? Że Pan Bóg nie daje nam wolności, On nas właśnie zniewala przez to, że tego grzechu nie było. No to jest
2: błędna. To jest bardzo niebezpieczne.
4: Niebezpieczna
3: też. Tak, bardzo niebezpieczne.
2: Tak, i w sumie po tych wytłumaczeniach bardzo szybko doszliśmy do takiego wniosku, że zło w jakiejkolwiek formie nas niszczy, degraduje w pewien sposób, jest antyrozwojowe i no właśnie samo to, że my mamy zdolność wyboru zła, to już jest jakieś upośledzenie. I dlatego tylko Bóg jest absolutnie wolny, bo On jest absolutnie dobry i jakby On wybiera samego siebie i jest jakby otwarty w zasadzie tylko na dobro. I to teraz nie znaczy, że Bóg jest najbardziej ograniczony z nas wszystkich, bo nie może wybrać zła, tylko właśnie, że On nie jest obciążony tym upośledzeniem, którym my jesteśmy jako ludzie w ogóle i dalej jako ludzie po grzechu pierworodnym.
4: Dla mnie to jest też, ja wtedy tego nie powiedziałam podczas tej dyskusji, ale bardzo mi ten obraz się skojarzył z tym, co teraz aktualny świat mówi o wolności. Że wolność to jest to, że ja mogę korzystać z wszystkich dobroci, tutaj w cudzysłowie, dobroci tego świata, bez granic, bez żadnych ograniczeń i to jest wolność. Wolność to jest brak granic, że nikt nie może mi kazać albo zakazać czegoś robić, a Bóg wskazuje na to, że te jakieś zakazy, które mamy w dekalogu na przykład, wcale nie są przeciwko naszej wolności, tylko właśnie pomagają nam wolności, bo nie stajemy się niewolnikami naszych popędów albo no właśnie takich naszych pragnień, które nie wynikają właśnie z chęci dobra, tylko no jakiegoś zła, z którego sobie nie zdajemy sprawy.
2: Tak, bo też każde zło upośledza i to nam bardzo łatwo porównywać jakieś skrajne przypadki i na przykład w jakiś sposób usprawiedliwiać nasze prywatne zło moralne, patrząc na osoby, które robią coś dużo gorszego, też takiego już karalnego w ogóle, czy to więzieniem, długimi odsiadkami i tak dalej. No ale prawda jest taka, że najmniejsze zło, którego my się nie pozbywamy, ono nas upośledza w jakiś sposób, bo coraz bardziej rozszerza to, do czego my jesteśmy zdolni i denerwuje mnie takie podejście, które mówi o takim, no właśnie, bezwzględnym niemalże dobru człowieka, bo są takie tendencje, że ja bym czegoś takiego nigdy nie zrobił. Nieprawda. W sensie każdy z nas jest zdolny zrobić okropne rzeczy i właśnie to nie jest wolność. To, że ja mogę zrobić coś absolutnie tragicznego w skutkach dla mnie i dla innych, to nie jest wolność, to jest zło, które mnie ogranicza, bo moja wolność powinna wyrażać się w tym, że potrafię wybrać coraz większe dobro.
3: Tak.
2: No, a każde najmniejsze zło nas prowadzi w tym kierunku, żeby przymykać oko na coraz więcej po prostu. No.
3: To jest straszne. A propos tego, co powiedziałaś odnośnie tego, że każdy człowiek jest zdolny do jakby
2: okropieństw różnych.
3: Za każdym razem, jak pada to zdanie, jak usłyszę coś podobnego, kojarzy mi się ten najstraszniejszy chyba, najbardziej straszny eksperyment więzienny. Że...
4: Aha, Zimbardo?
3: Zimbardo, no. Tak. Że właśnie, kurczę, tylko nie pamiętam zawsze, jak
2: dwie
3: to było.
2: Dwie grupy studentów psychologii, spadły mi klucze, przepraszam. Dwie grupy studentów psychologii, w których jedna grupa miała odgrywać rolę więźniów, a druga tych
4: strażników,
3: policjantów.
2: Klawiszy, tak.
4: Nawet nie pamiętam, czy to konkretnie byli studenci, ale no na pewno to były dwie grupy, bo to coś tam kojarzyłam, że to byli tak charytatywnie się zgłaszali.
3: Tak,
4: do tego.
3: Tak, tak.
2: No i w każdym razie okazało się, że jak człowiekowi da się minimum władzy i jakiejś takiej pozbawi się go pewnej odpowiedzialności, bo to jest eksperyment i mogli robić co chcą, to bardzo szybko człowiek staje się tak wymyślny w swoich metodach tortur innych, jak prawda, w obozach koncentracyjnych.
3: Tak.
2: Że to bardzo szybko eskaluje, nie?
3: Tak.
4: Tak, bo tam nie było ani żadnych zasad narzuconych, że czegoś nie możecie robić wobec tych teoretycznych więźniów w tym eksperymencie, tylko że wy jesteście strażnikami, to wy decydujecie. No i to później szło w tą stronę, że oni rzeczywiście przyjmowali takie cechy takiego stereotypu, który widzimy jakiś w głowie, jak myślimy o więzieniach, że więźniowie to tam szmuglują bez przerwy czymś.
3: Grypsują i tak,
4: tak
3: dalej.
4: Tak, tak. A strażnicy to tam po prostu z batem przychodzą i się znęcają nad tymi więźniami. No i to poszło bardzo w złą stronę wtedy.
3: Bardzo w złą stronę. Ale to jest faktycznie dobry przykład na to, że człowiek nie jest w stanie być w 100% dobry. Jest w stanie być dla drugiego człowieka w jakiś sposób złem.
2: Tak, w ogóle ja odnoszę takie wrażenie, że absolutnie wszystko, co człowiek robi dobrego w swoim życiu, to jest jakaś łaska Pana Boga, bo no, po pierwsze to, że On nam pozwala podejmować te wybory dobre i też w jakiś sposób nas porusza i to też niezależnie od tego, jakiej ktoś jest religii, bo jakieś takie umiłowanie do piękna, dążenie do dobra, to są cechy raczej uniwersalne, które dopiero później zostają wypaczone tak naprawdę i no, ja wierzę w to, że wszystko, co człowiek czyni dobrego, to jest jakieś działanie łaski Bożej, bo sami z siebie, no to jesteśmy bardzo szybko w stanie pójść w stronę wręcz odwrotną.
4: No jakby nie patrzeć, to dobro to jest Pan Bóg, miłość to jest Pan Bóg, więc wszelkie dobro, wszelka miłość, która jest w świecie, to jest właśnie ukazywany, tak się ukazuje Chrystus, nie?
2: Tak, no i też prawda. Trzeba zobaczyć to, że no chociażby zasady dekalogu to jest taka podstawa, na której wyrastają wszelkie normy moralne, na jakich dzisiaj funkcjonujemy w ogóle, bo no bo często w takich dyskusjach gdzieś tam wyciągają jakieś fragmenty Starego Testamentu z kontekstu i rzucają, że a tu Pan Bóg kazał tak, a dzisiaj byście powiedzieli, że to jest niemoralne. Tak, tylko że jak się spojrzy na kontekst danego wydarzenia, to i tak te prawa, które obowiązywały Hebrajczyków, były dużo mniej brutalne niż prawa, które otaczały ich zewsząd we wszystkich ludach ościennych. I no, Pan Bóg też no, ma tą pedagogię wobec człowieka, że no, nie przychodzi od razu, jakby Hebrajczykom w Egipcie powiedział, że no, przyjdzie Chrystus i On przyjmie na siebie wszystkie wasze winy i was wyzwoli, ale nie wyprowadził ich z Egiptu, no to oni by w to nie uwierzyli po prostu. Więc no, ten rozwój też moralności, jaką prezentuje Biblia, jest czymś zupełnie, zupełnie naturalnym, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej.
4: No, mi się też tak wydaje.
3: Też mi się bardzo dobrze
2: bardzo
3: się wydaje.
2: Cieszę, bardzo się cieszę. Także to jest wolność. Właśnie to, że my mamy jakieś zasady wdrukowane w serce, to daje nam możliwość bycia wolnym. Bo bez tych zasad, bez tego kierowania się w stronę dobra, no to byśmy się niewiele różnili od zwierząt, nie?
3: Zgadzam się.
4: A chcecie wiedzieć, czym jest wolność? No to teraz przerwa muzyczna, moja wolność TGD.

0: Kronost. Audycja studentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
1: Witamy po przerwie na Pomoście, a dzisiaj mówimy o wolności.
2: Odpowiedzi trochę.
3: No nie, no, ja mam jakiś problem wchodzić. Ja mam zacząć mówić i ja się stresuję i zapominam wszystkiego. Chciałam powiedzieć, że chcę się odnieść do piosenki, którą odsłuchaliśmy. O tak. W której właśnie zespół TGD mówił o tym, że Jezus wyzwolił nas od grzechu, wyzwolił nas z bycia więźniami śmierci. I chcielibyśmy trochę właśnie o tym porozmawiać, podialogować.
1: Dokładnie. Bo właśnie to, co już ustaliliśmy przed przerwą, że grzech jest konkretnym złem, które nas upośledza, no i że człowiek po grzechu pierworodnym, jego natura była, no i czy nadal pewnie jest w jakimś stopniu, mocno zszargana, nie? I mówi się o tym, że przez chrzest i też przez to, co Jezus dokonał na krzyżu, w jakiś sposób wracamy trochę bliżej tego stanu, jaki Pan Bóg dla nas zamierzył, czyli mamy trochę lepsze, może nawet nie wyczucie, ale większe pragnienie dobra.
3: No i samo to też, że po grzechu pierworodnym nie mieliśmy żadnej szansy na zbawienie. A ta łaska możliwości zbawienia przyszła właśnie z krzyżem. I to samo to, że my nie jesteśmy godni, nieważne jak bardzo byśmy się starali trafić do nieba. Najbardziej święci ludzie nie byliby godni pójść do nieba. To jest wszystko sprawa łaski. Łaski zbawienia, łaski krzyża.
1: I dokładnie to jest właśnie to, że człowiek sam siebie, choćby nie wiem jak bardzo się starał, nie jest w stanie zbawić i stąd jest potrzebne przyjęcie tej łaski, też przyjęcie chrztu i życie faktycznie Chrystusem, wiara w Niego jako w Boga, jako Zbawcę. I to też nie wyklucza, bo wiem, że są takie tendencje w niektórych kręgach religijnych, żeby iść w stronę tego, że no to ja teraz nic nie będę robić, bo Pan Bóg za mnie wszystko załatwi. Absolutnie nie, no bo czytamy też w liście Jakuba, że wiara bez uczynków jest martwa, więc to się jedno wiąże z drugim i generalnie nie może być sytuacji, w której twierdzimy, że wyznajemy Chrystusa, a zachowujemy się totalnie odwrotnie do tego, do czego jesteśmy powołani tak naprawdę. I to teraz nie zakłada, że nie popełnimy nigdy grzechu, bo nadal jesteśmy nieidealni, nasza natura jest w pewien sposób złamana i no czynimy nieraz coś, czego nawet byśmy nie do końca chcieli uczynić. Ale no właśnie, ta współpraca z łaską jest konieczna.
3: Tak, ale tak. Też a propos tego, co powiedziałaś, to często mam wrażenie, też się wykorzystuje to stwierdzenie, że to ludzie są w kościele, znają te wszystkie to, co Pan Bóg do nich mówi, te wszystkie zakazy, nakazy, no to oni powinni być święci i nie popełniać tych grzechów, skoro nie popełniać właśnie uczynków przeciw tym nakazom, no, skoro je znają. A jednak no, Kościół to jest zbiorowisko ludzi grzesznych.
1: Tak, ja bardzo lubię to porównanie, że Kościół to nie jest muzeum świętych, a szpital dla chorych.
4: O to jest bardzo ładne.
1: Bo też oczywiście są ludzie święci w Kościele i też z jakiegoś powodu Kościół ich wynosi na ołtarze, też dlatego, żeby oni mogli nam pomóc w naszej drodze do Chrystusa, prawda? Ale nadal to nie jest bycie bezgrzesznym, bo też można powiedzieć, że czym bliżej jest się Pana Boga, przynajmniej ja to tak odbieram, czym bliżej jest się Pana Boga i czym większe takie wyczulenie na sprawy duchowe, tym coraz mniejsze rzeczy mogą się wydawać, znaczy nie wydawać, tylko stanowią grzech, nie? Mhm. Że w momencie, w którym ktoś, nie wiem, mordował seryjnie, to nie pomyśli nawet o tym, że rzucał wulgaryzmy na prawo i lewo, bo to jakby materia jest tak różna, że nawet o tym nie pomyślisz, nie? Ale potem w jakimś takim życiu wiarą się okazuje, że no niby nic złego nie robię, ale jak się człowiek przyjrzy swojemu sumieniu i temu, jak wygląda jego dzień, jak wygląda jego życie w ogólności, no to zawsze jest coś, co moglibyśmy zrobić lepiej. Nawet jeżeli to nie było takie typowe, widoczne na pierwszy rzut oka zło, to często okazuje się tak, że po prostu z jakiegoś powodu wybraliśmy to mniejsze dobro, nie wybraliśmy tej najlepszej opcji i to już jest jakieś wykroczenie wobec tego, co mogliśmy, a nie zrobiliśmy, nie? I w ten sposób, no, czym człowiek świętszy, tym widzi te takie bardziej szczegółowe rzeczy, których na jakimś etapie wiary my nie jesteśmy w stanie sami jeszcze odkryć.
3: A z następnej strony często mam wrażenie, przedstawiamy tych świętych w taki sposób, że to jest jakaś dosłownie ikona na obrazie, która nigdy nie zrobiła nic złego i nie grzeszyła. O tak, dosłownie, nie grzeszyła. A ludzie mimo tego, że byli, że no zostali wyniesieni na ołtarze, to oni też popełniali grzechy. To, co właśnie Gracja powiedziała o tym, że wiadomo, że te grzechy nie powinniśmy w ogóle też grzechów porównywać względem tego, o ja to, jaki ten grzech mógłby popełnić taki święty, nie wiem, pewnie zasnął podczas modlitwy, to jest był jego największy grzech, nie?
1: Nie zrobił przerwy w modlitwie brewiarzowej między wersetami.
3: O tak. Zamiast fleksy No i mamy jakieś takie wyobrażenie, że ci ludzie są jacyś tacy
1: bez skazy niemalże.
3: Bez skazy, o tak, bez skazy.
4: A to jest niemożliwe. Bez skazy był tylko i wyłącznie Jezus.
1: No i Maryja.
4: I Maryja, tak. No jest, i tylko tak, sorry, właśnie fajny wątek był, że Kościół jest taki szpital dla chorych. Tu polecę taką trochę, że tak powiem, prywatą. Moim celem, jak w rekrutacji do seminarium, powiedziałem, że jak lekarze leczą chorych, którzy jakby chorują w ciele, to ja chcę zostać kapłanem, żeby leczyć chorych na duchu. Czyli właśnie gdzieś tam miałam tą perspektywę właśnie, że Kościół jest taki właśnie, tak jak powiedziałaś, Gracja, szpitalem, nie? A kapłani i osoby w nim będące są właśnie doktorami, lekarzami, pielęgniarkami, którzy...
1: Ale czasem też chorymi.
4: Racja.
1: W sensie, ja to teraz mówię nie dlatego, żeby zrobić przytyczka w nos wszystkim księżom, którzy nas słuchają, bo nie o to chodzi, tylko no właśnie czasami mamy takie spojrzenie jako wierzący, że no właśnie ksiądz to już nic nie mógł. Nic
4: nie.
1: Absolutnie, nie?
4: No gdzie tam? No, ksiądz?
1: Księża też chorują, nie? W sensie duchowym i też potrzebują miłosierdzia i też potrzebują sakramentów i no dobrze, że jeszcze mamy tylu księży, żeby to miało prawo funkcjonować.
4: Ręce i nogi, dokładnie.
3: Dlatego módlmy się o świętość kapłanów, o świętość sióstr zakonnych, braci, ojców zakonnych i o świętość nas wszystkich.
4: Dokładnie.
1: Tak. I co też ważne, jeszcze wrócę na sekundę do tego wątku świętych, że jak się poczyta życiorysy, to często to nie są osoby takie świętsze od papieża, jak to się mówi, od samego urodzenia, tylko tam często właśnie gdzieś na etapie ich życia dochodzi do bardzo grubych rzeczy. Czy to do, nawet do morderstw, czy to do jakiejś nieczystości w tym aspekcie seksualnym na dużą skalę, czy po potężnej niewiary. A jednak dla takich ludzi nadal miejsce jest w Kościele i oni ostatecznie zostają świętymi ogłoszonymi przez Kościół. I to mi też daje taką nadzieję, że jakby w życiu żadnego z nas nie jest za późno, nie?
4: Tak.
1: Że nie ma takiego momentu, w którym byśmy już tyle nagrzeszyli, że Pan Bóg miałby...
3: Nie, teraz zwracam.
1: Ja cię tak stworzyłem i ja cię tak chciałem, a ty się a tak ty zachowujesz. Tak, to... a ty tak, to teraz sobie rać. Nie.
4: Nara wychodzę z tej imprezy.
1: To nigdy tak nie jest, nie? To my się odwracamy od Pana Boga, On nigdy od nas.
4: Tak, to jest prawda.
3: No, też z racji tego, że tutaj będziemy też trochę do brzegu dobijać, to będzie nasza ostatnia audycja w tym semestrze.
1: W tym roku akademickim.
3: Dlatego chcieliśmy jeszcze troszeczkę coś powiedzieć o rekrutacji, żebyście oprócz tego, że słuchacie nas tutaj w audycji, to może usłyszycie nas gdzieś na korytarzu.
4: Na korytarzu. Oczywiście my tego bardzo chcemy. Jeżeli kogoś zachęciliśmy właśnie różnymi historiami, ale też przede wszystkim tematami, jakie podejmujemy, żeby studiować na Wydziale Teologicznym, ale nie tylko na Wydziale, bo na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, no to zapraszamy was bardzo serdecznie. Czas rekrutacji już się rozpoczął, bo audycja tego odcinka jest w czerwcu, więc jesteśmy aktualnie w momencie rekrutacji. I czas do rekrutacji jest do 9 lipca. Do 9 lipca warto się dokonać zapisu i też opłacić dany zapis. Też tego 9 lipca, to jest ostatni dzień na wprowadzenie wyników egzaminu maturalnego, więc spieszcie się. Natomiast jeżeli chodzi o nasz wydział, bo nasz wydział ma egzamin wstępny.
1: To znaczy kierunek teologia.
4: Tak, kierunek teologia.
1: Bo też my się oczywiście tutaj w naszych audycjach bardziej skupiamy na jakby kierunku teologicznym, dlatego że sami na nim studiujemy, jest nam też blisko sercem do niego, ale u nas też jest dialog i doradztwo społeczne, które w odróżnieniu od naszych studiów, w sensie teologii, które są jednolitymi studiami magisterskimi, to dialog ma licencjat i magisterkę.
4: I jeżeli chcecie, to jest też rozmowa wstępna. Termin rozmów wstępnych jest od 14 do 16 lipca, po czym na maila dostaniecie właśnie konkretną godzinę, datę, kiedy się ta rozmowa wstępna odbędzie.
1: I tu nie ma czego się lękać, jak już mówiliśmy w naszej pierwszej audycji. Te egzaminy wstępne to jest absolutnie nic strasznego. W ogóle nasz wydział to nie jest żadne straszne miejsce.
4: Nie.
1: Tak, trzeba odważnie.
4: Tak, odważnie. Mamy automat do kawy, w której jest Duch Święty.
1: Nie, to jest herezja akurat. Może tego nie mówmy. Właśnie, nie. Jeżeli chcecie naszych inside joke'ów, prawda, zapraszamy na wydział, bo tego w internet ani w radio wpuścić nie można, aczkolwiek chętnie się z wami podzielimy na żywo.
3: Także odwagi. Spotkajmy się z powrotem na Pomoście.
1: Do zobaczenia.
4: Do zobaczenia. Do usłyszenia.
0: Była to audycja studentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Pomost. Radio Emaus.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
3: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne w 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
2: Rozdział 14, w którym Phileas Fogg przebywa uroczą Dolinę Gangesu, nie zwracając na nią uwagi. Tak więc śmiałe porwanie udało się. Jeszcze w godzinę potem obieży świat zaśmiewał się ze swego fortelu. Generał uścisnął zuchwalcowi rękę. Pan Fogg ograniczył się do krótkiego dobrze, co w jego ustach równało się najwyższym pochwałom. Lokaj odparł na to, że całą zasługę należy przypisać panu Foggowi. Co do niego obieży świata, to chciał tylko wypłatać pociesznego figla. I gdy teraz myślał, że on, niegdyś gimnastyk, eks-sierżant strażacki, był przez kilka chwil zmarłym mężem czarującej kobiety, starym, zabalsamowanym radżą, śmiał się z tego do rozpuku. Hinduska nie ocknęła się jeszcze z omdlenia. Owinięta w pledy, leżała w jednym z koszyków. Tymczasem słoń, kierowany wprawną ręką Parsa, pędził przez mroczny las. W godzinę po opuszczeniu świątyni w Pillaji podróżni znaleźli się na pustynnej równinie. Postój wypadł dopiero o 7:00. Młoda kobieta wciąż jeszcze nie odzyskiwała przytomności. Przewodnik wlał jej w usta parę łyków rozcieńczonej wódki, ale stan odurzenia nie ustępował i miał jeszcze trwać przez pewien czas. Sir Francis, który znał ten rodzaj oczadzenia konopnym dymem, zapewniał, że organizmowi hinduski nic nie zagraża. Natomiast mniej był spokojny o dalsze losy ocalonej wdowy. Oświadczył panu Foggowi, bez ogródek, że jeśli młoda kobieta pozostanie w Indiach, to na pewno wpadnie znowu w ręce swoich katów. Ci opętańcy, rozproszeni po całym półwyspie, potrafią odszukać zbiegłą ofiarę bez względu na to, czy będzie ona w Bombaju, Madrasie czy w Kalkucie. I na poparcie swych słów pan Cromarty przytoczył analogiczne zdarzenie, które miało niedawno miejsce. Uważał, że dopiero poza obrębem Indii młoda kobieta będzie mogła bezpiecznie oddychać. Phileas Fogg odpowiedział, że zdaje sobie sprawę z tych trudności, że weźmie je pod uwagę. Około 10:00 przewodnik oznajmił, że stacja Allahabad jest przed nimi. Tu zaczyna się dalszy odcinek linii kolejowej i pociąg w ciągu niespełna jednej doby zawiezie podróżnych do Kalkuty. Pan Phileas powinien więc swobodnie zdążyć na parowiec, który nazajutrz, 25 października, odpływa w południe do Hongkongu. Młodą kobietę ułożono w jednej z izb dworca. Obieży świata obarczono obowiązkiem zakupienia przedmiotów potrzebnych młodej damie, a więc sukni, szala, futra i tak dalej. Pan Phileas w związku z tym upoważnił lokaja do swobodnego używania sakiewki. Obieży świat wyruszył tedy nie zwlekając i wkrótce szedł już ulicami Allahabadu. Nazwa ta znaczy miasto Boga. Jest ono jednym z najbardziej czczonych miejsc w Indiach, gdyż leży u zbiegu dwóch świętych rzek, Gangesu i Jakiny, których wody przyciągają rzesze pielgrzymów z całego świata. Jak wiadomo, legendy Ramajany głoszą, że źródło Gangesu wytryska w niebie, skąd wody jego spływają na ziemię za sprawą Brahmy. Załatwiając sprawunki obieży świat, zdołał obejrzeć miasto broniące ongiś przez potężny fort, w którym mieści się dziś państwowe więzienie. Kiedyś było to miasto przemysłowe i handlowe, z czego teraz nie pozostało ani śladu. Lokaj na próżno rozglądał się za jakimś magazynem mód, sądząc widocznie, że się znajduje na Regent Street w Londynie, o kilka kroków od firmy Farmer i spółka. Wreszcie u jakiegoś przekupnia starego, targującego się Żyda nabył, co mu było potrzebne. Suknię ze szkockiej kraty, szeroki płaszcz wełniany i drugi podbity wspaniałym futrem, za który nie zawahał się zapłacić 75 funtów. Dumny z tych zakupów wrócił na dworzec. Tymczasem pani Auda zaczęła przychodzić do siebie. Działanie narkotyków, którymi odurzyli ją święci mężowie w Pillaji, ustępowało powoli i równocześnie jej piękne oczy odzyskiwały łagodny, właściwy hinduską wyraz. Gdy król poeta Yusuf Udaul chciał opisać wdzięki królowej Ahmednagara, opiewał je tymi słowy. Jej lśniące włosy, rozczesane na dwie części, okalają harmonijną linię policzków białych i delikatnych, gładkich i świeżych. Jej brwi, czarne jak heban, mają pyszny zarys łuku Kamy, boga miłości. Spod jedwabistych rzęs patrzą czarne, wilgotne źrenice, a w nich niby w świętych stawach Himalajów kąpią się od blaski najczystszej niebiańskiej światłości. Drobne, równe i białe są jej zęby, które lśnią w rozchylonych uśmiechem wargach, podobnie jak kropla rosy lśni w półotwartym łonie kwiecia granatu. Jej kształtne uszy, niby małe muszle, jej różowe dłonie, jej delikatne jak pączki lotosu stopy mają blask najdroższych pereł Cejlonu, najpiękniejszych diamentów Golkondy. Jej giętka kibić, tak szczupła, że jedną dłonią daje się opasać, podkreśla wytworność krągłych bioder i piękno piersi, gdzie zakwitająca młodość skryła swe najwspanialsze skarby. Gdy ciało jej ogarniają fałdy powłóczystej szaty, wydaje się, że boska ręka wikwa karmy nieśmiertelnego rzeźbiarza ukształtowała je ze szlachetnego kruszcu. Ale nie potrzeba nam aż tak kwiecistych przenośni, żeby stwierdzić po prostu, że pani Auda, wdowa po Maharadży Bundelkundu, była uroczą kobietą. Mówiła wyborną angielszczyzną i przewodnik nie przesadzał, gdy twierdził, że wychowanie przeobraziło całkowicie młodą Parsjankę. Pociąg miał za chwilę ruszyć w drogę. Przewodnik czekał. Pan Fok wręczył mu umówione wynagrodzenie, nie dodając wszelako ani szelonga ponadto. Zdziwiło to nieco obieży świata, który dobrze wiedział, ile jego pan zawdzięcza ofiarności Parsa. W samej rzeczy przewodnik, biorąc udział w porwaniu, ryzykował dobrowolnie życie, bo gdyby Hindusi dowiedzieli się o tym kiedykolwiek, nie uniknąłby ich zemsty. Należało jeszcze coś postanowić o losie Juniego. Co zrobić ze słoniem tak drogo kupionym? Okazało się, że pan Filis już tę kwestię rozstrzygnął. Przewodniku, rzekł do Parsa, służyłeś mi rzetelnie i ofiarnie. Opłaciłem już twoje usługi, ale jeszcze nie wynagrodziłem poświęcenia. Jeśli chcesz mieć tego słonia, bierz go. Czcigodny panie, to majątek! Zakrzyknął Pars z błyszczącymi radością oczami. Weź go, ja i tak pozostanę ci dłużny, odpowiedział Fok. Ciesz się, bracie, zawołał obieży świat, i zabieraj słonia. Kiuni to dzielne i poczciwe bydle. Po czym, zbliżywszy się do zwierzęcia, podsunął mu kilka kawałków cukru. Masz tu, Kiuni, masz, rzekł. Słoń wydał kilka bąbruków zadowolenia. Potem, uchwyciwszy trąbą obieży świata w pasie, podniósł go na wysokość swego olbrzymiego łba. Lokaj, bynajmniej tym nieprzestraszony, pogłaskał zwierzę z wielką serdecznością. A gdy następnie został miękko postawiony na ziemi, nie zapomniał na ów uścisk słoniowej trąby odpowiedzieć uściskiem swej krzepkiej ręki. W chwilę później pan Fok wraz z panem Cromart i obieży światem, znalazłszy pomieszczenie w wygodnym przedziale i umieściwszy na najlepszym miejscu panią Audę, pędzili całą parą ku Benares. 80 mil dzielące to miasto od Allahabadu przebyto w 2 godziny. W ciągu tego czasu młoda kobieta przyszła ostatecznie do siebie, oszałamiające opary Hangu wreszcie się rozproszyły. Jakże się musiała zdumieć, ujrzawszy się w przedziale pociągu, w europejskich sukniach? Siedzącą między obcymi mężczyznami, jej towarzysze przede wszystkim zajęli się nią troskliwie i skłonili do przełknięcia odrobiny koniaku, co znakomicie wpłynęło na jej samopoczucie. Potem generał opowiedział wypadki, które zaszły w Piladżi. Położył przy tym nacisk na poświęcenie pana Foga, który nie zawahał się postawić na kartę swego życia, aby ją ratować. Wreszcie opisał niezwykłe zakończenie całej przygody, podkreślając, że udało się ono tylko dzięki pomysłowości i odwadze obieży świata. Pan Fok pozwolił mówić generałowi, nie dorzucając ani jednego słowa. Za to obieży świat cały w pąsach powtarzał w kółko, że to nie było nic takiego. Pani Auda bardziej łzami niż słowami dziękowała gorąco swym wybawcom. Czarne, piękne oczy młodej kobiety lepiej niż słowa wyrażały jej wdzięczność. A gdy wróciła myślą do strasznego obrządku Suty i spojrzała na ten kraj, gdzie wciąż czaiło się niebezpieczeństwo, wstrząsnął nią dreszcz grozy. Pan Filip Fok odgadł, co musi się dziać w duszy młodej kobiety. Aby dodać jej otuchy, zaproponował zresztą z właściwą sobie osłością, że odwiezie ją do Hongkongu, gdzie będzie mogła pozostać, dopóki sprawa nie przycichnie. Pani Auda przyjęła wdzięcznym sercem tę propozycję. Tak się składało, że właśnie w Hongkongu mieszkał jej krewny, jeden z najzamożniejszych kupców tego miasta. O 12:30 pociąg stanął w Benares. Legendy bramińskie głoszą o tym mieście, że wyrosło w miejscu starożytnego Kazi, zawieszonego ongi między niebem a ziemią, tak jak grób Mahometa. W naszej epoce, mniej poetyckiej, Benares, owe Ateny indyjskie, jak o nim mówią orientaliści, spoczywa sobie zgoła prozaicznie na ziemi. Obieży świat miał okazję rzucić okiem na jego ceglane domy i plecione z chrustu chaty, które nadają miastu wygląd beznadziejny, całkiem pozbawiony lokalnego kolorytu. Teraz musiał wysiąść generał Cromarty, aby udać się do swego garnizonu stacjonującego o kilka mil na północ od miasta. Żegnając się z panem Fogiem, życzył mu, by odniósł całkowity sukces i żeby odbył drugi raz tę samą podróż w sposób mniej oryginalny, ale za to korzystniejszy dla siebie. Pan Filis odpowiedział lekkim uściśnięciem palców generała. Znacznie cieplej wypadło pożegnanie ze strony pani Audy. Mówiła, że nigdy nie zapomni, ile winna jest Sir Francisowi. Z kolei obieży świat został zaszczyconym męskim uściskiem prawicy wojskowego i wzruszony zapytał, kiedy i jak będzie mógł okazać swe oddanie panu generałowi. Wreszcie się rozstaną. Począwszy od Benares, pociąg posuwał się doliną Gangesu. Za szybami przedziału w czystym powietrzu przesuwał się urozmaicony pejzaż Biharu. Góry pokryte zielenią, pola jęczmienia, pszenicy i kukurydzy, rzeki i stawy pełne zielonkawych krokodyli, schludne, dostatnie wioski i lasy wciąż jeszcze zielone. W świętych wodach rzeki kąpały się słonie i zebu o wielkich garbach, a także gromady Hindusów obojga płci, którzy mimo późnej pory roku i rozpoczynających się chłodów dopełniali pobożnych ablucji. Wierni, zajadli wrogowie buddyzmu są wyznawcami religii bramińskiej, której istota wyraża się w kulcie trzech bóstw – Wisznu, Boga Słońca, Shiwy, uosabiającego żywioły przyrody i Brahmy, pana kapłanów i prawodawców. Jakimże okiem musieli teraz patrzeć Wisznu, Shiva i Brahma na swoje Indie, brane coraz bezwzględniej w kluby brytyjskiej władzy i na Ganges, po którym przesuwały się parowce mącące jego święte wody. Obrazy te błyskawicznie migały za szybami, a od czasu do czasu przesłaniał je obłok białej pary. O 20 mil na południowy wschód minęli twierdze Chunar, dawne zamczysko Radżów z Biharu, Chazipur ze słynnymi wytwórniami wody różanej, Patne, gdzie się ogniskuje handel opium, Munger, ośrodek hut, żelaza, kuźni i fabryk białej broni. Pióropusz czarnego dymu i sadzy, który brukał niebo nad wysokimi kominami Mungeru, wyglądał jak barbarzyńska pięść wzniesiona nad tą krainą marzeń. Przyszła noc. Pociąg pędził wśród ryku tygrysów i wilków zmykających przed lokomotywą. Już niczego nie dojrzano z cudów Bengalu. Ani Golgondy, ani zburzonego gór, czy Murshegabadu, który był on dziś stolicą Burdwanu. Ani Hugli, ani Chandarnagaru, jedynego kawałka ziemi indyjskiej, nad którym powiewał nie angielski, ale francuski sztandar, co naturalnie miło połechtało dumę obieży świata. Wreszcie o godzinie 7 rano oczom podróżnych ukazała się Kalkuta. Parostatek, udający się do Hongkongu, podnosił kotwicę dopiero w południe, tak więc pan Filis miał przed sobą 5 godzin czasu. Zgodnie z planem podróży przybył do stolicy Indii 25 października, w 23 dni po wyruszeniu z Londynu. Nic nie zyskał na czasie, ale nie miał też i spóźnienia. 2 dni, które zyskał na odcinku Londyn-Bombaj, utracił w Indiach w wiadomych okolicznościach, ale możemy przypuszczać, że pan Filis ani trochę nie żałował tej straty.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne w 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Suma tygodnia. Zaprasza Anna Hajduczek.
1: Piątek po godzinie 20:00 tradycyjnie zapraszam Was na sumę tygodnia. Sprzed mikrofonu kłania się Ania Hajduczek. Przez najbliższe kilkanaście minut porozmawiamy sobie trochę o tym, co w ciągu tych kilku dni działo się na świecie, w kraju, a później przejdziemy już sobie do Poznania i okolic, do całego województwa tak naprawdę, bo w wydaniu lokalnym naszych informacji powiemy sobie trochę o tym zdarzeniu w okolicach Piły. Myślę, że wielu z nas już wie, o co chodzi. Mowa oczywiście o zdarzeniu się dwóch pociągów, ale najpierw zaczniemy tradycyjnie od informacji ze świata i później z kraju. Tutaj niestety o tej fali upałów. Myślę, że skutków tej fali doświadczamy w tym momencie wszyscy, chociaż po godzinie 20:00 to już trochę chłodniej jest w porównaniu z tym, co działo się w środku dnia. Myślę, że nie ma co przedłużać. Zaczynajmy.
0: Suma tygodnia.
1: I tak jak zapowiedziałam, naszą audycję tradycyjnie zaczynamy od informacji ze świata i w tym segmencie powiemy sobie trochę o trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Do zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek czasu polskiego. Były to dokładnie dwa naprawdę potężne trzęsienia ziemi. Dziś rano podawano już, że w wyniku tej tragedii zmarło 235 osób, a ponad 4300 osób zostało rannych. Istnieją niestety obawy, że te liczby w obydwu przypadkach jeszcze się zwiększą. Wciąż trwa bowiem akcja ratunkowa. Do strefy dotkniętej katastrofą zmierzają specjaliści do spraw ratownictwa nie tylko z Wenezueli, ale też ze Stanów Zjednoczonych, z Meksyku, nawet z Hiszpanii czy Kataru. Z pomocą spieszy również Organizacja Narodów Zjednoczonych, nie tylko jeżeli chodzi o tę pomoc w akcji ratunkowej, ale też tę pomoc już w formie finansowej. Pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez ogłosiła stan wyjątkowy w kraju. Są nieczynne szkoły, zawieszone inne aktywności z wyjątkiem tych podstawowych usług, takich jak sklepów czy szpitali. Z powodu zniszczeń także lotnisko w Caracas zostało zamknięte, odwołano wszystkie loty. I jeszcze jedna informacja ze świata, poniekąd również związana z żywiołem, a konkretnie z właśnie tą falą upałów, która odczuwalna jest nie tylko tutaj. Do tego, co tutaj w Poznaniu, w okolicach, w przeglądzie informacji lokalnych jeszcze wrócimy, jak miasto zamierza sobie poradzić z tymi szczególnie weekendowymi, niedzielnymi upałami. No ale tak naprawdę odczuwamy to w całej Europie. Chociażby wczoraj w Wielkiej Brytanii odnotowano najwyższą czerwcową temperaturę w historii ich pomiarów. Dokładnie termometry wskazały 36,7 stopni Celsjusza. W Holandii z kolei wydano kod czerwony. Tam temperatura w niektórych regionach kraju może dochodzić nawet do 40 stopni. No i nie lepiej jest chociażby we Francji, gdzie już wiemy, że co najmniej kilkanaście osób zmarło z powodu upałów i niestety najpewniej liczba ta będzie wzrastać, bo jeszcze przez weekend sytuacja pogodowa będzie podobna. No i to wszystko powoduje, że państwa europejskie, tak jak powiedziałam, muszą zamykać szkoły. Paraliżowane są połączenia kolejowe, bo taki upał również wpływa chociażby na tory. Sory są bardzo obciążone, no i mogą być też problemy z dostawą wody. I przechodzimy już do informacji z kraju. Tutaj przenosimy się do Gdańska, gdzie wczoraj i dziś odbywała się Międzynarodowa Konferencja Odbudowy Ukrainy i pewnie samo wydarzenie nie cieszyłoby się aż tak dużym zainteresowaniem mediów i opinii publicznej, gdyby nie to, że w ostatniej chwili udział w niej odwołał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. To pokłosie konfliktu, do którego w ostatnim czasie doszło między stroną polską a ukraińską, a wywołało go nadanie jednostce wojskowej imienia bojowników ukraińskich ukraińskich nacjonalistów z UPA. Politolodzy oceniają, że prezydent zrobił to najpewniej po to, by zdobyć większe poparcie wśród wyborców skrajnej prawicy w swoim kraju, no ale odbiło się to tak, że prezydent Nawrocki odebrał mu order Orła Białego, na co z kolei w odpowiedzi inni ukraińscy politycy zaczęli sami odsyłać nadane im polskie odznaczenia. Zastanawiano się zatem, czy Ukraińcy do Gdańska przyjadą na tą konferencję zapowiadaną już tak naprawdę od długiego czasu. No i ostatecznie kraj ten reprezentuje nie prezydent, a premier, pani Julia Sfirydenko. Oczywiście oficjalnie nie wiadomo, czy odwołanie tej wizyty Zełenskiego ma związek z tym konfliktem, czy jego ruch to jest jakaś próba eskalacji, czy może deeskalacji tego konfliktu. Niemniej, wracając już do samej konferencji, podczas dwóch dni podpisano około 200 umów dotyczących odbudowy Ukrainy. Tutaj chodzi między innymi i pewnie w głównej mierze w tym momencie o przemysł zbrojeniowy, drogi, infrastrukturę, ale również takie działania mające przygotować ukraińskie państwo do integracji europejskiej w wymiarach finansowym, prawnym i społecznym.
0: Suma tygodnia.
1: Informacje lokalne zaczynamy od wczorajszego zdarzenia w okolicach Piły. Po godzinie 18 w miejscowości Białośliwie w powiecie pilskim doszło do zderzenia dwóch pociągów. Był to jeden skład Polregio relacji Piła-Bydgoszcz, drugi PKP Intercity relacji Białogard-Warszawa. Jak podawał rzecznik PKP PLK Bartosz Pietrzykowski, pociągi jechały równolegle w tym samym kierunku. Na rozjeździe Polregio miał na swoim torze przepuścić spóźnionego Intercity. Teraz służby będą badać, co konkretnie wydarzyło się. Może ten skład nie przepuścił tego pociągu. Na miejsce wczoraj wieczorem po zdarzeniu przyjechał także wicewojewoda wielkopolski Jarosław Maciejewski, który wyjaśnił dziennikarzom, że kilka osób zostało rannych, ale na szczęście nikt poważnie.
2: Na szczęście nie mieliśmy żadnych zdarzeń, które byłyby zdarzeniami śmiertelnymi. Były to tylko pewnego rodzaju stłuczenia. Trzech pacjentów zostało przewiezionych do szpitala w Pile. Reszta została zaopatrzona tutaj na miejscu, ewentualne udzielone pomoce na zasadzie, powiedzmy, sprawdzenia, czy nie dolega coś, bo zdarzyło się też tak, że jedna z walizek uderzyła gdzieś tam pasażerkę, ale wszystko wróciło już jakby do normy.
1: Oba pociągi się wykoleiły i dopiero dzisiaj służby mogły od rana rozpocząć taką akcję ratunkową podnoszenia tych pociągów. Jest do tego bowiem potrzebny ciężki sprzęt, dźwigi. Przez kilkanaście godzin na tej trasie funkcjonowała zastępcza komunikacja autobusowa. Wraca też temat poznańskiej areny. Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły w tym tygodniu, że otworzyły oferty złożone w postępowaniu przetargowym, którego celem jest wyłonienie wykonawcy nowej koncepcji tego kultowego obiektu. Przygotowaniem dokumentacji zainteresowane są dwa biura projektowe, których oferty mieszczą się w budżecie miasta, w zakładanym budżecie na ten cel. Chodzi dokładnie o program funkcjonalno-użytkowy, czyli taką wstępną bazę do wyceny prac oraz dopiero do przygotowania właściwego projektu. Spółka PIM obecnie analizuje obie te oferty. No i przypomnijmy, chociaż myślę, że ci, co słuchają naszą audycję, czy naszych serwisów informacyjnych, już dobrze wiedzą, o co chodzi z areną. Według takich pierwotnych planów miasta, arena po modernizacji miała być dużą halą widowiskową, w której odbywałyby się koncerty największych artystów. W ostatnich miesiącach jednak ze względu na zbyt wysokie koszty tej inwestycji zrezygnowano z niej. Obiekt teraz w ciągu następnych kilku lat ma zostać wyremontowany, ale w zdecydowanym, ograniczonym zakresie, a taka duża hala ma powstać jako nowy budynek w innym miejscu. W tym tygodniu w poniedziałek doszło też do ważnego porozumienia. Fabryka Cegielskiego w Poznaniu połączyła siły z wojskowymi zakładami motoryzacyjnymi, tworząc nowy podmiot pod nazwą Wielkopolskie Zakłady Pancerne Hipolita Cegielskiego. Zakłady wprowadzą firmę w produkcję zbrojeniową i pozwolą na jej oddłużenie. Jak wskazywał przewodniczący Wielkopolskiej Solidarności Jarosław Lange, najważniejsze jest to, że umowa społeczna chroni stanowiska obecnej załogi.
3: Przynajmniej do momentu stworzenia nowego zakładu, bo przecież to jest ten moment charakterystyczny. Mamy tą gwarancję, więc to jest jak gdyby rzecz konkretna. Tutaj jeszcze szczegóły będą dogrywane dosłownie w najbliższym czasie, ale oczywiście w tym zapisie umowy społecznej jest to bardziej wyraźnie zapisane.
1: Pełna fuzja zajmie 18 miesięcy, dodawał prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.
4: My myślimy o końcówce przyszłego roku w sensie formalno-prawnym. Do tego czasu będziemy prowadzić działania uzdrawiające. Jednym z tych elementów będzie wniosek o wszczęcie postępowania układowego, a w jego ramach kluczowi wierzyciele, czyli Polska Grupa Zbrojeniowa i ARP Operator, właściciel terenu, będziemy, czy zamierzamy, i taką intencję wyraziliśmy w porozumieniu, skonwertować swoje zadłużenie na akcję HCP.
1: W uroczystości podpisania listu intencyjnego brali udział m.in. minister aktywów państwowych Wojciech Balczun, rzecznik rządu Adam Szłapka oraz łączący stanowisko prezesa HCP i Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych Grzegorz Szkaradek. No i przejdźmy już do najważniejszej chyba informacji z tego tygodnia, czyli do prognozowanych upałów, które mają takie swoje największe apogeum osiągnąć podczas rocznicy poznańskiego czerwca. Tak naprawdę od poniedziałku, kiedy w prognozach zobaczyliśmy, że w stolicy Wielkopolski w niedzielę może dojść nawet do 39 stopni, wszyscy zaczęli się zastanawiać, jak i czy w ogóle uda się przeprowadzić niedzielne uroczystości, a te obchody, które były przygotowywane od wielu miesięcy, bo to 70. rocznica. Na te obchody ma przyjechać prezydent Nawrocki, ale także prezydenci zagraniczni, między innymi Litwy, Łotwy czy Estonii. No i wczoraj prezydent Jacek Jaśkowiak ogłosił, że obchody zamiast na placu Mickiewicza odbędą się w auli uniwersyteckiej. Są to przenosiny w związku z tym, że no na tych uroczystościach na placu Mickiewicza, gdzie nie ma zacienienia i po prostu byłoby bardzo ciepło, mają przyjść też kombatanci. To po prostu niebezpieczne dla ich zdrowia, żeby to na otwartej przestrzeni się odbywało, także odbywa się w auli uniwersyteckiej w zamkniętym pomieszczeniu. No i to pomieszczenie teraz musi zostać dokładnie sprawdzone przez Służbę Ochrony Państwa, bo to SOP podejmie decyzję, ile osób ostatecznie będzie mogło wejść do auli i kto będzie mógł wejść. Tutaj dyrektor gabinetu prezydenta Poznania Patryk Pawełczak zaznaczał, że najprawdopodobniej będą to wyłącznie osoby posiadające wcześniejsze zaproszenia.
5: Być może dlatego, że infrastruktura się buduje, no nie możemy tego zatrzymać, infrastruktura się buduje, będzie zapewniony sygnał z tego, co się odbywa na auli, na ekranie, natomiast cały czas wskazuje, że te inne osoby tak samo są narażone na te czynniki atmosferyczne i tam też nie ma zacienienia.
1: Miasto przygotowuje się na niedzielny upał także w innych aspektach, w innych przestrzeniach. Przemysław Ciupka z poznańskiego Akwanetu zapowiedział już, że w mieście będą działać mgławice.
6: One znajdują się w takich lokalizacjach jak parki Chopina, Jana Pawła II, Park Sołacki, ale też przy moście Jordana na Ostrowie Tumskim, przy skwerze Łukasiewicza, przy starym ZOO w Poznaniu na Jeżycach, przy stacji kolejki Maltanka, a także przy Parku Jasińskiego.
1: A już jutro na ulicę wyjadą polewaczki. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sprawdza z kolei klimatyzację w swoich tramwajach i autobusach, no i będzie starał się, by tylko te klimatyzowane pojazdy jeździły po mieście. Wiceprezydent Magdalena Pietrusik-Adamska apeluje z kolei, by w najbliższych dniach zwracać uwagę na osoby w naszym otoczeniu.
7: Może być bardzo dużo takich sytuacji, w których staniemy przed wyzwaniem pomocy osobie nieznanej i zaopatrzmy ją w wodę. Interesujmy się również naszymi sąsiadami, szczególnie tymi starszymi, szczególnie tymi chorymi.
1: Osoby w kryzysie bezdomności będą mogły z kolei zgłosić się do Elżbietańskiego Centrum Pomocy Ubogim przy ulicy Łąkowej. Siostry zadeklarowały już, że dla każdego znajdzie się woda. W niedzielę odczuwalna temperatura może wynieść nawet 50-55 stopni, dlatego najlepiej po prostu nie wychodzić z domu. Jeżeli musimy gdzieś wyjść, to pamiętajmy o wodzie, o nakryciu na głowę, przewiewnym ubraniu i nieprzebywaniu na słońcu, a jeżeli zostajemy w środku, to zabezpieczmy nasze domy, zamknijmy okna, spuśćmy żaluzje i starajmy się, by w tym domu było w miarę chłodno. I to wszystko, co przygotowałam dla Was w dzisiejszej sumie tygodnia. Za minione kilkanaście minut dziękuję Ania Hajduczek, odmeldowując się sprzed mikrofonu Radia Emaus i jeszcze raz apelując o to, byśmy dbali o siebie i o swoich bliskich podczas tych najbliższych kilkunastu godzin, kiedy te upały faktycznie, myślę, że wszystkim dadzą się we znaki. My słyszymy się w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia.
0: Suma tygodnia. Radio Emaus.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Zaprasza Michał Bondyra.
1: Związek głębokiego braterstwa łączy ludzi, dlatego cierpienie jednego narzuca drugiemu żywszą solidarność. Wtedy ciężar jednego staje się ciężarem drugiego, a dzielony ból staje się lżejszy i znajduje ukojenie. Tak każdy staje się Samarytaninem. Te słowa Jana Pawła II będą punktem wyjścia do tematu kondycji ojcostwa, męskiej tożsamości. Czy dziś mężczyźni potrzebują męskiego braterstwa, kręgów wzajemnego wsparcia, a może kręgów wymiany doświadczeń? Zapraszam do Męskim Okiem. Nazywam się Michał Bondyra, witam was drodzy słuchacze w 154. odcinku Męskim Okiem. Dziś jest ze mną Michał Ogniatkowski, radca prawny, przedsiębiorca, działacz społeczny, menedżer związany z Poznaniem i Wielkopolską. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, obsłudze biznesu, sukcesji firm oraz prawie sportowym i imigracyjnym. Mój gość to także certyfikowany moderator męskich kręgów Maskulinum, tata, syna i córki. Dzień dobry panie Michale.
2: Dzień dobry, witam.
1: We wtorek obchodziliśmy nasz dzień, Dzień Ojca. Pan jest tatą syna i córki. Zacznijmy więc bardzo osobiście. Jak ojcostwo wpłynęło na pana jako mężczyznę?
2: Tak, rzeczywiście ten dzień niedawno obchodziliśmy. Dostałem piękną laurkę, muszę się pochwalić, uwzględniającą naprawdę bardzo wiele szczegółów i bardzo mnie ta laurka ucieszyła. Tak, ojcostwo, myślę, że może to zabrzmieć banalnie, ale na pewno zmienia spojrzenie na świat. W moim przypadku pozwoliło przewartościować pewne sprawy. Mimo, że ojcem zostałem stosunkowo późno i nie miałem nigdy takiego bardzo mocnego imperatywu posiadania dzieci, ale nie miałem też takiego jakiegoś założenia przeciwnego.
1: Hamulca,
2: dokładnie. To raczej tak traktowałem jako pewien naturalny element, naturalny etap w życiu człowieka, w życiu w tym przypadku mężczyzny. No i rzeczywiście chyba następuje coś takiego, że tak jak się mówi, że macierzyństwo u kobiety uruchamia jakoś, nie wiem, hormonalnie, czy też jakoś w jakiś cudowny czy inny sposób pewne zachowania, pewne postawy. Tak samo myślę, że też w większości mężczyzn też takie postawy się uruchamiają. Nagle się okazuje, że jednak wiadomo, jak złapać tego noworodka, jednak człowiek przestaje się irytować tym, że musi gdzieś tam wstać czasami w nocy, czy coś zrobić, pojechać, załatwić. Także to przychodzi naturalnie. U mnie też to na szczęście tak zadziałało i rzeczywiście w tą rolę ojca wszedłem i bardzo się z tej roli cieszę. I to jest, no bez zbytecznego patosu muszę powiedzieć, że to jest rola życia, bezwzględnie. Jakby miał siebie definiować, tutaj wysłuchałem wielu dookreśleń swojej osoby, ale tak naprawdę to raczej bym je chętnie zmienił kolejność w ten sposób, żeby rola ojca była tą pierwszą.
1: Czyli ta hierarchia zupełnie inna, rola ojca pierwsza i potem reszta.
2: Dokładnie tak.
1: Aha. No właśnie, jest pan ojcem syna i córki. Czy inaczej się myśli o swojej męskości, kiedy patrzy się na syna, a inaczej, kiedy patrzy na córkę?
2: Nie powiedziałbym, że inaczej się myśli o męskości. Powiedziałbym raczej, że trochę inaczej się kocha. Kocha się tak samo mocno, ale trochę inaczej. Inaczej się okazuje tą miłość. Inne chyba jakieś takie pola gdzieś w mózgu, w sercu się uruchamiają w tej komunikacji, w tym kontakcie, ale nie ukrywam, jest to fantastyczne, żeby mieć właśnie i syna, i córkę, bo to taki też fajny balans. To nie jest tylko tak, że to, nie wiem, fajnie wygląda na przysłowiowym zdjęciu, obrazku, tylko autentycznie to też w mężczyźnie, w moim przypadku w każdym razie, uruchomiło te różne tony, tak można po prostu, no, gra się troszeczkę na takich różnych instrumentach.
1: Na dwóch fortepianach, bo dlaczego to pytam? Bo sam jestem ojcem dwóch synów i mam wrażenie, że to ojcostwo z synami przychodzi naturalnie, a było tak, że z córką trzeba się jednak pewnych rzeczy uczyć?
2: Dokładnie tak, córka póki co na szczęście nie stawia takich bardzo wysokich wymogów. To się może zacznie w wieku nastoletnim, a póki co muszę powiedzieć, że nie ma tutaj takich. No jest taką bardzo.
1: Bo ile ona ma lat?
2: 10. Taką rozsądną.
1: Ale do galerii na zakupy już tata zabiera?
2: Nie. Naprawdę to jest fantastyczny kontakt. Nie czuję się, nie definiuję raczej kontaktu z córką na zasadzie ogromnego wyzwania, tylko jakieś wyzwania to są, ale ta radość jest tak wielokrotnie większa, że te wyzwania są takie tyci, bym powiedział.
1: Czego syn uczy się od ojca nie z takich deklaracji, ale z takiego codziennego życia, jakby pan miał na tym waszej relacji, na tą waszą relację spojrzeć? To czego pana syn się uczy właśnie w takiej codzienności od pana, a nie, że coś zadeklaruje? Bo wiemy, jak to jest z deklaracjami, że sam się na tym łapie. Zdeklarować można wiele, ale to dopiero konkret robi robotę.
2: Prawda. Nie mam tego jeszcze do końca zdiagnozowanego, bo jeszcze za wcześnie, myślę, żeby po synu zaobserwować reakcję, bo ja przyznaję, jestem może trochę przez profesję prawniczą, a trochę jakoś osobowościowo dobry w gadaniu, ale staram się w tym właśnie na tej płaszczyźnie, nie wiem, nie przegadać tematu. I ja mógłbym naprawdę dużo gadać, ale mam świadomość tego, że rzeczywiście może ważniejszy jest przykład, obecność, to właśnie takie to bycie obok, tak? Bycie uważnym niż właśnie tysiąc słów. Mam nadzieję, że mój przykład odniesie jakiś dobry efekt w życiu syna, chociaż czasami człowieka ponosi może taka dążność, żeby wszystko było po mojemu, albo żeby już widzieć jakieś takie efekty, żeby móc sobie odhaczyć, okej, syn się nauczył tego, tamtego, albo ma po mnie to, czy tamto. No, staram się tak trochę temperować taką swoją niecierpliwość pod tym względem, ale też, szczerze mówiąc, nie chcę sobie jako ojcu stawiać za wysoko poprzeczki, nie? Podziwiam ojców, którzy bardzo dużo mówią o swoim ojcostwie, jakby też promują je. To jest fantastyczne, ale też nie chciałbym, żeby moje ojcostwo poszło w takim kierunku, że takiego project managementu, że w zasadzie to na końcu muszę mieć ten projekt ukończony i
1: Chociaż to ojcostwo, ten projekt nigdy nie będzie ukończony, bo to ojcostwo przybiera różne etapy rozwoju w różnym wieku, prawda?
2: To prawda, ale też może też to trochę jest takie, może trochę to teraz tak sobie myślę, może trochę to jest egoistyczne z mojej strony i nie chciałbym też być odpowiedzialny za wszystkie wybory życiowe, za wszystkie postawy, mam wrażenie, że tutaj też iluś ojców, iluś matek na pewno też przeżywa jakieś rozczarowania, widząc niektóre potem wybory życiowe.
1: No właśnie, ale to od razu zaparkujmy, bo od razu mam takie pytanie dopowiadające. Czy jednak ta rola ojca w pana mniemaniu to jest jednak ten osoba towarzysząca, wspierająca, czy bardziej ten drogowskaz, który pokazuje, jak żyć, czy może jednak też ta pozycja taka, która staje się autorytetem?
2: Jakbym miał jedną lampkę wcisnąć, to bym chyba wcisnął tą taką wspierającą, towarzyszącą, nie? Okej, jak będzie chciał mnie potraktować jako tą latarnię morską, ten drogowskaz, taki tutaj jakiś mocny archetyp, spoko, ale nie chciałbym, żeby to jakoś tam ten taki cień za duży rzucać gdzieś przed syna, nie? Takiego, żeby potem gdzieś tak. Nie mam takich tendencji, żeby tutaj poszedł moje przysłowiowe ślady, czy gdzieś wychować na jakieś tak na swój obraz i podobieństwo. To nie, raczej.
1: Niech będzie sobą.
2: Nie, tak, wybieram raczej tą opcję wspierającą. Wolę mówię, więc bardziej być obok, słuchać, niż gdzieś tak tam szkolić, pokazywać i tak gdzieś tam prężyć muskuły.
1: A ta relacja z córką, no bo ona jest trochę inna niż z synem. Syn w jakiś naturalny sposób, o tym mówiliśmy, że albo przejmuje pewne wzorce, albo nie przejmuje, ale jakby to też opowiemy w późniejszym czasie, że jednak między mężczyznami jest taka niepisana nić porozumienia. Jednak te różne płcie powodują, że trochę inaczej jesteśmy skonstruowani. Jak ta relacja z córką wygląda? Czy to jest taki też trochę pokazanie, może nie w sposób dosłowny i może nie zamierzony, ale takiego, że mężczyzna powinien być taki, staraj się wybrać takiego faceta, jak będziesz starsza?
2: Zaczyna mi to przebijać, że rzeczywiście coś takiego jest, że być trochę takim ojcem dla swojej córki, jak może potem chciałoby się, żeby, no trochę jednak nie oszukujmy się, przy wyborze jakiegoś partnera życiowego może rzeczywiście przynajmniej niektórymi cechami się zainspirowała. Nie chcę mówić o jakimś takim kopiowaniu czy coś.
1: Całościowo.
2: Ale takim, może żeby zauważyła, że pewne cechy są ważne. Ale nie uważam, żeby póki co przynajmniej, żeby to było jakieś takie wielkie wyzwanie. No mówię, to na
1: szczęście... To jest 10 lat, także jeszcze nie ten etap.
2: Tak, także może się trochę więcej wygłupiamy jakoś, pozwalamy sobie na może więcej uśmiechu niż powagi, ale to powagi też, więc ja jakby przyznam szczerze, że czasami zanim miałem córkę, to wydawało mi się, że z córką to nie można mieć takiego fajnego kontaktu jako ojciec, jak z synem, nie? Mhm. Tak miałem. I teraz ojcostwo dla córki zmieniło moje podejście. Absolutnie jest to, nie waham się powiedzieć, tak samo pełnowartościowa relacja jak ta z synem. To nie mam tu najmniejszych wątpliwości, nie?
1: O pana ojca zapytam, czy zostawił panu jakiś taki depozyt, z którego pan teraz korzysta jako ojciec?
2: Z pewnością tak, aczkolwiek tak muszę mocno tak obdrapywać, szukać, kopać, żeby tego powoli ten depozyt znajduję. Mówię tak to trochę ironicznie, ale to na pewno nie był taki depozyt taki postawiony na stole, zobacz synu, bierz, czerp.
1: Tylko korzystać.
2: Tu masz krynicę mądrości, tu masz ten cały manual, z którego instrukcja obsługi życia tutaj możesz czerpać. Nie. Na pewno coraz więcej, ojciec nie żyje od 3 lat. Dostrzegam coraz więcej jakichś takich podobieństw między nim a sobą. Dostrzegam coraz bardziej cenię niektóre jego osiągnięcia, postawy życiowe. Aczkolwiek też muszę powiedzieć, że absolutnie zapisuje się w cudzysłowie do tego grona polskich mężczyzn, chyba najliczniejszego, którzy mogliby stwierdzić coś w stylu, no ojciec był ciałem, ale tak duchem niekoniecznie, nie?
1: No właśnie, bo to było...
2: To jest najbardziej typowa kalka. No taką mamy historię.
1: Bo pokolenie naszych ojców to było takie pokolenie, że utrzymywało dom w pracy i tak dalej, ale ja mam wrażenie, że ja się zawsze z tego śmieję, że to nie jest chyba podobnie jak w tym naszym pokoleniu, gdzie my się staramy wsłuchiwać w potrzeby naszych dzieci, tylko raczej to był przekaźnik swoich potrzeb i dopasowywania do nich dzieci.
2: No, przede wszystkim, mówi się o tych poprzednich pokoleniach jako pokoleniach takich ojców nieobecnych duchem, to ja bym bardzo, po pierwsze, nie chcę generalizować, mówię o czystej statystyce, a nie o... Absolutnie nie chcę wrzucać do wszystkich do jednego worka. Ale też przede wszystkim nie chcę się posługiwać tutaj kategorią jakiejś winy, tylko po prostu suchym opisaniem faktu. Tak, można o tym, o uwarunkowaniach jakichś kulturowych, psychologicznych, czy o po prostu najnowszych dziejach Polski ostatnich tam, nie wiem, 100 lat czy iluś, i dywagować dużo, dlaczego tak było, ale tak obiektywnie było, nie?
1: Często to były pokolenia albo wojenne, albo powojenne, gdzie rzeczywiście ten człowiek szedł walczyć, prawda? Nie było go w domu.
2: Tak. No i o czymś takim jak PTSD, traumy i tak dalej, to my otwarcie rozmawiamy od ilu? 10, 20 lat? Kto kiedyś o tym rozmawiał, nie? A to realnie występowało. Do tego no, tak się złożyło, że no, ojciec był tak powszechnie odbierany, że ma dostarczać, ma tutaj przynosić pieniądze, a często zarabiać na jakiejś drugiej, trzecim etacie, jakiejś fusze, tak, żeby gdzieś tam dołożyć domowego budżetu. A wychowanie spadało na matki i ojciec był co najwyżej tak zwanym pomocnikiem matki, a nie był równorzędnym
1: rodzicem. I to na weekend jak był.
2: Wychowawczym. No właśnie, tak, o ile był, nie? Także tak było, no ale ostatnie lata to jest takie no prawdziwe, nie wahajmy się powiedzieć, takie przebudzenie ojcostwa, to tutaj...
1: No właśnie, to też chciałem zapytać, to nasze pokolenia, 30, 40, 50 lat, to są pokolenia, gdzie ojcostwa trochę uczą się na nowo?
2: Zdecydowanie tak. No, to jest jakiś renesans ojcostwa i sformułowanie ojcostwo tak naprawdę brzmi tak samo jak 30 lat temu, ale treściowo to jest zupełnie inna jakość.
1: Czy ojcostwo w pewnym sensie weryfikuje męskość? Trochę o tym mówiliśmy, że trochę przewartościowuje, to już w ogóle od tego pan zaczął, że jakbyśmy ułożyli tą hierarchię, to pierwsze jest ojciec, dopiero pozostałe przymioty, o którym mówiłem. Ale czy właśnie, czy ojcostwo weryfikuje męskość, takie podejście do życia, powoduje większy rozwój i odpowiedzialność?
2: Absolutnie tak. Sformułowania mężczyzna i ojciec można swobodnie na jednym wydechu wypowiadać. To jest też charakterystyczne, bo wiem, że pan redaktor zamierza też zapytać o męskie kręgi, to ja tak troszeczkę wyprzedzam.
1: To będziemy spoilerować drugą część naszego odcinka.
2: To lepiej nie spoilerować, tak?
1: Nie spoilerujmy, niech to będzie to nie do pomówienia.
2: Okej, okay, ale w każdym razie to powiem tylko tyle, że wielu uczestników, powiedzmy, szeroko rozumianych takich działań...
1: No męskich kręgów, bo też powiedzieliśmy.
2: Promęskich, tak, no dobrze. Tak. Podaje właśnie, co ciekawe, jak pytani o motywację do przystępowania, nie podają w pierwszej kolejności chęci poprawy własnego dobrostanu, czy też relacji z żoną, partnerką, tylko ja chcę być lepszym ojcem.
1: A to jest ciekawe.
2: Pierwsza jest motywacja. Ciekawe. Chętnie się też podzielę takim tekstem, który usłyszałem od jednego z moderatorów, który powiedział, ja nie chcę być, nie wiem, czy założę własny krąg, ale chcę, ale mam czterech synów i chcę być dobrym moderatorem dla naszego rodzinnego kręgu. Mocne, prawda?
1: Ale ten pierwszy krąg zaczyna się w rodzinie w takim razie.
2: Absolutnie tak.
1: Dobrze, pytanie trochę też o pana, bo prawnik, działalność społeczna, dużo pana jest, dużo zajęć. Wiem, jak, bo próbowaliśmy się umówić, też było trudno. No właśnie, jest pan ojcem zapracowanym. Jak znajdować ten czas dla dzieci przy takich dużym natężeniu pracy?
2: Jako chrześcijanin mógłbym powiedzieć, jeśli pan Bóg będzie na pierwszym miejscu na wszystko inne, też jest czas znajdzie. Ja dostrzegłem coś takiego, że rzeczywiście tam jak się pojawiły dzieci w rodzinie, to, no to pewne sprawy też się jakoś tak poukładały, że na moment może tak to życie zawodowe to trochę wyhamowało w pewnych aspektach i no tam nagle, gdzie po ludzku nie mógłby się czas znaleźć, no to się gdzieś znajdował, nie? I tak wiele takich przykładów, że po prostu no dało się, nie? Jakbyś na to patrzyło tak typowo na chłodno, jak na pewien projekt, na który się musi znaleźć czas, to człowiek nigdy by się chyba nie decydował na dzieci, bo zawsze by było, a to niewłaściwy moment, nie ten czas, może
1: takie
2: kiedyś
1: trochę perfekcyjne inny modelowanie, do którego się nigdy nie doskoczy.
2: No, zgadza się. To tutaj, no w moim przypadku to też tak jest, no nie oszukujmy się, ja też musiałem z pewnych aktywności zrezygnować, pewne gdzieś tam odłożyć, ale absolutnie nie mam w sobie jakiegoś takiego poczucia utraty czegokolwiek, a za to ogromne poczucie zysku, tak to nazwijmy. Mimo, że ta kategoria ekonomiczna może tutaj nie jest najwłaściwsza, ale po prostu no, czas zainwestowany, niech będzie w ten sposób, w dzieci jest najlepiej zainwestowanym.
1: To na koniec jeszcze przed przerwą, bo nam czas niemiłosiernie nas goni. Kiedy pan tak na dobrą sprawę zaczął dostrzegać, że w wychowaniu dzieci nie chodzi o zabezpieczenie ich potrzeb, tylko właśnie o uważność i o słuchanie?
2: Nie powiedziałbym, że był jakiś taki moment strategiczny, czy jakieś takie strategiczne zdarzenie. No chyba to tak dochodziło do mnie. Starałem się po prostu słuchać, co też inni mówią z różnych tutaj kręgów osobistych, jakichś rodzinnych, no też świadomość tych problemów, jakie takich wyzwań cywilizacyjnych, jakie spotykają dzieci w szkole, wyzwań gdzieś tam płynących w postaci, nie wiem, mediów społecznościowych i innych zagrożeń, no sprawia, że naprawdę, no, przepraszam za dosadność, no człowiek średnio rozgarnięty jako ojciec czy matka, no musi sobie zdawać sprawę z tego, że dzieciom trzeba poświęcić czas, no i że tego czasu nie da się nadrobić gdzieś tam później, że i tutaj w zasadzie tak jak człowiek z wieloma rzeczami, sprawami czeka na tą przysłowiową emeryturę, wtedy, nie wiem, obejrzę wszystkie możliwe muzea świata i przeczytam wszystkie książki, których nie przeczytałem, no tak tutaj jest odwrotna zależność, że im to dziecko młodsze, tym więcej czasu, nie? Tym więcej czasu i no i na to ten czas się musi znaleźć.
1: No to teraz znajdzie nam się czas na muzykę, przerwa muzyczna, Brothers in Arms, Dire Straits. Po tym utworze wracamy do rozmowy z moim gościem, Michałem Gniatkowskim. Zostańcie z nami.

0: Witam po przerwie, słuchacie Męskim Okiem. Ja nazywam się Michał Bondyra, jest ze mną od ponad 20 minut Michał Gniatkowski, polski radca prawny, przedsiębiorca, działacz społeczny, menedżer związany z Poznaniem, Wielkopolską, certyfikowany moderator Męskich Kręgów Maskulinum, tata syna i córki. Od tego ostatniego powinniśmy zacząć, to już się umówiliśmy ostatnio. Witamy słuchaczy ponownie. Ojcostwo, powiedzieliśmy, że definiuje w pewien sposób naszą męskość, że można tam postawić znak równości. Jaka pana zdaniem jest kondycja mężczyzn współczesnych?
1: No w tym momencie tak rytualnie pewnie powinny paść jakieś sformułowania o kryzysie, o zagubieniu i tak dalej, a ja pójdę na przekór i powiem, że to, co ja widzę, to jest ogromna pobudka, ogromne takie poruszenie, które... No ale pan może zapytać, no w czym ja to widzę, tak? Okej, może trochę żyję w jakiejś swojej bańce, pewnie każdy z nas żyje w jakichś bańkach, ale no dostrzegam to bardzo mocno, że mężczyźni w Polsce się budzą. Widać to chociażby po jakimś takim większej trosce o swój taki dobrostan, tak? No kiedyś, nie wiem, no tak się stereotypowo myślał, że mężczyzna to cóż, no tam, żeby się jakoś tak ubrał, żeby wstydu nie przynieść, tak? Gdzieś tam podstawową higienę, żeby utrzymał i tak do ludzi jakoś może iść. No a teraz mężczyźni bardziej dbają o siebie, po pierwsze w tym wymiarze takim fizycznym, tak? Że lepiej się ubierają, chodzą częściej do fryzjera, czy na inne jakieś zabiegi kosmetyczne. No, ja pamiętam lata na przykład 90., gdzie jakby polskiego turystę postawić przy zagranicznym, to przysłowiowe się można było pośmiać, a to z przysłowiowych elementów garderoby czy coś, tak? No a teraz my nie mamy jako polscy mężczyźni kompleksów względem tego, jak wyglądamy. Coraz lepiej mówimy też w innych językach, ale też i tutaj przechodzę do tego, co mnie najbardziej interesuje. No jest coraz większe zainteresowanie właśnie dobrostanem takim psychicznym, mentalnym. Work-life balance, tak? Każdy mężczyzna chyba już zdążył w swoim otoczeniu gdzieś tam odnotować przypadek: o kurczę, mój kolega tu 45 lat zawał, ten 50 lat jakiś udar, tak? Ten w depresji i tak dalej. No po prostu popatrzyliśmy po sobie dookoła i mówimy, no nie, no trzeba coś z tym zrobić. Stare metody zawiodły, stare struktury się gdzieś pokończyły, zniknęły, pewne przestrzenie obecności męskiej, jakichś męskich rytuałów, męskich form kooperacji, bycia razem, musiały się pojawić jakieś nowe formy. No, na pewno mężczyźni już chętniej chodzą do psychoterapeutów.
0: Urolog przestaje być jakimś tematem tabu?
1: Tak, no urolog przestaje być tematem tabu. Na szczęście również inni specjaliści są częściej odwiedzani. Coraz częściej się słyszy na przykład zachęty w kierunku badania poziomu testosteronu. Ja słyszałem ostatnio taką statystykę, która mnie trochę przeraziła, że podobno 20-latkowie obecnie mają poziom testosteronu na poziomie 60-latków. Proszę to potraktować jako informację niesprawdzoną, tylko referuję. Zachęcam może, żeby zaprosić jakiegoś medyka, który się na tym zna, bo ja słuchałem takiego podcastu i brzmiało to pasjonująco, bo no ta po prostu wręcz ta biologia męska się zmienia we współczesnych czasach. No ale też mężczyźni słuchają podcastów, czytają książki i no przestają też traktować takie tematy dotyczące własnej kondycji psychicznej, własnego rozwoju, własnego poczucia męskości jako jakieś tematy niemęskie, jako takie tematy tabu.
0: Skoro o tematach męskich, ostatnio w sumie dzięki panu, bo podesłał mi pan link do tego, do tej rozmowy z Maciejem Sawickim, moderator Męskiego Kręgu w Szczecinie. Bardzo mnie uderzyła jedna rzecz, że dużo tam było o tej pladze samotności wśród mężczyzn. I to jest moje pytanie, jak to jest możliwe, że w społeczeństwie, gdzie jest tyle bodźców, tyle się dzieje wokół, mężczyzna jest samotny?
1: To akurat nie jest specyfika tylko męska, bo samotność we współczesnym świecie, w którym większość z nas ma gdzieś tam setki, czy nawet tysiące znajomych w mediach społecznościowych, jest zjawiskiem ogólnospołecznym dotyczącym też kobiet, chociaż kobiety mają tradycyjnie więcej tych tak zwanych sieci społecznych, sieci wsparcia, takich środowisk, których się odnajduje.
0: Mówi się fachowo ciepłych obserwujących, w sensie, że rzeczywiście z nimi są jakieś relacje.
1: Okej, nie słyszałem ale to też mówię nie tylko o tych relacjach w mediach społecznościowych, ale też takich naturalnych, stacjonarnych, tak w cudzysłowie. Tak, jest męska samotność, bo się czasy zmieniły. Tak się zmieniły szybko, że mogliśmy tego nie zauważyć, ale tak, no cóż, przeciętny mężczyzna, ile tam, 30 czy tam tym bardziej 50 lat temu, pracował w fabryce, gdzie miał dookoła siebie kilkudziesięciu kolegów z pracy, albo gdzieś w biurze jakiejś firmy, urzędu, gdzie też tak było. Spotykał się na jakichś tutaj tych spotkaniach takich towarzyskich
0: w pawie na przykład.
1: Tak, były większe relacje też sąsiedzkie. No a teraz tak, no pracujemy, teraz coraz mniej jest dużych firm, praca jest w dużej części zautomatyzowana.
0: Hybrydowa, online na przykład, prawda?
1: Dokładnie, odbywa się online. Wielu z nas prowadzi jednoosobowe działalności gospodarcze, wykonuje wolne zawody, pracuje częściowo z domu, raz tu, raz tam, więc praca przestaje być takim naturalnym środowiskiem. Sąsiedztwo, no mieszkamy na grodzonych osiedlach, często w blokach połowa mieszkań, no to są albo wynajęte, albo w Airbnb. Nie ma tych takich relacji, chociaż ja sam doświadczyłem na niektórych, na typowym podpoznańskim osiedlu, gdzieś takie przysłowiowa sypialnia Poznania. Ludzie potrafią spontanicznie zorganizować ognisko, czy tego typu akcje.
0: No może to też takie przebudzenie jak z tą męskością.
1: Trochę tak, to się rzeczywiście dzieje i tu nawet te tak często chłostane media społecznościowe potrafią odegrać dobrą rolę, na jakichś lokalnych grupkach się potrafią ludzie skrzyknąć, to się rzeczywiście też dzieje. No ale ogólnie tych relacji jest mniej, tam powiedzmy te ilości w mediach społecznościowych często się nie przekładają na jakość relacji, na głębie, czy tak się wyrażę.
0: Często te relacje ograniczają się do lajków po prostu, mówiąc brutalnie.
1: Zgadza się. No i też mężczyźni też nie mają taką historycznie mają trochę takich więcej skrępowań, jeśli chodzi o swoją okazywanie jakby sobie też bliskości.
0: Uzewnętrznianie,
1: tak. To jest trochę u nas kwestia taka kulturowa, nie? Coś, co południowcom łatwiej przychodzi, to, żeby się objąć, poklepać, czy wręcz pocałować. No, u nas miewa takie konotacje, tak nie za bardzo, bo takie konotacje trochę erotyczne, że co sobie pomyślą. No ten, to jakby nie ma, nie za bardzo jest przyzwolenie taki jakby zdrowy, bezpieczny, męski dotyk, tak? Nazywając rzeczy po imieniu. I to jest też jeden z takich przejawów, że po prostu mężczyźni trochę tak nauczyli się żyć w takich, jak to my mówimy, zbrojach, tak? Albo w takich trochę takich nie wiem, kapsułach jakichś takich. No, brakuje...
0: Zakładaniu masek
1: też również w takim odgrywaniu pewnych ról. Brak jest takiej przestrzeni na takie nieoceniające, takie zdrowe okazywanie.
0: No właśnie, to od razu przechodzimy do tego tematu, o którym też zajawiliśmy w pierwszej części. Każdy facet, słyszałem to nieraz, potrzebuje wspólnoty. Taką możliwość daje maskulinum poprzez kręgi męskie. Co to jest właściwie ten krąg męski? Czy to jest grupa terapeutyczna, czy to jest po prostu jakiś klub towarzyski?
1: Najchętniej powiedziałbym coś pomiędzy. Bo nie jest łatwo zdefiniować, czym są męskie kręgi. Ja sam może od razu też zastrzegę, że tutaj nie jestem jakimś weteranem męskich kręgów, bo dopiero co ukończyłem z radością stosowny kurs moderatora Fundacji Maskulinum i mam zamiar rozpocząć dopiero swój pierwszy męski krąg. Pozdrawiam przy okazji kolegów z związanych z maskuliną. To są grupy o charakterze rzeczywiście grup wsparcia, ale nie nazwałbym tego grupami terapeutycznymi. To nie jest psychoterapia grupowa. Mhm. Tu nie mamy do czynienia z relacją terapeuta i pacjent, tylko mamy do czynienia z relacją moderator i pozostali uczestnicy. Moderator jest też jednym z uczestników. On też mówi o sobie, nie? Psychoterapeuta nie mówi o sobie. Moderator mówi o sobie.
0: To jest kwestia bardziej dzielenia się swoim doświadczeniem, czy to takie raczej wsparcia i doradzania?
1: Po pierwsze, raczej obecności i wysłuchania.
0: Mhm. Czyli trochę to, o czym mówiliśmy przy dzieciach, że ważne jest to słuchanie i bycie z dzieckiem jako ojciec.
1: Tak, znaczy w ogóle ja słyszałem, że społecznie jest to sporym problemem i potwierdzam to po sobie, mamy ogromny deficyt bycia niewysłuchanym. Mhm. Jest mnóstwo ludzi nastawionych na mówienie, jest ogromny deficyt ludzi, którzy chcą posłuchać, co ktoś inny ma na myśli. Męskie kręgi to są takie przestrzenie, takie spotkania cykliczne, grup regularnie się spotykających.
0: Co jaki czas się spotykacie w takich męskich kręgach?
1: Zazwyczaj co 3 tygodnie. Czasami trochę częściej, czasami rzadziej, ale zazwyczaj tym takim głównym cyklem jest co 3 tygodnie. Gdzie przede wszystkim można przyjść, można powiedzieć, co u mnie słychać. Można też nie powiedzieć. Można siedzieć cicho po prostu. Jeśli komuś jest dobrze, że posiedzi cicho, posłuchając innych facetów, samemu nie mówiąc, to też jest okej. Ale większość oczywiście mówi.
0: A to nie jest tak, bo mówiliśmy o tym, że trochę tak kulturowo faceci zostali wychowani, że jednak o tym, co u nich jest, to się nie mówi.
1: No prawda.
0: Jak to wychodzi z tych męskich kręgach?
1: Jednego będzie aż nosiło, żeby się wyrwać do głosu i wreszcie się wygadać. A inny może potrzebować, są znane takie przypadki, że może potrzebować i pół roku, żeby coś więcej powiedzieć poza tym, że się przedstawi. Ale to jest akceptowane, nie? To jest akceptowane.
0: Ale to jest tak, że te męskie kręgi kierujecie do mężczyzn, którzy mają problemy, czy tacy bez problemów też mogą przyjść?
1: Ja na moment odpowiem, tylko na moment jeszcze wrócę, bo chciałbym, żeby to wybrzmiało, że tutaj niekoniecznie się skupiamy na doradzaniu sobie. Zniechęcamy do tego, żeby zbyt szybko rzucać się z doradzaniem, nie? Mhm. Bo po pierwsze, nie jesteśmy terapeutami, a nawet jak ktoś ma tam uprawnienia terapeutyczne jako moderator, no to rozdziela tą rolę, nie? I nie przychodzi tam prowadzić terapii, tylko być uczestnikiem, który mówi, a w przypadku moderatorów jeszcze dodatkowo moderuje spotkanie. Przychodzimy tam spotkać się po to, żeby móc powiedzieć, co u mnie i mieć ten komfort, że inni nas od razu nie ocenią. Posłuchają, może dopytają, ale nie będą oceniali, ani nie rzucą się od razu z dobrymi radami. Ktoś może powiedzieć, a u mnie miałem podobną sytuację, co u ciebie. Jak masz ochotę, to powiem tobie, jak to było u mnie i co ja zrobiłem. Ale to unikamy takiego zbyt szybkiego doradzania, nie mówimy, powinieneś zrobić tak, czy siak, zrobiłeś źle. Nie, to są, preferujemy zachowania nieoceniające, słuchające. Oczywiście nie ma przeszkody, żeby potem ci sami się zostali dłużej, pogadali ze sobą, jak ktoś powie wprost, chciałbym usłyszeć wasze zdanie, co byście zrobili, chętnie się podzielimy, ale nie wpadamy zbyt łatwo w doradzanie terapeutowanie, tak? Nie jesteśmy też grupą towarzyską. Niektóre szkolenia, spotkania mają charakter taki trochę towarzyski, ale to traktujemy jako coś dziejącego się poza kręgiem, poza tym takim głównym tokiem naszej działalności, nie? Padło pytanie jeszcze, przepraszam.
0: Padło pytanie o to, czy to są kręgi dla ludzi z problemami? Czy to tak, czy człowiek, któremu się wydaje, że nie ma, każdy ma jakieś problemy, ale się wydaje, że nie ma jakichś problemów, też może przyjść?
1: No, cieszę się, że mnie pan trochę zwolnił z odpowiedzi, bo to dokładnie tak, że jak ktoś mi powie, ja nie mam żadnych problemów, to powiem sobie, okej, stary, jak uważasz? Dobra, spoko. Ale w głębi duszy pomyślę sobie, no po prostu nie chcesz o tym mówić albo sobie jeszcze nie uświadomiłeś, bo dla mnie, okej, no może ja mam jakąś ponadprzeciętną łatwość, ale ja nie mam problemu z tym, żeby powiedzieć, że mam problem, tak? Mhm. Mam problem taki czy siaki, a jak chcecie, to mogę nawet to powiedzieć, nie nazywać tego problemem, tylko użyć innego słowa, ale autentycznie pewne o pewnych rzeczach chciałbym pogadać, z czymś chciałbym się podzielić, coś chciałbym z siebie po prostu czasami zrzucić, tak? Mhm. Więc nie są to spotkania dla ludzi z problemami. Oczywiście zdarzy się tak, że przyjdą ludzie, co do których moderat może skonstatować, wiesz co, ty to powinieneś może jednak pójść na terapię, nie? Bo widzę u ciebie jakiś taki grubszy temat, coś na autentycznie...
0: Rozmowa nie wystarczy.
1: Rozmowa nie wystarczy, ale dla większości powinna wystarczyć. W większości my mówimy, że to są to grupy wsparcia o takim charakterze, takim przedterapeutycznym. Ja to nazwę, przepraszam, może nie fachowo, taką wersją, taką light, tak? Takim wsparciem wersji light. Naprawdę ja też nie przepadam za taką kulturą terapeutyczną. Pojawiło się takie określenie, gdzie w zasadzie wychodziłoby, że przeciętny człowiek teraz to musi mieć trenera personalnego, tak jak ma, nie wiem, swojego ulubionego mechanika, agenta ubezpieczeniowego, trenera personalnego i no i teraz jeszcze musiałbym mieć terapeutę, nie? Nie mówmy tak, że każdy potrzebuje terapii, no mimo, że współczesny świat nam stwarza mnóstwo wyzwań, no to nie jest tak, że każdy, kto ma czymś tam się przejmuje, to od razu musi kierować się na terapię. Nie deprecjonujmy. Wiadomo, że są przypadki wymagające interwencji terapeuty, no ale to, że przeciętny dorosły człowiek ma ileś tam wyzwań, ileś tam nieprzepracowanych sytuacji z historii, no to tak właśnie wygląda, no, że nikt z nas nie wychował się tylko w cieplarnianych warunkach, prawie nikt nie miał tak, że nie miał perturbacji w pracy, w domu, w szkole. Każdy musi sobie z czymś poradzić, a takie
0: i po to są te spotkania.
1: Dokładnie tak, także ja to bym traktował raczej jako taki element profilaktyki, prewencji, takiej higieny życia psychicznego. Ojej, no tak jak chodzimy na jogging, chodzimy pograć w piłkę, chodzimy na siłownię, chodzimy na spacer, na rower, dbamy, coraz zdrowiej się odżywiamy, pijemy wodę lepszej jakości, filtrujemy, bo mamy tą świadomość, no to zróbmy chociaż trochę z tego też dla zdrowia psychicznego, tak? No, nie chcę tutaj epatować statystykami, ale no, ono też jest ważne.
0: No dobrze, to zupełnie na koniec. Czy można się zgłosić jeszcze do kręgu poznańskiego? Jak nas będą słuchać jacyś panowie, którzy na przykład zainteresowali się tematem i chcieliby na przykład wpaść na takie spotkanie?
1: Oczywiście w Poznaniu jest kilku moderatorów męskich kręgów, kilkoro już prowadzących praktykę. Mamy swojego koordynatora. Ja jestem tutaj w tym gronie świeżakiem. Pełnym entuzjazmu, ale świeżakiem.
0: Mhm. A gdzie się zgłosić? Gdzie szukać?
1: Wejść na stronę maskulinum.org. Mhm. Tam jest nawet, są dane kontaktowe, jest nawet mapka Polski. Można najechać na Poznań w bardzo intuicyjny sposób. Nas tam strona pokieruje do właściwych osób, poda dane kontaktowe. A jeśli by ktoś sobie z tym mimo wszystko nie poradził, to mnie też można znaleźć w internecie, w mediach społecznościowych i też na pewno pokieruje. I z pewnością wśród tych kilkorga moderatorów każdy zainteresowany będzie mógł wybrać odpowiedniego też dla siebie lokalizacyjnie, czy może z jakichś innych powodów ktoś bardziej przypasuje takiej osobie.
0: Bardzo dziękuję za czas i rozmowę.
1: To była ogromna przyjemność móc rozmawiać o męskich sprawach. Dzięki za zaproszenie i fantastyczną rozmowę. Dzięki.
0: Dziękuję bardzo. Moim gościem i waszym, kochani gościem w Męskim Okiem był dziś Michał Gniatkowski. Ja też się żegnam. Do usłyszenia. Z tej strony mówi Michał Bondyra.

Nie dosięgnie mnie nic złego i plaga nie zbliży się do mojego domu, albowiem aniołom swoim poleciłeś, aby mnie strzegli na wszystkich moich drogach. Na mojej ścieżce jest życie, nie śmierć. Wielki jest dobrobyt moich dzieci, ponieważ są uczniami Pana. Niczego mi nie brakuje, ponieważ mój Bóg zaspokaja wszelką moją potrzebę według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Idę za dobrym pasterzem, znam Jego głos i nie podążam za głosem obcych. Mówię prawdę Słowa Bożego w miłości i wzrastam pod każdym względem w Chrystusa. Jezus dał mi prawo korzystać z Jego imienia. Wszystko, co związuje na ziemi, jest związane i w niebie. Wszystko, co rozwiązuje na ziemi, jest rozwiązane i w niebie. Dlatego w imieniu Jezusa Chrystusa ogłaszam, że działanie złych duchów w okręgach niebieskich jest nieskuteczne wobec mnie. W imieniu Jezusa.

A Jezus odpowiadając rzekł do nich: nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzesznych. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 5, wersety 31-32. Dwóch chorych na reumatyzm współdzieliło jedną szpitalną salę. Obaj właśnie udali się na specjalistyczną terapię do jednego z pomieszczeń rehabilitacyjnych. Każdy z nich leżał w swojej części. Oddzielały ich tylko zasłony. Terapeuta zaczął od pierwszego pacjenta, który podczas zabiegu zwijał się i syczał z bólu. Ból był tak nieznośny, że pacjent cieszył się, gdy wreszcie skończyły się te tortury. Drugi pacjent zachowywał się, o dziwo, całkiem inaczej. Leżał spokojnie i bez ruchu. Po skończonym zabiegu pierwszy pacjent zapytał swojego sąsiada: powiedz, czy ciebie to naprawdę nie boli? Ja mógłbym z bólu pogryźć ścianę. Nie, odpowiedział drugi z uśmiechem. Przecież nie jestem taki głupi, żeby pozwolić mu dotknąć mojej chorej nogi. Choć uśmiechamy się mimowolnie na myśl o przebiegłości tego pacjenta, to jednak wiemy, że takie postępowanie jest nierozsądne i niebezpieczne. Kto nie chce przyznać, że jest chory, sam zamyka sobie drogę do zdrowia. A kto przeczy, że jest grzesznikiem, nie będzie chciał nawet słyszeć o pokucie będącej warunkiem otrzymania przebaczenia grzechów. Jezus nie przyszedł wzywać do pokuty sprawiedliwych, nawet gdyby tacy ludzie rzeczywiście istnieli, lecz grzeszników. Biblia nie pozostawia najmniejszych wątpliwości co do faktu, że nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy zboczyli, razem stali się bezużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego, gdyż wszyscy zgrzeszyli. Te słowa "wszyscy zgrzeszyli" powtarzają się w liście apostoła Pawła do Rzymian, w 3 rozdziale szczególnie. Nic nie pomoże wmawianie sobie i innym, że jest inaczej. Bogu niech będą dzięki, że właśnie do takich ludzi Bóg posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Do ludzi, którzy są chorzy i którzy Go potrzebują. A takimi wszyscy jesteśmy. Niemen. Znany czy nieznany?

tak niemistrzowsko zrobionej, gdzie wszystkie wszystkich ideały grały, a teatr żył.

Co by tu na to, proszę pani, zrobić? Czy pisać prozę, czy wiersze? Czy nic nie pisać, tylko w słońca blasku wsiąść? Czytać romans ciekawy, co pisał potop na ziarneczkach piasku?

Gdzie nie ma rozwagi, tam nawet gorliwość nie jest dobra. Kto śpiesznie kroczy naprzód, może się potknąć. To głupota prowadzi człowieka na manowce, a potem jego serce wybucha gniewem na Pana. Przypowieści Salomona 19:2-3. Babel, urojenie wielkości, część druga. Nic ich nie zatrzyma w odkryć zgubnym pędzie. Zrobią, co zamierzą, nie wiedząc, co będzie. Taka to grzesznika uparta natura. Kto chciałby go ostrzec, niczego nie wskóra. Stąpmy przeto do nich, język ich zmieszamy, trudniej knuć im będzie, tak ich zachowamy od zagłady rychłej, od nieszczęść i biedy. Tak ich Pan rozproszył w całej ziemi wtedy. Na ten czas przestali miasto to budować, ale poprzez wieki będą wciąż próbować dzieło swe dokończyć, spełnić zamierzenia, być jak Bóg na ziemi i w nieba przestrzeniach. W miarę nowych odkryć zda się, że już blisko raj tutaj na ziemi i w niebie siedlisko. Miasto obiecuje ochronić człowieka, lecz śmierć tu grasuje i nieszczęść tu rzeka. Wieża ciągle mała, choć księżyca sięga, poraża bezkresna lat świetlnych potęga. Człowiek ani pyłkiem w tej bezmiernej dali, prawie go nie widać na wszechświata skali. Ale ludziom zda się, że bliscy są celu, że wnet go osiągną po latach niewielu. Łudzą się nadzieją, że śmierci zaradzą i sami bez Boga radę sobie dadzą. Wtedy Bóg, spojrzawszy do serca człowieka, widząc złość i upór, wiedział, co go czeka, że sam będzie musiał na ziemi się zjawić jako prawy człowiek za wszystkich zastawić.

0: Prowadzący audycję Piotr Starzyński żegna się z wami do następnego tygodnia. Serdecznie zapraszam.
1: Lista pokornych. Zaprasza Piotr Starzyński. Ej, bo...

0: Dobre radio, dobry wieczór. Z nauczania papieża Franciszka.
1: Io benedica Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z homilii w czasie mszy świętej w kaplicy w domu świętej Marty. Kościół, jak mówił nam Benedykt XVI, nie wzrasta przez prozelityzm, ale przez przyciąganie, przez świadectwo. A kiedy ludzie, całe narody widzą to świadectwo pokory, łagodności, cichości, odczuwają potrzebę, o której mówi prorok Zachariasz. Chcemy iść z wami. Ludzie czują te potrzeby wobec świadectwa miłości pokornej, nie narzucającej swej woli, nie samowystarczalnej, ale właśnie pokornej.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W Watykanie rozpoczął się konsystorz nadzwyczajny. Papież zaapelował do kardynałów o wsparcie w jego misji. Leon XIV przekazał pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Wenezueli. We Lwowie obchodzona jest 25. rocznica wizyty Jana Pawła II w tym mieście. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Podczas rozpoczętego dziś w Watykanie konsystorza nadzwyczajnego kardynałowie wraz z papieżem dyskutują o głoszeniu Ewangelii w świecie, kwestii kultury potęgi i cywilizacji miłości, o encyklice Magnifica Humanitas oraz o wdrażaniu postanowień synodu. Wiara wyzwalająca od lęku, pokój jako obowiązek całej rodziny ludzkiej oraz posłuszeństwo rodzące jedność to trzy kierunki rozeznawania, które papież wskazał kardynałom.
2: Zasmakujmy dziś i zawsze zgody w posłuszeństwie, to znaczy w słuchaniu rozpoznającym dar słowa, które dla nas stało się ciałem. Przez to ćwiczenie Duch Święty ukierunkowuje nas, sam wskazując problemy i możliwości duszpasterskie, oczyszczając intencje i korygując to, co zbacza ze wspólnej drogi.
1: Papież zachęcił do prośby o dar pokoju.
2: Wojna nigdy nie jest godna człowieka i nigdy nie jest błogosławiona przez Boga, ponieważ Stwórca obdarzył nas rozumem i wolą po to, abyśmy rozwiązywali konflikty jako istoty ludzkie, a nie jak bestie.
1: Podczas przemówienia w auli Pawła VI Leon XIV prosił kardynałów, by wspierali go jak bracia.
2: Pomagajcie mi słuchać tego, co pojawia się w kościołach, rozpoznawać znaki nadziei, które często wzrastają w ciszy, ale także nie pomijać trudów, niezrozumienia i oporów, które mogą spowalniać drogę. Potrzebuję waszej wolności, waszej szczerości i waszej lojalności.
1: Ojciec Święty przekazał 100 tysięcy euro na pomoc ofiarom katastrofalnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Z apelem o duchową i materialną pomoc Wenezueli wystąpił do wiernych arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Pomoc można przekazywać poprzez Caritas. We Lwowie obchodzone są uroczystości 25. rocznicy wizyty Jana Pawła II w tym mieście. Ich kulminacją będzie sobotnia msza święta w kościele świętego Jana Pawła II. Będzie ją celebrował arcybiskup Renato Boccardo, który z ramienia Watykanu organizował tamtą wizytę.
3: Kiedy teraz tutaj powtórnie przybyłem, od razu przypomniały mi się słowa, które Jan Paweł II bardzo często powtarzał: nigdy więcej wojny. Przypomniał, że jako reprezentant pokolenia, które doświadczyło okropności wojny, ma prawo apelować o zaprzestanie wojen, powiedział arcybiskup Boccardo, nawiązując do tragedii wojny na Ukrainie. Papież Polak przebywał we Lwowie od 25 do 27 czerwca 2001 roku.
1: Idźmy razem z papieżem. Pomóżmy papieżowi w jego misji pokoju, nadziei, miłości bliźniego. Wesprzyj Ojca Świętego. Przekaż dar na Święto Pietrze. Wejdź na stronę www.obolodisanpietro.va.
4: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do niego setnik i prosił go, mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: Przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: idź, a idzie. Drugiemu: przyjdź, a przychodzi. A słudze: zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za nim: Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary, lecz powiadam wam, wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim, a synowie Królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz, w ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Do setnika zaś Jezus rzekł: Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś. I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie. Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową leżącą w gorączce. Ujął ją za rękę, a gorączka ją opuściła. Potem wstała i usługiwała mu. Z nastaniem wieczora przyprowadzono mu wielu opętanych. On słowem wypędził złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił. Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza: On przyjął nasze słabości i dźwigał choroby.
2: Sługa setnika musiał być dla niego bardzo ważny, skoro sam dowódca 100 żołnierzy udał się do Jezusa, by prosić o uzdrowienie. Dla tego rzymskiego wojskowego Jezus był kimś obcym, by nie powiedzieć przedstawicielem wrogiego narodu. To wyraz nie tylko wiary, ale także pokory. Możemy pomyśleć o tych wszystkich ludziach, którzy tego dnia przyprowadzali do Jezusa chorych i opętanych. Kiedy zobaczyli, że Jezus uzdrawia jednym słowem, musieli poczuć, że ich wiara ma jakieś znaczenie. Wiara nie jest czymś abstrakcyjnym. Dzięki niej dzieją się realne zmiany. Pomyśl, co w moim życiu wymaga zmiany, do której potrzebna jest mi wiara?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobra noc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne. W 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
2: Rozdział 15, w którym kasa pana Phileasa Foga staje się znów lżejsza o kilka tysięcy funtów szterlingów. Gdy pociąg stanął na stacji, pierwszy wysiadł obieży świat, a za nim pan Fogg, który podał rękę młodej wdowie i pomógł jej zejść na peron. Pan Fogg postanowił bezzwłocznie udać się na statek zmierzający do Hongkongu i zająć się ulokowaniem tam pani Audy. Chciał jej towarzyszyć dopóty, dopóki znajdowano się na terytorium indyjskim, gdzie wciąż czyhało na nią niebezpieczeństwo. Ale gdy wychodził z dworca, zbliżył się doń policjant. — Pan Phileas Fogg? — zapytał. — Tak, to ja. — Ten człowiek jest pańskim służącym? Policjant wskazał obieży świata. — Tak. Panowie zechcą udać się ze mną. Pan Fogg ani jednym gestem nie zdradził swego zdziwienia. Policjant reprezentował prawo, a dla każdego Anglika prawo jest rzeczą świętą. Naturalnie obieży świat jako typowy Francuz nie zamierzał ustąpić bez kłótni, ale policjant dotknął go końcem pałki, a pan Fogg dał mu znak, żeby był posłuszny. — Czy ta dama może nam towarzyszyć? — zapytał pan Fogg. — Owszem, może — odpowiedział przedstawiciel władzy i zaprowadził wszystkich troje do czteroosobowego powozu zaprzęgniętego w dwa konie, który nosił tu nazwę Palingari. Powóz ruszył. Podczas drogi nikt się nie odezwał ani słowem. Jechali z początku ciasnymi uliczkami tak zwanego Czarnego Miasta, zabudowanego szeregiem marnych lepianek, gdzie tłoczył się lud różnorakiego pochodzenia – biedny, brudny, obdarty. Potem powóz wtoczył się do dzielnicy europejskiej, jaśniejącej wesołymi budowlami z cegły, ocienionej szpalerami drzew kokosowych, najeżonej masztami. Tu, mimo wczesnej godziny, paradowali już wytworni jeźdźcy i turkotały zabytkowe zaprzęgi. Palingari stanął przed prostym i widocznie nie na cele mieszkalne przeznaczonym budynkiem. Więźniowie, trudno ich było teraz nazwać inaczej, wysiedli na znak dany przez policjanta i udali się z nim do izby o zakratowanych oknach. Stróż prawa oznajmił. O 9:30 staną panowie przed sędzią Obadiahem. Powiedziawszy to, wyszedł i zamknął za sobą drzwi. A więc przyłapano nas, stęknął obieży świat, osuwając się na krzesło. A pani Auda zwróciła się do pana Phileasa drżącym głosem, na próżno starając się ukryć wzruszenie. Panie, proszę mnie zostawić memu losowi. Przeze mnie jest pan aresztowany. To dlatego, że pan mnie uratował. Pan Phileas Fogg odpowiedział stanowczo, że to wykluczone. Nie do pomyślenia jest bowiem, aby niedoszli mordercy ośmielili się wystąpić z tego rodzaju skargą. To po prostu jakieś nieporozumienie. Dodał, że w żadnym wypadku nie porzuci pani Audy i będzie jej towarzyszył aż do Hongkongu. Ale statek odpływa o 12:00, wtrącił obieży świat. Przed 12:00 będziemy na pokładzie, rzekł spokojnie jego pan. Zostało to powiedziane z takim przekonaniem, że lokaj mimowoli mruknął do siebie. Do licha. To jasne, że będziemy tam przed 12:00. Czemu mielibyśmy nie być? Ale nie był tak bardzo tego pewny. O 9:30 otworzyły się drzwi, zjawił się policjant i wyprowadził więźniów do sąsiedniej sali. Była to sala rozpraw. Część przeznaczoną dla publiczności zapełnili już Europejczycy i tubylcy. Pan Fogg, pani Auda i obieży świat zajęli ławę naprzeciw krzeseł sędziego i pisarza. W tej chwili ukazał się sędzia, pan Obadiah, a za nim wsunął się pisarz. Sędzia był gruby i okrągły jak arbuz. Zdjął wiszącą na gwoździu perukę i wciągnął ją zręcznie na głowę. Sprawa pierwsza, ogłosił. Ale w tej samej chwili podniósł rękę do głowy i zdziwił się. Przecież to nie moja peruka. Rzeczywiście, panie sędzio, to moja, przyznał pisarz. No, mój drogi panie Oysterpuff, jakże pan chcesz, żeby sędzia w peruce pisarza wydał słuszne orzeczenie? Tu pan Obadiah i pisarz zamienili peruki. Podczas gdy to się działo, obieży świat siedział jak na rozżarzonych węglach. Wydawało mu się, że wskazówka wielkiego ściennego zegara posuwa się ze straszliwą szybkością. Sprawa pierwsza, powtórzył sędzia. Phileas Fogg, zawołał pisarz. Jestem, odparł dżentelmen. Jan obieży świat, obecny, rzekł służący. W porządku, zaczął sędzia. Już 2 dni mijają, jak czatujemy na oskarżonych przy każdym pociągu, który przybywa z Bombaju. Oskarżonych? O co? Wyrwał się obieży świat, drżąc z niecierpliwości. O tym oskarżony zaraz się dowie, odpowiedział sędzia. Panie sędzio, jestem obywatelem angielskim, rzekł pan Phileas Fogg, i mam prawo. Czy panu w czymkolwiek ubliżono? Nie. W porządku, zaczął sędzia. Już 2 dni mijają. Na rozkaz sędziego woźny otworzył drzwi i wprowadził na salę 3 hinduskich kapłanów. Masz tobie, mruknął obieży świat. To ci łajdacy, którzy chcieli nam spalić młodą panią. Kapłani stanęli przed stołem sędziego, a pisarz głośno odczytał akt oskarżenia, gdzie pomawiano o świętokradztwo urodzonego Phileasa Fogga i jego służącego, winnych zbezczeszczenia miejsca uświęconego przez religię bramińską. Czy oskarżeni dobrze słyszeli? Spytał sędzia, gdy akt został odczytany. Tak, panie sędzio, rzekł Phileas Fogg i spojrzał na zegarek. Słyszałem i przyznaję się. Aha, przyznaje się pan. Tak jest. I czekam, aż z kolei ci 3 kapłani przyznają się do tego, co robili w świątyni Pillaji. Kapłani spojrzeli na siebie ze zdziwieniem. Miny ich świadczyły, że nie pojmują, o co oskarżonemu chodzi. A właśnie, krzyknął porywczo obieży świat, w świątyni Pillaji, gdzie zabierali się do spalenia swej ofiary. Kapłani osłupieli, a sędzia Obadiah był zaskoczony. Ofiary? Spytał. Jakiej ofiary? Chcieli spalić kogoś w centrum Bombaju? W Bombaju? Zdziwił się z kolei obieży świat. Naturalnie, chodzi nie o świątynię w Pillaji, ale o świątynię w dzielnicy Malabar Hill w Bombaju. A oto dodał pisarz dowód rzeczowy, obuwie tego, który zbezcześcił świątynię. I pisarz postawił na stole parę butów. To moje buty! Wrzasnął zdumiony do najwyższego stopnia lokaj. Można sobie wyobrazić, jak obieży świat i jego pan byli zmieszani tym obrotem sprawy. Już dawno zapomnieli o przygodach obieży świata w Bombaju, a oto odżyły one i zawiodły ich przed sędziego w Kalkucie. Pan Fix pojął w lot, jak wielką można wyciągnąć korzyść z niefortunnego przypadku obieży świata. Opóźniając swój wyjazd o 12 godzin, odbył długą naradę z kapłanami w Malabar Hill. Obiecał im poważne odszkodowanie za zniewagę świętego miejsca, dobrze wiedząc, że stanowisko władz wobec przestępstw tego rodzaju jest bardzo surowe. Następnie pouczył kapłanów o kierunku ucieczki świętokradcy i załadował się wraz z nimi do pierwszego pociągu do Kalkuty. Hindusi i inspektor znaleźli się tam wcześniej niż pan Fogg ze swoim służącym, których zatrzymały po drodze wypadki w Pillaji. Uprzedzone depeszą władze sądowe w Kalkucie miały zatrzymać dżentelmena na stacji. Niech nas nie dziwi wielkie rozczarowanie pana Fixa, gdy się dowiedział, że ściganych nie ma jeszcze w stolicy Indii. Nawiedziła go ponura myśl, że sprytny złodziej wysiadł po drodze na którejś ze stacyjek i dał drapaka, aby ukryć się w głębi prowincji północnych. Dręczony złymi przeczuciami detektyw przez 24 godziny warował na dworcu. Jakaż była jego radość, gdy dzisiejszego ranka ujrzał pana Fogga wysiadającego z wagonu. Wprawdzie w towarzystwie jego znajdowała się kobieta, czego pan Fix nie umiał sobie wytłumaczyć, ale to nie zmieniło postaci rzeczy. Natychmiast pchnął w ich stronę policjanta i oto 3 podróżnych znalazło się przed obliczem sędziego Obadiaha. Gdyby obieży świat był mniej pochłonięty sprawą, byłby zauważył wciśniętego w kąt sali Fixa, który z łatwo zrozumiałym zajęciem śledził przebieg procesu. Biedny detektyw wciąż nie mógł doczekać się nakazu aresztowania. Nie było go dotąd w Kalkucie, tak jak i nie dotarł na czas do Suezu i Bombaju. Tymczasem sędzia Obadiah kazał zaprotokołować zeznanie, które wymknęło się obieży światowi, ten zaś wiele dałby za to, gdyby mógł swe niebaczne słowa odwołać. Zatem oskarżeni przyznają się do winy, rzekł sędzia. Przyznajemy się, powiedział zimno pan Fogg. Sąd, ciągnął sędzia, zważywszy, że rząd angielski wszystkie religie ludu hinduskiego w równej mierze otacza swą opieką i że oskarżony obieży świat przyznał się do znieważenia świętokradzką stopą posadzki świątyni w Malabar Hill Bombaju dnia 20 października, skazuje rzeczonego obieży świata na 2 tygodnie aresztu oraz grzywnę w wysokości 300 funtów.
3: 300 funtów?
2: Zawołał lokaj, względnie obojętny na areszt, a za to przerażony wysokością grzywny.
4: Uprasza się o zachowanie ciszy, krzyknął piskliwym głosem woźny.
2: Wprawdzie, mówił dalej sędzia, nie zostało faktycznie dowiedzione, że sługa działał w porozumieniu z panem,
4: Ten ostatni jednak jest odpowiedzialny za postępki najętego przezeń sługi. Sąd, zważywszy to wszystko, skazuje rzeczonego Phileasa Fogga na tydzień aresztu i 150 funtów grzywny. Panie pisarzu, proszę wywołać następną sprawę.
2: Fix w swoim kącie przeżył niewysłowioną satysfakcję. Zatrzymanie Fogga przez cały tydzień w Kalkucie dawało inspektorowi więcej czasu niż było trzeba, żeby doczekać się nadejścia upragnionego nakazu. Obieży świat był zdruzgotany. Wyrok oznaczał ruinę dla jego pana. Niweczył szansę wygrania 20 000 funtów. A wszystko dlatego, że jemu, przeklętemu niedołędze, zachciało się wetknąć nos do tej idiotycznej świątyni. Tymczasem pan Fogg, opanowany jak zawsze, nie mrugnąwszy nawet okiem, tak jakby ten wyrok dotyczył kogo innego, słuchał wyprostowany słów sędziego. W momencie, gdy pisarz oznajmił drugą sprawę, wstał z ławy i rzekł: składam kaucję.
4: To pańskie prawo, odpowiedział sędzia Obadiah.
2: Po grzbiecie Fixa przebiegły ciarki. Odzyskał spokój dopiero wtedy, gdy usłyszał orzeczenie sędziego.
4: Biorąc pod uwagę, że podsądni Fogg i jego służący są cudzoziemcami, sąd oznacza wysokość kaucji dla każdego z nich na sumę 1000 funtów.
2: Znaczyło to, że jeżeli Phileas Fogg nie chciał odbyć kary, musiał zapłacić olbrzymią sumę 2000 funtów.
4: Płacę,
2: oznajmił dżentelmen. Z worka podróżnego, który dźwigał jego lokaj, wydobył paczkę banknotów i położył ją na stole pisarza.
4: Suma złożona przez podsądnego zostanie mu zwrócona po jego wyjściu z więzienia, powiedział sędzia. Do tego czasu jesteście panowie wolni za kaucją.
2: Chodźmy, rzekł pan Phileas do służącego.
4: Niechże mi przynajmniej buty oddadzą, krzyknął obieży świat czerwony ze złości.
2: Oddano mu buty.
4: Kosztowne łapcie, mruknął lokaj. Przeszło 1000 funtów każdy, a w dodatku obydwa mnie uwierają.
2: Obieży świat, skruszony i żałosny, postępował za swoim panem, który prowadził pod ramię panią Audę. Fix łudził się jeszcze, że może złoczyńca nie zdecyduje się tracić tak ogromnej sumy i raczej odsiedzi 8 dni więzienia. Z tą myślą wysunął się za odchodzącymi. Ale pan Fogg najął powóz, usadowił się w nim wraz z hinduską i obieży światem i detektyw Fix musiał w rezultacie biec za kołami pojazdu aż do przystani. Pół mili od przystani stał zakotwiczony na redzie parowiec Rangun z wciągniętą już na maszt flagą. Znaczyło to, że statek wkrótce odpływa. Wybiła godzina 11:00. Phileas Fogg przybył więc o godzinę za wcześnie. Fix widział, jak wysiada z powozu i schodzi w towarzystwie pani Audy i obieży świata do łodzi przewoźnika. Detektyw tupnął nogą. A łotr pienił się. 2000 funtów jak nic rzucił. Marnotrawny prawdziwie po złodziejsku. Dobrze. Przydybię tego ptaszka choćby na końcu świata. Tylko że zmykając w ten sposób, gotów mi roztrwonić wszystkie skradzione pieniądze.
4: Obawy Fixa miały pewną podstawę.
2: Istotnie, od czasu swego wyjazdu z Londynu, opłaciwszy podróż, nagrody, słonia, kaucję i grzywny, pan Fogg rozsiał już był na swym szlaku przeszło 5000 funtów. Tym samym okrutnie stopniał odsetek, który detektyw spodziewał się zainkasować od uratowanej dla banku sumy.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne w 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.